postrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat,

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

łez, których już nigdy nie suszę, a jego wody rozstępują się. Ja przed Jezusem, dziś niebo szykuje się na deszcz, deszcz, który znów zapowiada burzę, a woda w wino sama zmienia się. Ja przed Jezusem. Jest ból,

Trudno mi oderwać się od myśli w mojej głowie. Działaniem twym ulecz mnie w najskrytszych miejscach duszy.

0: Jezu, Ty się tym zajmij.
1: Radio Warszawa 106,2 FM.
2: Dobrze słuchać.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś miłością, bym był podobny do Ciebie, bym był dobry dzisiaj i zawsze. Strzeż mnie, żebym dzisiaj nie uczynił komuś krzywdy. Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi będę miał kontakt przez cały dzień, aż do wieczora. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, na zegarze godzina 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Siostry szynsztackie z Otwocka-Świdra będą świętowały stulecie istnienia Instytutu. Głównym zadaniem zgromadzenia jest pomoc rodzinom w życiu duchowym, mówiła w Radiu Warszawa siostra Maria Edyta Frankowska, radna w zarządzie prowincji.
2: Nie mówię ludziom, jak mam żyć, tylko dzielę się duchowością Szynsztatu i ta duchowość, którą ludzie wybierają i którą żyją, ma im pomagać stawać się lepszymi, świętszymi i wzrastać w swoim powołaniu, jakie otrzymali do małżeństwa.
1: Świętowanie jubileuszu rozpocznie się w niedzielę.
2: O godzinie 11 mamy uroczystą mszę świętą, gdzie będziemy dziękować Matce Bożej za jej wierność, za łaski, które otrzymaliśmy na przestrzeni tych 100 lat. A po mszy świętej zapraszamy na festy, na wspólne świętowanie. Będą atrakcje dla dzieci, jak to na takim odpuście bigos, ciasto.
1: Uczestnicy odpustu będą mogli uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Będą pielgrzymować do błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Z Druhiczyna wyruszy grupa, która dotrze tam w niedzielne uroczystości odpustowe, mówiła w Radiu Warszawa siostra Judyta Zając-Loretanka.
4: Pielgrzymujemy śladami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego od miejsca, gdzie był ochrzczony, aż po jego grób. Chrzest był w katedrze Drohiczyńskiej i z tej właśnie katedry wyruszymy oczywiście po mszy świętej o godzinie 8, której będzie przewodniczył biskup Piotr Sawczuk, i zmierzamy do Loretto, gdzie znajduje się grobowiec z relikwiami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
1: Obchody w Loretto koło Wyszkowa rozpoczną się o 9:00 śpiewem godzinek. Cały dzień będzie wypełniony modlitwą, dodaje siostra Violetta Ostrowska.
5: W programie jest przewidziana konferencja księdza profesora Marka Tatara, odpowiedzialni za Kościół i za Ewangelię. Natomiast takim głównym, centralnym punktem tych uroczystości o godzinie 12:30 będzie Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem księdza biskupa Dariusza Zalewskiego z Ełku. Całość tego programu zakończy koronka do Bożego Miłosierdzia po takim spotkaniu misyjnym i koronka odmówiona właśnie w różnych językach.
1: Obchody ku czci błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego także w Radiu Warszawa i Katedrze Warszawsko-Praskiej w poniedziałek o 16:30 zapraszamy do zwiedzania naszej rozgłośni. O 18:00 msza święta, po niej spotkanie na podwórku redakcji. Na mszę zaprasza dyrektor, redaktor naczelny, ksiądz Mariusz Wajdziuk.
6: Chcemy Państwa serdecznie zaprosić na Eucharystię, której będzie przewodniczył nasz ordynariusz biskup Romuald Kamiński, 7 września, to jest poniedziałek, o godzinie 18:00. Ta msza święta też będzie transmitowana w naszym radiu, jeśli to jest zaproszenie dla ludzi chorych, którzy nie mogą przyjść do katedry, ale ci, którzy mogą, serdecznie zapraszam na tę mszę świętą. Właśnie 7:00 będzie udział sióstr Loretanek, to także podczas tej mszy świętej zostaną wręczone nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej krzyże przez księdza biskupa.
1: Natomiast pod hasłem do Maryi, pierwszej nauczycielki, w najbliższą sobotę i niedzielę, to jest 5 i 6 września, na Jasnej Górze odbędzie się ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony mszy świętej z błogosławieństwem wieńców żniwnych. W niedzielę 6 września o 11:00 przewodniczyć ma biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Do uczestnictwa w jasnogórskich dożynkach zaprasza rzecznik prasowy Jasnej Góryczyc Marcin Ciechanowski. Paulin.
7: Nieraz się modlimy w domu o coś i prosimy Pana Boga, na przykład o pogodę, o dobre plony, żeby zdrowie było i tak dalej, ale o wiele lepiej i tak chyba robimy, że też modlimy się wspólnotowo. W związku z tym też warto też dziękować za to, co jest, i dziękujemy i osobiście, ale też jest takie dziękczynienie wspólnotowe i takim dziękczynieniem właśnie są dożynki. Wiele osób tutaj przyjeżdża na Jasną Górę prosić. No ale też warto przyjechać, podziękować, więc taka możliwość jest. 6 września tegoż roku uroczysta msza święta dziękczynna z racji dożynek jasnogórskich.
1: Organizatorem święta na Jasnej Górze jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: deszczowo zaczął się ten poranek w stolicy. W tym momencie chyba już przestało padać i co ciekawe, w dalszej części dnia ma się rozpogodzić. Maksymalne wskazania na termometrach dziś to 22 stopnia. W tym momencie w stolicy 17 kresek to najcieplejsze miejsce w regionie. Pozostałe miejscowości Legionowe, Nowy Dwór Mazowiecki czy Grodzisk to 14 stopni, a w Pruszkowie i Piasecznie, a także Otwocku 13 kresek.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
10: Ogłoszenie nadawcy.
11: Dzień dobry, kochani, wszystkim zaspanym też.
12: Ręka do góry ci, którzy dziś nie dospali.
13: Uwaga, ręce kierowców zostają na kierownicy.
12: Ale zaspani kierowcy mogą razem z nami zaśpiewać.
13: Zostawmy śpiewanie profesjonalistom.
12: Ale...
13: My mamy wprawę w budzeniu.
12: Poranek z Radiem Warszawa.
13: Budzimy stolice i okolice.
12: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10.
13: Obudzimy was skutecznie.
12: I śpiewająco!
13: Weronika Ostrowska.
12: I Jarek Wydra.
14: O czym chciałbyś, żebyśmy mówili w najbliższej audycji?
15: Co się stanie, jak ci będę zabraniał? Jaką potrzebę ja będę miał jako rodzic oraz co słyszysz ty i możesz zrobić wtedy jako dziecko?
14: O zabranianiu. O czym pamiętać, czego się wystrzegać?
15: Porozmawiamy jutro o 22:00.
14: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska.
15: Marcin Wnoszyński.
14: Zapraszamy.
10: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
16: W najnowszym sieci Maciej Pawlicki apeluje: budujmy kolejne pomniki Maryi. Ona nas ocali, a także Mróz Gorgoń, czyli Wielka Kompromitacja. Polecam sieci. Jacek Karnowski.
17: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
10: Po reklamie.
0: 7 minut po 6. Kim Carnes już się rozgrzewa i za moment zaśpiewa na antenie Radia Warszawa. Za moment także James Blunt, Janusz Zalewski. Kłaniam się. Dzień dobry z Warszawy w czwartek 3 września.

Zegar pokazuje kwadrans po godzinie 6:00. To czas na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ksiądz Jakub Zinkow.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupi, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane, on udaremnia zamysły przebiegłych, lub także wie pan, że próżne są zamysły mędrców. Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze, czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe. Wszystko jest wasze. Wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.
1: Wspólnota koryncka przeżywa konflikty związane z przynależnością do konkretnych świadków wiary, o czym słyszeliśmy wczoraj. Ich błędem było przewartościowanie samego głoszącego w porównaniu z nauką, którą głosił. W dzisiejszym fragmencie święty Paweł porusza temat przywiązania człowieka do innych ludzi oraz także do rzeczy. To może być dobrą okazją do zastanowienia się nad tematem własności prywatnej, która przez wieki była bardzo różnie rozumiana w filozofii. Od skrajnego liberalizmu, gdzie własność prywatna ma wartość bezwzględną, aż po skrajny komunizm, gdzie taka własność w ogóle nie istnieje. Święty Paweł, kładąc fundamenty pod przyszłe nauczanie społeczne Kościoła, wskazuje bardzo ważny aspekt pojęcia własności. Co możemy odczytać z tych słów? Paweł zwraca uwagę Koryntianom, aby na pierwszym miejscu nie stawiali pojęcia, że coś jest moje albo twoje. Ukazuje, że jako wspólnota posiadają wszystko, ponieważ Bóg im wszystko ofiarował. Komponuje się to z poleceniem Boga wobec pierwszych rodziców. Czyńcie sobie ziemię poddaną. W Bożej logice jesteśmy przez Boga obdarowani. Oczywiście możemy posiadać własność prywatną, którą zdobywamy przez uczciwą pracę. Niemniej jednak istnieją sytuacje, gdy taka własność staje się relatywna, gdy ktoś inny potrzebuje bardziej daru Bożego. Świadomość obdarowania może nam bardzo pomóc wobec różnych pragnień posiadania dóbr.

0: 22 minuty po szóstej, czas na fragmenty dzisiejszej Ewangelii, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a komentarz przygotował ksiądz Paweł Golec.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali. Jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim.
2: Tak bardzo się starałem, a zupełnie się to mi nie udało. Podobne słowa wypowiadamy dość często w swoim życiu. Tak jakby skuteczność podejmowanych przez nas wysiłków nie leżała w nich samych. W przypadku uczniów skuteczność połowu zależała nie od pory dnia, nie od okoliczności zewnętrznych, ale od słowa Jezusa. Czy działania, które podejmuję, są zgodne z wolą Bożą? Nie zawsze odpowiedź na to pytanie jest oczywista, ale już samo zadawanie sobie tego pytania o Bożą wolę, ukierunkowuje mnie na właściwy cel. Życie nie jest moją wyłączną własnością, a moje decyzje nie zależą tylko od moich pomysłów. Już samo pytanie o wolę Bożą jest początkiem jej realizacji.

29, już w zasadzie 6:30 na zegarze, a więc przenosimy się szybko do katedry warszawsko-praskiej. Rozpoczyna się właśnie tam paranna msza święta.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W liturgii Kościoła dzisiaj wspominamy świętego Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. Grzegorz I, zwany Wielkim, był człowiekiem sumiennej pracy, który nie szczędził sił i czasu dla Jezusa. Odkrywszy powołanie kapłańskie, porzucił funkcję prefekta Rzymu i wstąpił do zakonu benedyktynów. W 590 roku, mimo osobistego sprzeciwu, wybrano go na papieża. Posługę Piotrową pełnił przez 14 lat. Należy do czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego. Od niego biorą początek chorał gregoriański i msze święte gregoriańskie. Tę mszę świętą sprawuje w intencji z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Andrzeja i Martyny. Ogarnia modlitwą te wszystkie intencje, które wy macie w sercach, z którymi dzisiaj przyszliście na Eucharystię, także tych wszystkich, którzy łączą się z nami w modlitwie poprzez transmisję radiową. Abyśmy mogli godnie i owocnie w tej Eucharystii uczestniczyć, przeprośmy za nasze grzechy. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami.

Niech postępy wiernych w świętości przyczynią się do wiecznego szczęścia ich pasterzy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane, on udaremnia zamysły przebiegłych. Lub także, wie Pan, że próżne są zamysły mędrców. Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas. Czy to świat, czy życie, czy śmierć. Czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe. Wszystko jest wasze. Wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą

Noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy, w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali. Jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim. Oto słowo Pańskie. Ciąć na chwilę. To już było dla Szymona za dużo. Kiedy pierwszy raz Pan Jezus przechodził nad jeziorem i powiedział do niego: „Pójdź za mną”, to Szymon poszedł, ale pewnie się jeszcze nie spodziewał tego, co później zobaczył i co przeżył. A Jezus przyszedł do jego domu i na jego oczach uzdrowił teściową. A potem do jego domu wszyscy sąsiedzi przynosili swoich chorych i Jezus ich uzdrawiał. A wreszcie wszedł do jego łodzi i dokonał się ten cudowny połów. Tyle cudów naraz, których Szymon był świadkiem, a można nawet powiedzieć uczestnikiem, to już było dla niego za dużo. Zrozumiał, że tu chodzi o poważne sprawy. Zrozumiał, że on będzie w nich uczestniczył, a przecież jest grzesznikiem. Przecież jest zwyczajnym, słabym człowiekiem. Jak może uczestniczyć w takich dziełach Bożych? Jak może być tak blisko takiej świętości? I jak może sprostać temu, co być może go jeszcze czeka? Co te cuda tylko zapowiadają? Więc upadł do kolan Jezusowi i mówi: „Wyjdź z mojej łodzi, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym”. Ale Jezus mówi mu: „Nie martw się, nie bój się tej swojej grzeszności, nie bój się tego, że te sprawy cię przerastają, będziesz odtąd ludzi łowił. Także przez ciebie będzie Duch Święty działał, także przez ciebie będzie objawiać się łaska Boża”. I Piotr się zdecydował, poszedł za Nim. Czy niepodobnie było z Mojżeszem, którego Bóg musiał przekonywać cudami, które czynił wobec Faraona? Nie tylko po to, żeby przekonać Faraona, ale żeby przekonać samego Mojżesza, który był już stary i nie miał łatwości w mówieniu. Pewnie się jąkał. I był już tak naprawdę jakoś zmęczony życiem i rozczarowany swoim życiem. I też myślał, że się nie nadaje do tej misji i do tego zadania, do którego Bóg go wzywa i posyła. I nas Pan Bóg wzywa i posyła, aby przez nas budować w świecie Boże Królestwo, aby przez nas głosić Ewangelię, a
przede wszystkim nas zaprasza do tego, żebyśmy szli za Nim. Chrystus nas zaprasza, byśmy byli z Nim blisko. I czasami już sama ta świadomość, że Chrystus pragnie, żebym był z Nim bliżej jeszcze niż teraz, żebym swoją więź z Nim jakoś jeszcze pogłębił, żebym się bardziej jeszcze otworzył na Jego łaskę, żebym bardziej jeszcze chciał uczestniczyć w Bożych dziełach. Samo to już nas jakoś przerasta i myślimy sobie, jak ja grzesznik, słaby człowiek, mogę stanąć wobec tych świętych rzeczy, których Pan Jezus chce dokonywać. Ale gdyby tak wszyscy myśleli, to nic by się nie dokonało. Gdyby tak wszyscy myśleli, to Kościół by w ogóle nie istniał. Gdyby tak wszyscy myśleli, to Pan Bóg nie mógłby nic zrobić tutaj na świecie, bo Bóg zaplanował dzieło zbawienia jako dzieło, w którym my mamy z Nim współpracować. Jako dzieło, w której my mamy się zaangażować. To Chrystus zbawia świat. Ale my, jak wczoraj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, mamy być pomocnikami Boga. Więc nie patrzmy na siebie i na swoją słabość. Nie rozważajmy, nie kontemplujmy naszej grzeszności. Kontemplujmy miłosierdzie Boga i wychwalajmy Jego wszechmoc, bo On jest prawdziwym Zbawicielem świata.

Przedstawiennictwo świętego Grzegorza Wielkiego, przedstawmy Bogu nasze modlitwy. Módlmy się za papieża Leona i wszystkich posługujących w Kościele Świętym, aby Chrystus, najwyższy pasterz, był dla nich wsparciem, siłą i błogosławił w codziennym głoszeniu Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za kierujących państwami, aby Duch Święty był im przewodnikiem w podejmowaniu decyzji dla dobra powierzonych im społeczeństw. Ciebie prosimy. Módlmy się za Andrzeja i Martynę, aby dobry Bóg udzielał im potrzebnych łask i błogosławił ich w codziennym życiu. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, obecnych na tej mszy świętej, i za tych wszystkich, którzy łączą się z nami w modlitwie poprzez radio, aby nieustannie widoczne były w nas owoce Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, Tobie nie są obojętne nasze błagania. Prosimy Cię, wysłuchaj naszych modlitw i przyjdź nam z pomocą, którą tylko od Ciebie możemy otrzymać. Bądź wielbiony przez wszystkie wieki wieków.

nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli.

Chcecie się, aby moją i waszą ofiarę przyobukł Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, oddając cześć świętemu Grzegorzowi, przynosimy dary na ofiarę, która gładzi grzechy całego świata. Wejrzyj na nas łaskawie i spraw, aby ta ofiara przyniosła nam zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Grzegorzowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając rozdawał i podał, rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś chlebem żywym, ciałem Chrystusa. Uczyń nas Jego uczniami, abyśmy za przykładem świętego Grzegorza szukali Twojej prawdy i świadczyli o niej przez dzieła miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. Minuta po siódmej, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Zarzuty dla trzech osób zatrzymanych w sprawie afery zonda krypto. Niemcy szukają sprawców wybuchów na dworcu i na trafostacjach. W serwisie też Puchar Polski. Polonia gra dalej, niespodzianka w Pruszkowie. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rozalewski, zapraszam. Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery zonda krypto. Według doniesień medialnych zatrzymano m.in. znanego inwestora na rynku kryptowalut Rafała Z oraz dwie kobiety powiązane z głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki zonda krypto Sylwestra Suszka. Dziś prokuratura ujawni treść przedstawionych zarzutów i zdecyduje w sprawie wniosku o tymczasowy areszt dla podejrzanych. O szczegółach Michał Makowski.
2: Na nagraniach ujawnionych przez Rzeczpospolitą Sylwester Suszek obwiniał Rafała Z o wyprowadzenie z giełdy kilkudziesięciu milionów złotych. Wśród zatrzymanych są także dwie kobiety, Jaromira W. i Anna P., czyli była żona Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka oraz prawa ręka w prowadzonych przez niego na szeroką skalę biznesach paliwowych.
3: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery.
2: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Funkcjonariusze zabezpieczyli majątek zatrzymanych. Prokuratura zgromadziła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń klientów pokrzywdzonych przez upadłą giełdę kryptowalut.
1: A temat kryptoaktywów dziś także w Sejmie. Posłowie zajmą się wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut w Polsce.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Niemieccy śledczy ustalili tożsamość dwóch Rosjan odpowiedzialnych za obecność uzbrojonego drona na lotnisku w Lipsku. Jeden z nich ma łotewski paszport i powiązania z rosyjskimi służbami, drugi był notowany przez policję Finlandii i Litwy. Obaj przebywają w Rosji, która nie zamierza ich wydać. Wciąż poszukiwani są natomiast sprawcy ataków na infrastrukturę energetyczną, m.in. w Brandenburgii, przy granicy z Polską oraz pod Kolonią. Prokuratura podejrzewa, że część tych działań miała charakter terrorystyczny. Nie ustalono również sprawców wczorajszego wybuchu granatu na dworcu w Augsburgu, gdzie lekko rannych zostało dwoje ludzi. W reakcji na te wydarzenia Niemcy zaostrzyły działania wobec rosyjskich placówek i floty cieni na Bałtyku.
4: To się dzieje lokalnie.
1: Młyn Wojciecha Fangora w Błędowie ma nowego właściciela. Dom z pracowniami artysty i jego żony kupił samorząd Mazowsza. Po remoncie będzie w nim muzeum. Od śmierci malarza 11 lat temu majątkiem zarządzała rodzinna fundacja. Teraz za obiekt odpowiedzialna będzie jedna z mazowieckich instytucji kultury. Przestrzeń młyna jest wyjątkowa, więc i muzeum będzie niekonwencjonalne, zapowiada marszałek Mazowsza Adam Struzik.
5: To nie jest tylko kwestia obrazów, bo obrazy można zobaczyć w internecie, obrazy można zobaczyć w galeriach. Ale to jest miejsce jego życia, tak, przez 16 lat, więc tutaj poczujemy klimat człowieka, tak, jak on funkcjonował.
1: Młynem Wojciecha Fangora zarządzać będzie Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.
4: Dzieje się w sporcie.
1: Za nami kolejny dzień z meczami pierwszej rundy Pucharu Polski. Pierwszoligowa Polonia Warszawa wygrała w Polkowicach z trzecioligowym KS-em 1-0 i awansowała do kolejnej fazy rozgrywek. Niespodziankę sprawił drugoligowy Znicz, który w Pruszkowie po rzutach karnych wyeliminował występującą na co dzień w Ekstraklasie Krakowie. We wtorek z rozgrywkami pożegnała się też warszawska Legia, która przegrała w Lublinie z Motorem 0-3. Dziś ostatnie mecze tej rundy, mecze 1-16 pod koniec października.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: Popadało sobie trochę nad ranem, trochę w nocy, przelotnie, nie wszędzie. W ciągu dnia nie powinien padać deszcz, chociaż jakieś chmury mogą się pojawiać, trochę straszyć, ale deszczu nie powinno być.
8: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 23 stopnie w stolicy i w okolicy. O tej porze 16 w Warszawie, 14 w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim, 13 w Pruszkowie i w Górze Kalwarii. Jutro chłodniej, maksymalnie 21.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
9: Budzi
4: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
8: A gdyby tak wejść na wieżowiec i tam prowadzić poranek, myślisz, że dałoby radę?
0: Jesteś na trzecim piętrze, przypomnę. To, czy to jest wieżowiec?
8: Wiesz co, no w zasadzie, jak pomyśleć o tej liczbie schodów, które musimy każdego dnia pokonać i pomnożymy je przez dni w roku i potem pomnożymy przez tę liczbę schodów, to myślę, że dużo wyjdzie i że no całkiem zacny wieżowiec byśmy się wdrapali.
0: Dubajski drapacz chmur.
8: Że Radio Warszawa, tak? No. Tak wysoko. No w sumie niektórzy nasze wejście do radia nazywają schodami do nieba.
0: A Avignon?
8: No tamto mosty chyba raczej, co?
0: A może i tak, może i tak. No tak sobie, wiesz, kojarzę i jako, że już jesteśmy na tych schodach i tak sobie do góry, to ja już zaczynam w obłokach tak marzyć.
8: A wiesz, że wystarczy położyć się na ziemi, na przykład kocyk sobie położyć.
0: Ale to mokra.
8: Nie, ale no to nie na mokrej ziemi, nie teraz.
0: A nie ma na razie innej.
8: Poszcz. Praktyczny człowiek po prostu. No dobrze, to nie kładź się na ziemi. Lepiej siedź w tym fotelu, w którym jesteś. Ja w sumie też w fotelu zostanę. A Państwa zapraszamy na poranek nie mokry, tylko pełen ciepłych słów i pełen uśmiechu. Będzie dzisiaj też o zacnym stuleciu Ochotniczej Straży Pożarnej w Radości. To już za chwilę, ale to nie jedyny nasz dzisiejszy temat. Deszczu dzisiaj nie będzie, czy będzie ten
0: nie
8: deszcz?
0: Powinien być, a czy on będzie, czy nie będzie, kto to wie.
8: No chmury są takie, że tak jak patrzę, to tak różnie może
0: w nocy
8: być.
0: Też miało nie być. Weronika Ostrowska.
8: Jarek Wydra.
0: Zapraszamy.

0: Stranglers w Radiu Warszawa, The Golden Brown, a już teraz o korkach. Chciałoby się, żeby było ich jak najmniej, no ale co poradzić, że tydzień pracy trwa, no i już z Łomianek w kierunku centrum Warszawy jedziecie w tym momencie w korkach aż do Młocin i potem też utrudnienia związane z robotami drogowymi. Ciaśniej także na S8 przed mostem Grota Roweckiego, już o tej porze korek, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź. Ciaśniej także na Wisłostradzie do zjazdu w Aleje Solidarności. Ciaśniej zaczyna robić się na Wybrzeżu Helskim i także wał Międzyszyński do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych.
1: Tu i teraz.
2: Ochotnicza Straż Pożarna z radości świętuje, bo to już 100 lat. Piękny, okrągły jubileusz, o którym dziś będziemy rozmawiać z prezesem OSP Radość, Januszem Borkowskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I wiceprezesem i naczelnikiem OSP Radość, Tomaszem Borkowskim.
4: Dzień dobry.
2: Prywatnie synem prezesa. Panowie, no to jak to 100 lat temu wyglądało? Jak ta historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Radości wyglądała? Co było impulsem do powstania OSP Radość właśnie 100 lat temu?
3: W 26 roku powstaliśmy. Założyciele, było trzech takich głównych założycieli. To był Józef Formiński, Stanisław Lech i Wiktor Orliński. I oni tworzyli jakby ten zaczyn pierwszego zarządu. No a później dołączali poszczególni członkowie do tej OSP. Już po roku liczyła straż około 26 członków. A zaczynem takim, czy może bodźcem do powstania tej naszej ochotniczej straży, to były pożary, które w tamtym czasie, na tamtym terenie dosyć często wybuchały.
2: Jak wyglądały początki tej działalności, bo dziś to są nowoczesne samochody dostępne i tak dalej, a jak to było te 100 lat temu, jak te pożary się gasiło 100 lat temu?
4: No te początki dla naszej jednostki były bardzo trudne, zresztą dla wszystkich jednostek w Polsce były to bardzo trudne czasy, ponieważ no, Polska dopiero co w zasadzie odzyskała niepodległość, tego sprzętu było bardzo mało. Natomiast tutaj wydaje mi się naszą przewagą było to, że Radość była jednak takim podwarszawską wtedy miejscowością, gdzie to była miejscowość letniskowa, gromadziła bardzo wielu też bogatych ludzi. No i ci ludzie na zasadzie sponsorowania, strażacy przy okazji organizowali wszelkiego rodzaju kwesty, na których zbierali pieniądze, no i ufundowali sobie w 1936 bodajże 6 roku samochód Chevrolet, który był wyprodukowany tutaj, znaczy wyprodukowany, był zmontowany na warszawskiej Woli, więc w sumie też z daleka nie przybył ten samochód. To był Chevrolet typ 1928, który później strażacy musieli sami przystosować do celów pożarniczych, czyli tam został zamontowany zbiornik wody, motopompę osadzono na tym samochodzie, całe wyposażenie, odcinki, prądownice i tak dalej.
2: Jak te akcje ratownicze wyglądały, no może niekoniecznie tylko 100 lat temu, bo telefonów nie było. Nikt nie zadzwonił, że gdzieś się pali. No i trzeba było się jakoś skrzyknąć.
4: Tutaj akurat był strażak odpowiedzialny za alarmowanie pozostałych osób. Tutaj, o czym prezes nie wspomniał, ci wszyscy ludzie, w tym założyciele, to byli zwykli obywatele, tak jak my na dzień dzisiejszy, czyli oni gdzieś tam u siebie pracowali. Na przykład Józef Formiński zajmował się handlem. Stanisław Lech, żeby było ciekawiej, był prawnikiem, a dokładnie notariuszem. Bardzo takim znaną osobą był Stanisław Suliński, który był wędliniarzem u nas. Więc w momencie, kiedy ten strażak dyżurny wyjeżdżał na koniu i ogłaszał na trąbce alarm, no to oni się wszyscy zbiegali do remizy i wtedy wsiadali w tego Chevroleta i wyruszali do działań. Natomiast jeszcze przed Chevroletem był zaprzęg konny, gdzie montowano na ten zaprzęg konny tak zwaną sikawkę ręczną, pompę ręczną, którą przepompowywali z jakichś tam zbiorników, na przykład nawet i dostarczona była woda w wiadrach do, że tak powiem, źródła pożaru.
2: Dziś to panowie zapisują te karty historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Radości, ale kto się szczególnie zapisał przez te 100 lat? Bo początki trudne, bo odzyskanie niepodległości w zasadzie nie było niczego. Lata wojenne i co chwilę działo się coś. Także kto szczególnie, jakie nazwiska i z jakiego powodu tutaj warto wspomnieć przy okazji tego jubileuszu?
3: No na pewno te pierwsze zarządy, które tam były, bo te zarządy zbierały się, znaczy wymieniały się, można powiedzieć, w miarę potrzeb. Do czasów, powiedzmy, II wojny światowej nie było większych zmian, ale w czasie wojny był jeden taka persona, która kierowała tą jednostką, ale po wojnie już następowało dosyć często zmiany zarządów, bo to wynikały po prostu z tych przekształceń, które tam zastała Polska po II wojnie światowej. Takim pierwszym prezesem był Stanisław Rutkowski, mieszkaniec tutaj Radości. On był takim, powiedziałbym, postawił tą jednostkę praktycznie na nogi po działaniach wojennych. Ale tutaj trzeba wspomnieć jeszcze o działaniu teatru w Radości w czasie działań wojennych, który oprócz tej działalności, powiedziałbym, stricte artystycznej, prowadził też działalność propagandową, bo w te wszystkie sztuki, tam te spektakle teatralne platał różne tam aspekty i dowcipy na tematy, powiedzmy, niekoniecznie sprzyjające okupantowi. Także to na przestrzeni tych wielu lat, tych 100 lat, prawda, naszej działalności, tych osób takich znaczących było dużo. Trzeba wspomnieć też o ojcu i synu Szczepaniakach, prawda? To byli ludzie, którzy praktycznie postawili tą jednostkę na nogi. Oni byli inicjatorami wybudowania nowej strażnicy i oni przez długie lata rządzili tą naszą jednostką.
2: 100 lat to zmiana technologiczna, zmiana też, jeśli chodzi o funkcję, którą pełni OSP. Jak to na przestrzeni lat wyglądało? No bo OSP narodziła się z potrzeby gaszenia pożarów. No i to jest ta podstawowa przecież działalność Straży Pożarnej, ale na przestrzeni lat też inne działki były do zagospodarowania. Tak jak pan wspomniał przed chwilą o tej działalności propagandowej, która też pewnie niezwykle ważna była, bo to po prostu historia też lokalnej społeczności.
4: Na przestrzeni tych wszystkich lat straż na początku zajmowała się głównie gaszeniem pożarów. Do tego dochodziła ta cała działalność społeczno-kulturowa, tak? I to się na przestrzeni tych 100 lat, bym powiedział, nie zmieniło. Natomiast doszło nam bardzo wiele obowiązków związanych chociażby z miejscowymi zagrożeniami, wypadkami, kolizjami, więc tutaj pod tym względem straż się zmieniła. Są wszelkiego rodzaju zdarzenia, które na przykład dawniej nie było. Otwarcie mieszkań, gdzie tam załóżmy są jakieś osoby uwięzione, albo jakieś mogą wystąpić osoby poszkodowane. Tego wtedy nie było, w związku z czym nasze wyposażenie na przestrzeni tych lat się zmieniło i zostało uzupełnione dodatkową właśnie chociażby o urządzenia do ratownictwa technicznego, urządzenia do ratownictwa drogowego, czy również tutaj wyposażenie medyczne.
2: 100 lat i wspólne świętowanie już 12 września. Jak to będzie wszystko wyglądało?
3: Zaczynamy od uroczystej mszy świętej polowej tutaj u nas na placu przy Tomaszowskiej 4. I to trzeba podziękować najpierw Panu Bogu za to, że te 100 lat nas utrzymał. Po tej uroczystej mszy odbędzie się taka część oficjalna, powiedziałbym. I tutaj jest uroczysta zbiórka pododdziałów przybyłych na tą uroczystość. Będzie oczywiście odśpiewany i odegrany hymn, zarówno polski, jak i hymn strażacki, czyli Rycerze Świętego Floriana. Do tego będą wręczane odznaczenia, później przemowy, złożenie wieńców. No i po tej części, powiedziałbym, oficjalnej nastąpi część programu artystycznego. Tam będą wplatane różne dowcipy, tam program taki będzie artystyczny z udziałem artystów sceny warszawskiej. No i na koniec, jeżeli pogoda nam dopisze, no to przewidziana jest taka mała potańcówka strażacka.
2: No, a to myślę, że będzie się działo. Strażacy chyba tańczyć potrafią.
3: No, myślę, że tak.
2: 12 września, to już przyszła sobota w Radości, wielki jubileusz. ja ze swojego dzieciństwa pamiętam, że jak trzeba było narysować, kim chcesz zostać w przyszłości, tam się bardzo często właśnie strażak pojawiał, policjant się pojawiał. Czy to się zmienia, czy realizacja tych marzeń już po osiągnięciu pełnoletności w OSP w Radości jest możliwa?
3: No, na pewno jest możliwa.
2: I czy często osoby je realizują?
3: Tak, bo tu już mam przecież czworo wnucząt i te wnuki już uczestniczą w naszym życiu od samego początku. Dwóch, prawda, tych może nie najmłodszych, bo najstarszy i średni wnuczek mają już swoje stroje strażackie, także uczestniczą w tym życiu i są wciągani od samego początku.
2: Także jak się spotkamy na jakiś kolejny jubileusz, to już nie będzie ojciec z synem, tylko jeszcze większe grono rodzinne z OSP z Radości. Zatem wielka radość w Radości ze stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej. 12 września to stulecie będzie świętowane. Czy przy okazji tego wydarzenia można jakoś poznawać historię?
3: Oczywiście.
2: W jaki sposób? Bo to jest naprawdę niezwykle interesujące, a mam wrażenie, że tylko dotknęliśmy delikatnie tej bardzo ciekawej historii.
3: Ja myślę, że tutaj Tomek będzie mógł więcej powiedzieć na ten temat.
4: Tutaj w czasie tej całej uroczystości będą wywieszone specjalne banery, na których będzie można zapoznać się zarówno ze zdjęciami, jak i z samą historią, więc wszystkich uczestników naszego tego wydarzenia zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z tym, ponieważ no tutaj powiem tak, znamy historię tutaj Warszawy, znamy historię Polski, natomiast bardzo często zapominamy o tej historii lokalnej, o tych lokalnych działaczach, tak? I wydaje nam się bardzo często, że wszystko jest tak jakby poza naszymi możliwościami, że ta cała, można powiedzieć, władza, te wszystkie możliwości są skupione u jakichś tam wysoko postawionych osób. Natomiast my jako tacy zwykli, szarzy obywatele również mamy wpływ na to, jak wygląda to nasze lokalne społeczeństwo. Do czego zachęcam, bo to jest tak jakby taki impuls.
2: 100 lat OSP w Radości, 12 września wielkie świętowanie, o którym opowiadali i o jednostce opowiadali prezes OSP Radość Janusz Borkowski i wiceprezes i naczelnik Tomasz Borkowski. Bardzo panom dziękuję.
3: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: O reklamie.
2: Jest 7:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Awaria systemów informacji tramwajów warszawskich. Tablice na przystankach wyświetlają nieprawidłowe numery linii i nazwy kierunków. Jest pozwolenie na odbudowę centrum handlowego na Marywilskiej 44. Poprzedni budynek spłonął w pożarze, do którego doszło w maju 2024 roku. Prokuratura stwierdziła, że był to sabotaż. Uczniowie zespołu szkół Most w Sękocinie nie rozpoczęli nauki. W wyniku decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego stracili dostęp do dotychczasowego budynku. Zajęcia odbywają się pod namiotami. Rodzice protestują przed urzędem gminy. Ochotnicza Straż Pożarna Warszawa Radość istnieje już od 100 lat. Główne uroczystości odbędą się w sobotę 12 września przed siedzibą straży. W programie msza święta, uroczysty apel, koncert i potańcówka. Zebra pomoże interesantom Zarządu Dróg Miejskich. To wirtualny asystent w siedzibie przy ulicy Chmielnej. Podpowie, jak działają strefa płatnego parkowania i strefa czystego transportu, a także pokieruje do właściwego wydziału. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 8:00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Wrzeszczy wrzesień, że już jesień. Mimo tego, że słonecznie, że tak przyjemnie, to już czuć tak trochę.
7: Ale że tak wrzeszczy?
2: Jesienią,
7: nie.
2: No.
7: To są takie, wiesz co, ja bym powiedziała takie łagodne jesienne.
2: Tak myślisz?
7: Łagodny jesienny powiew wiatru, tak.
2: No dobra.
7: A nie?
2: No teraz akurat tak, ale wczoraj to tak różnie bywało.
7: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 23 stopnie, o tej porze 17 w Warszawie, 14 w Grodzisku Mazowieckim, 13 w Pruszkowie.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol. Dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
1: A nie wiem, czy pamiętasz, wczoraj w rozmowie siostra Wioletta Ostrowska, loretanka, opowiedziała przepiękną historię związaną też z Radiem Warszawa. Jakoś chciałabym, żeby jeszcze raz ona wybrzmiała. Zresztą jest nagrana i możecie znaleźć ją w naszych mediach społecznościowych. W jakich problemach i kłopotach pomaga błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski? Na przykład w znalezieniu pracy. I tak stało się z jedną naszą słuchaczką, która słuchała w Radiu Warszawa w czerwcu audycji o błogosławionym księdzu Ignacym Kłopotowskim. No i usłyszała tam, że ktoś za jego pośrednictwem w przeciągu kilku dni dosłownie znalazł pracę. Pomyślała, no dobrze, to ja się pomodlę. Modliła się w piątek, w poniedziałek dostała ofertę pracy, więc jeżeli potrzebujecie wstawiennika, polecamy księdza błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, a okazja do tego, żeby modlić się wspólnie z nami za wstawiennictwem tego patrona już w najbliższy poniedziałek, czyli 7 września.
0: Zapraszamy, żeby modlić się, ale też dziękować za te właśnie łaski, które z przyczyną błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego na nas spływają. Katedra Warszawsko-Praska, godzina 18, msza święta koncelebrowana przez biskupa Romualda Kamińskiego oraz dyrektora Radia Warszawa, księdza Mariusza Wedziuka. Będziemy dziękować właśnie za wszystkie łaski, jakich udziela nam za wstawiennictwem patron Radia Warszawa.
1: A od godziny 16 możliwość, żeby zwiedzić Radio Warszawa od 16 do 17, także jeżeli macie ochotę, to po prostu przyjdźcie. Po mszy natomiast zaprosimy Was do naszego radiowego ogródka na herbatkę i małe co nieco.
0: Proszę sobie poniedziałkowe popołudnie zaplanować.

0: Świętego Wincentego teraz korkuje się od Bożymowskiej do Smoleńskiej.
1: Wisłostrada do zjazdu w Aleje Solidarności, ciasno w Alei Prymasa Tysiąclecia do zjazdów Jerozolimskie w kierunku centrum stoją i Dźwigowa w obu kierunkach.

0: wielki patron dziś.
1: Święty Grzegorz Wielki, poznajmy go lepiej.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Jest patronem Anglii, choć nigdy jego stopa nie stanęła na brytyjskich wyspach. Za to jego współbracia zakonni, czyli benedyktyni, ci faktycznie z jego inicjatywy rozpoczęli to, co dzisiaj znamy jako misyjną działalność Kościoła. Bo święty Grzegorz Wielki, będąc pierwszym papieżem zakonnikiem, jasno widział, że to nie porywy serca pojedynczych mnichów czy kapłanów, ale sprawna organizacja i struktura są przyszłością Kościoła, szczególnie w coraz bardziej komplikującej się politycznej sytuacji Europy przełomu VI i VII wieku. I stąd właśnie, oprócz wielu jego zasług, które przyniosły mu przydomek Wielki, także wspomniane misje. A dlaczego pierwszy wybór świętego Grzegorza Wielkiego padł akurat na Anglię? Tutaj musimy się oprzeć na anegdocie zapisanej przez świętego Bede Czcigodnego, anglosaskiego benedyktyna, który właśnie dzięki owym wysiłkom misyjnym poznał chrześcijaństwo. Otóż pewnego razu święty Grzegorz Wielki ujrzał w Rzymie na targu niewolników. Gdy zapytał, skąd pochodzą, odparli, że z dalekich wysp brytyjskich, bo są Anglami. Nasz patron usłyszał jednak nie słowo Anglowie, tylko Aniołowie i potraktował tę odpowiedź jako wezwanie dla Kościoła. Wezwanie do pierwszej w dziejach misji ewangelizacyjnej, która w całości została zainicjowana i zorganizowana z Rzymu.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Znowu o czymś zapomniałeś? Że Luis Capaldi ci musi przypominać?
1: No, ja zapominam o różnych rzeczach, ale dobrze, że są tacy, którzy mi potrafią o tych przypomnieć. Nawet Luis Capaldi.
0: Tytuł piosenki brzmi Zapomnij o mnie. Nie, nie zapominaj, Jarek, że tu jestem.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
8: Zbuduj wieżę dialogu.
7: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
9: Miłość rodzi się ze słuchania.
2: Po reklamie.
1: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Najem krótkoterminowy w Sejmie. Sprawdzamy, co ustalili posłowie. Alarmy bombowe paraliżują Kijów, przyznaje mer Witalii Kliczko. Środa nie była dobrym dniem dla Polaków na US Open. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Prawo do zakazywania najmu krótkoterminowego i obowiązek rejestracji obiektów świadczących takie usługi. Sejm po pierwszym czytaniu przesłał projekt ustawy o usługach hotelarskich do prac w komisji. Nowe prawo da gminom możliwość tworzenia stref, w których taka działalność będzie ograniczona lub wyłączona, zapowiadał wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys.
11: Samorządy otrzymają możliwości elastycznego kierowania strefami w obszarze najmu krótkoterminowego. Będą mogły ograniczać w zakresie przedmiotowym i podmiotowym zakres funkcjonowania najmu krótkoterminowego pod warunkiem.
10: Zgodnie z projektem nie będzie można prowadzić najmu krótkoterminowego bez wpisu do ewidencji. Projekt zakłada także obowiązkowe wykreślanie z ewidencji obiektów, w których w ciągu 6 miesięcy odnotowano 3 naruszenia dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego. Za dalszymi pracami nad projektem jest też Prawo i Sprawiedliwość.
12: Nie zgadzamy się z sytuacją, w której prawa mieszkańców są słabsze niż prawa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, właśnie w tym budynku. Popieramy możliwość reagowania przez gminy oraz wprowadzenia odpowiednich ograniczeń tam, gdzie wymaga tego interes mieszkańców, interes gminy.
10: Mówił poseł tej partii Andrzej Gawron. Inaczej na sprawę patrzy Konfederacja. Posłowie tego ugrupowania przekonywali, że najem krótkoterminowy to legalna forma korzystania z własnej własności. Przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Alarmy bombowe w ukraińskiej stolicy trwają niemal bezustannie, a miasto jest sparaliżowane. Tak mer Kijowa Witalij Kliczko opisuje sytuację panującą w mieście w ostatnich dniach. Od tygodnia ukraińska stolica znajduje się pod intensywnym ostrzałem rakiet i odrzutowych dronów.
14: Przed rozmową z Witalijem Kliczką w Kijowie znów wyły syreny. Do miasta zbliżał się rój odrzutowych dronów. Zapytałem mera, który to już alarm.
15: Ja nie rachuję, no, na moją dumkę.
14: Nie liczę dokładnie, ale dziś to chyba 10. Od tygodnia tych alarmów było już ponad 100. Przerwy między alarmami są krótsze niż same alarmy. Miasto jest sparaliżowane. Witalij Kliczko zaznaczył, że sytuację pogarsza fakt, że rosyjskich odrzutowych dronów jest coraz więcej. Więcej jest również rakiet balistycznych, a ukraińskie środki obrony przeciwlotniczej się wyczerpują. Dlatego bardzo mocno liczymy na wsparcie, czyli środki obrony przeciwlotniczej. Z Kijowa Paweł Buszko.
13: To dzieje się w okolicy.
10: Radość w radości. Ochotnicza Straż Pożarna świętuje setną rocznicę powstania. Jubileuszowe uroczystości zaplanowano na sobotę 12 września. Rozpocznie je msza święta na placu przed Ochotniczą Strażą Pożarną. Po niej odbędzie się uroczysty apel.
16: Będzie oczywiście odśpiewany i odegrany hymn, zarówno polski, jak i hymn strażacki, czyli Rycerze Świętego Floriana. Do tego będą wręczane odznaczenia, później przemowy, złożenie wieńców. No i po tej części, powiedziałbym, oficjalnej nastąpi część programu artystycznego. Tam będą wplatane różne dowcipy, tam program taki będzie artystyczny z udziałem artystów sceny warszawskiej.
10: Zapowiadał w poranku z Radiem Warszawa prezes OSP w Radości Janusz Borkowski. No obecnie Ochotnicza Straż Pożarna posiada dwa wozy gaśnicze, lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy i pojazd kwatrymistrzowski. W strukturach jednostki jest także młodzieżowa drużyna pożarnicza.
13: Dzieje się w sporcie.
10: Magdalena Fręch i Magdalinet już na pierwszej rundzie zakończyły udział w rywalizacji singlistek w wielkoszlemowym US Open. Pierwsza z Polek uległa Amerykance Iwie Jowicz, a Linet przegrała z Brytyjką Franceską Jones. Linet wystąpi w Nowym Jorku jeszcze w rywalizacji deblistek razem z Mają Chwalińską. W drugiej rundzie odpadł Hubert Hurkacz. Polak przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem. Los Hurkacza podzielił Kamil Majchrzak, który przegrał z reprezentującym Monako Valentinem Wacherotem. Dziś na korcie głównym zobaczymy Igę Świątek, która w drugiej rundzie zmierzy się z Argentynką Nadią Podorowską.
17: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Słonecznie, choć chmury będą dzisiaj obecne na niebie, to nie powinien z nich padać deszcz. Spokojnie, wiatr słaby i ciśnienie, które spada.
0: A na termometrach dzisiaj maksymalnie 23 stopnie, 18 stopni o tej porze w Warszawie, 16 to Wołomin, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, 14 w Górze Kalwarii, 15 w Mińsku Mazowieckim, a jutro będziemy Was budzić z Grójca.
17: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Czasami zadajemy sobie takie pytanie, co by było gdyby, i patrzymy na nasze życie, na takie momenty, które wydają się przypadkowe, a jednak całkowicie zmieniły losy naszego życia. Masz takie chwile?
1: No, czasami tak. Człowiek się zastanawia, co by było gdyby, no ale później sobie myśli, bardzo dobrze i chyba najlepiej jest tak, jak jest.
0: I ma to też związek z dzisiejszym wykonawcą muzycznego budzika. Leo Sayer będzie dla Was śpiewał w piosence Thunder in My Heart. Hit disco, który drugie życie uzyskał w 2006 roku po remiksie jednego z DJ-ów. Ale co jest ważniejsze a propos tego, co by było gdyby. Być może nie byłoby tego wokalisty, gdyby nie to, że jego rodzice byli oddanymi katolikami i mały Leo chodził do kościoła razem z nimi, był też ministrantem, służył bardzo chętnie przy ołtarzu, ale dołączył także do chóru dziecięcego w swojej parafii i tam ksiądz odpowiedzialny za ten chór udzielał mu bardzo ważnych wskazówek i tak zaczęła się ta przygoda ze śpiewaniem małego Leo. Co by było, gdyby nie ten ksiądz, co by było, gdyby nie tamta parafia, co by było, gdyby gdyby jego rodzice nie byli tak oddanymi katolikami. Pewnie nie byłoby tej piosenki.
1: No właśnie, więc budzimy się dzisiaj przy niej. Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wytra.
1: Dzień dobry.
13: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: Sporo korków i utrudnień teraz w Warszawie, zakorkowane wybrzeże helskie do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Korek także na Wisłostradzie, który zaczyna się od Cytadeli i aż do mostu Poniatowskiego się ciągnie. Korki także na Wawelskiej do pomnika lotnika o Dalej Niepodległości w przeciwnym kierunku od Grójeckiej. Sama Grójecka też w korku od placu Narutowicza do placu Zawiszy. Aleje Jerozolimskie korkują się przed placem Zawiszy, ale też bardzo mocno zakorkowane od węzła Salomea do Prymasa Tysiąclecia. Prymasa Tysiąclecia też w korku. S7 od Łomianek do Młocin też korek. No i korkuje nam się autostrada A2 na wyjeździe z Warszawy od Konotopy do Domaniewa.
1: Gość poranka.
2: 5 lat, to już nawet można powiedzieć piękny jubileusz od beatyfikacji błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i będzie okazja do tego, żeby świętować. Za chwilę o tym porozmawiamy. W naszym studiu dzisiaj o poranku pani Michalina Jankowska, członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Witam serdecznie.
2: Pani Michalino, pani takie najbliższe sercu wspomnienie, może słowa błogosławionego prymasa Wyszyńskiego to?
3: Jeżeli chodzi o słowa, to czas to miłość. Tyle jest wart czas, ile jest w nim miłości. Jeżeli marnujemy czas, to znaczy, że marnujemy miłość. I to jest takie słowa, do które cały czas odkrywam, jakoś na nowo. A takie wydarzenie, to ja miałam tą łaskę, że się wychowałam w Choszczówce, właśnie w miejscu, gdzie ksiądz prymas przyjeżdżał przez ostatnie 12 lat życia na odpoczynek. I w mojej rodzinie ksiądz prymas to był po prostu sąsiad, który też odwiedzał dom, znaczy nie dom, ale podwórko właśnie mojej babci. Więc po tak, jak chodził na spacery, to właśnie zachodził do różnych gospodarstw i też moja rodzina ma takie zdjęcie z księdzem prymasem na schodach właśnie werandy. Więc taki po prostu człowiek bliski po sąsiedzku, ale też z takim, można powiedzieć, w takim może cudzysłowie, z takim majestatem, że to jednak był prymas Polski.
2: Jaki był ten sąsiad w odbiorze pani najbliższych, jak oni o nim opowiadali?
3: No z taką wielką troską, dlatego, że właśnie jak spacerował czy po lesie, czy właśnie po tych uliczkach nielicznych wokół Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, to właśnie wychodzi z taką inicjatywą i troską o ludzi, którzy właśnie się trochę skarżyli, że mają daleko do kościoła i przez to też w 78 roku kaplica kurpiowska została otwarta właśnie dla ludzi. Więc to był taki człowiek troszczący się, ja też się wychowałam w rodzinie rodzin, gdzie też ksiądz prymas walczył dużą troską też i nie tylko taką duchową, ale też i materialną, ogarniał dzieci z rodzin wielodzietnych w rodzinie rodzin, więc to był człowiek po prostu dobry, może właśnie trochę z dystansem jeszcze wtedy ten relacja takich wiernych z hierarchami była troszeczkę inna. Na szczęście to się zmienia na korzyść, że jest ta taka bezpośredniość i bliskość, ale z uszanowaniem właśnie tej pozycji i stanowiska.
2: Ja niedawno miałam okazję odwiedzić Choszczówkę, zobaczyć też tę kaplicę kurpiowską, ale opowiedzmy naszym słuchaczom, którzy być może nie kojarzą tego miejsca. Czym jest ta kaplica? Dlaczego to jest takie szczególne miejsce?
3: Tak jak powiedziałam wcześniej, przez 12 lat ostatnich życia ksiądz prymas przyjeżdżał tam na odpoczynek i mieszkał w domu, który jest jeszcze domem przedwojennym. On został zakupiony w 69 roku i dostosowany do potrzeb księdza prymasa i naszej wspólnoty, która od początku tam się opiekowała tym domem. I kaplica była takim pomysłem powstania jej, żeby właśnie pomieścić naszą wspólnotę, bo kaplica domowa stawała się coraz, czy po prostu za ciasna dla rozrastającej się wspólnoty i wtedy ktoś wpadł na pomysł, żeby sprowadzić tutaj dwie chałupy z kurpi ze wsi Zalaz i Kadzidło i tutaj po prostu na nowo jej złożyć. I ona tutaj dla nas już, dla wspólnoty była czynna w 1975 roku i później właśnie ksiądz prymas po spotkaniach z sąsiadami postanowił, że ta kaplica stanie się kaplicą publiczną. Ona jest piękna, bo jest po prostu prostu drewniana z pięknymi ozdobami, właśnie skurpioskimi ornamentami. W środku też wyposażona jest wszystkimi prezentami, jakie ksiądz prymas otrzymywał, więc nawet w ołtarzu jest krzyż właśnie, który dostał z diecezji gdańskiej, odlany w Stoczni Gdańskiej. Piękny obraz Matki Bożej Częstochowskiej od Komisji Maryjnej. Droga krzyżowa malowana na szkle pani Eweliny Pęksowej. Gobeliny, które właśnie też pokazują jakby, jakim był ksiądz prymas człowiekiem, że to było taka pomoc ludziom młodym, studentom, właśnie żeby, wiadomo, student zawsze potrzebuje pieniędzy, przede wszystkim na książki i jedzenie. I ksiądz prymas właśnie zapraszał w duszpasterzy akademickich, wtedy w Warszawie było tylko 3 takie duszpasterstwa, do organizowania kiermaszy prac właśnie studentów i zapraszał dziekanów, proboszczów na takie kiermasze i właśnie kupował ich dzieła, żeby wyposażyć kaplice, kościoły. I u nas są takie też piękne 3 gobeliny jeszcze z lat 70.
2: Ja mogę dodać do pani opowieści, że w tej kaplicy też jest doskonały klimat do modlitwy. I jak odwiedzi się ją wtedy, jak jest tak nieco ciszej, nieco mniej osób się przechadza po tych ścieżkach, to można sobie po prostu usiąść i odpoczywać i bardzo mocno czuć obecność błogosławionego księdza prymasa Wyszyńskiego w tym miejscu. Czy pani też czasami tak sobie myśli, że on tymi ścieżkami chodził, tutaj siedział, tutaj się modlił?
3: O tak, bardzo często. Ja w ogóle, mamy też taki duży ogród, taki trochę leśny i też z drogą krzyżową i kapliczkami różańcowymi. Ja bardzo lubię spacerować nimi i sobie właśnie wyobrażać, że idę, właśnie obok mnie idzie ksiądz prymas i co by on wtedy zrobił, pomyślał, jak są jakieś trudności. Więc też, nawet jak spaceruję po lesie, to on bardzo lubił na przykład chodzić do torów, to jest tak niecały kilometr, więc też jak chodzę tą drogą, to też sobie o nim myślę. No też mamy tą łaskę, że jak jest dużo takich osób odwiedzających, to one nadają takie świadectwo takiej jakiejś atmosfery, że tutaj jakby się czas trochę zatrzymał, jakby trochę taki skrawek nieba, no taki dystans się do wszystkiego nabieramy. Może jak tak codziennie tam mieszkamy, żyjemy, to jest też może takie mniej odczuwalne, albo właśnie już tak stępiałyśmy na to, ale właśnie te osoby wbudzą w nas taką właśnie, takie nowe spojrzenie na to miejsce.
2: Ja całkowicie to potwierdzam. Jak przekracza się próg tego miejsca, tę bramę, to tak jakby nagle czas trochę się zatrzymywał, jakby płynął trochę wolniej. I mimo tego, że jesteśmy blisko tej pędzącej Warszawy i tego szybkiego trybu życia, tam jest zupełnie inaczej. I dlatego warto Choszczówkę odwiedzić już w najbliższą niedzielę. Będzie to okazja do tego, żeby podziękować za beatyfikację błogosławionego księdza prymasa Wyszyńskiego, ale także prosić o jego kanonizację.
3: Tak, od czasu beatyfikacji, która przypadała w czasie pandemii, stworzyłyśmy w Choszczówce taką strefę beatyfikacyjną, na którą się zgromadziło ponad 1000 osób i to było niesamowite takie, można powiedzieć, pospolite ruszenie wszystkich naszych przyjaciół, grup i też wspólnot, którym patronuje ksiądz prymas Wyszyński. No i tamtej pory tak co roku organizujemy taki piknik właśnie, żeby przybliżyć postać i nauczanie księdza prymasa, ale w tym roku właśnie ze względu, że to jest piąty i też jest bardzo dużo rocznic w życiu księdza prymasa i w jego działaniach duszpasterskich. My też jako Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego jesteśmy jakby odpowiedzialne za realizację ślubów jasnogórskich, więc nasz piknik jest właśnie pod hasłem Jasnogórskie Śluby Narodu Przyrzekamy. I właśnie razem z naszym ordynariuszem, biskupem Romualdem, będziemy dziękować za dar beatyfikacji, prosić o kanonizację, ale też się modlić o wypełnienie tych ślubów jasnogórskich.
2: No właśnie, bo to jest zadanie dla każdego z nas do codziennej pracy. O tym także przypominał w tym studiu ksiądz biskup Romuald Kamiński, że mamy trochę takie zadanie domowe od księdza prymasa i od Pana Boga, trochę tak jak w szkole, ale myślę, że warto wziąć to zadanie domowe tak na serio, żeby podejść do tego z pełną odpowiedzialnością, żebyśmy wzięli odpowiedzialność za to nasze najbliższe otoczenie, ale także za cały nasz kraj. A jakby pani spróbowała sobie wyobrazić, jakby ksiądz prymas dzisiaj przechadzał się ścieżkami Choszczówki, martwiłby się patrząc na Polskę? Albo jakie byłyby te jego zmartwienia? Bo ja zastanawiam się często nad tym, co by powiedział nam o tym naszym sekularyzującym się społeczeństwie. Na pewno byłoby to jego zmartwienie.
3: Może tak, ale nie wiem, czy ksiądz prymas był taką osobą zamartwiającą się. Jest taka anegdotka, że jak były bardzo trudne czasy w latach 50. właśnie w kościele, gdzie władza komunistyczna zabierała, odbierała przedszkola, szkoły i tak dalej, przychodzili właśnie księża, siostry zakonne, ojcze, co teraz będzie? A ksiądz prymas odpowiadał, nie wiem, co będzie, ale jest Bóg, a my w Nim. I ta świadomość księdzu prymasowi jakby cały czas towarzyszyła. I to był taki człowiek, nie tylko taki niezłomny, pomnikowy, ale taki też niezłomny duchem. I myślę, że dawałby nam tą odpowiedź, którą nam daje Kościół, że to wiara jest tą naszą ostoją w tym świecie i modlitwa. Bo wiara jest łaską, więc może gdzieś tutaj nam coś umyka, może za mało się modlimy. Też są, no, różne są czasy, prawda? I też są i w Kościele, i w społeczeństwach, więc też może nam trzeba po prostu to przetrwać, ale jednocześnie trwać na stanowisku i budzić właśnie tą świadomość ludzi, co jest w życiu najważniejsze i co tak naprawdę nam pomaga dobrze żyć i być szczęśliwym.
2: Okazja do tego, żeby zgłębić myśl prymasa, żeby też odwiedzić Choszczówkę w najbliższą niedzielę, 6 września. Co w programie wydarzenia?
3: Oprócz mszy świętej, którą rozpoczynamy o 10:30, będzie wykład naszej członkini Ani Rastawicki, też świadka życia księdza prymasa, właśnie, która nam pokaże, jak te śluby jasnogórskie są aktualne i jak do nich podejść, więc takie też praktyczne zastosowanie. Później mamy koncert zespołu Mazowsze, które dla nas zaśpiewa i zatańczy. A potem taka część już piknikowa, na której wiele atrakcji dla dzieci i starszych. Też mały poczęstunek, które też właśnie wspólnoty, którym patronuje ksiądz prymas, nam pomagają zorganizować. Ale też jest gra terenowa o prymasie, będzie można coś zrobić samemu, warsztat stolarski, warsztat ikon, więc to wszystko też jest inicjatywa naszych sąsiadów, tych wszystkich osób, które przychodzą do nas, do kaplicy, więc jakby tak, no taka inicjatywa oddolna, więc bardzo serdecznie zapraszamy.
2: Zapraszała Michalina Jankowska, członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Zapraszamy także my jako Radio Warszawa, ponieważ Radio Warszawa jest patronem tego wydarzenia. 6 września, niedziela, godzina 10:30, msza święta, a potem bogaty program, ulica Świerkowa 4, Warszawa, Choszczówka. Bardzo dziękuję Pani za spotkanie.
3: Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: O reklamie.
2: Za 29 minut będzie godzina 9. Wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Kolejny weekend z remontami dróg i torów, Aleja Sztandarów i ulica Kościuszki będą asfaltowane, a zwrotnice na skrzyżowaniu Targowej i Solidarności wymieniane. Zaplanowano zmiany w kursowaniu komunikacji. 8 lat więzienia grozi mężczyźnie, który zrywał pasażerom tramwajów łańcuszki z szyi. Jedna z kobiet zauważyła utratę biżuterii i od razu powiadomiła policję. Jak dotąd udowodniono kradzieże przedmiotów o wartości 25 tysięcy złotych. Zjednoczeni przez rzeki, konferencja pod tym tytułem rozpoczyna się dziś w Centrum Nauki Kopernik. Uczestnicy z różnych krajów będą rozmawiać o zmianach klimatycznych oraz zagospodarowaniu terenów nad rzekami. Trwają przygotowania do warszawskiej Olimpiady Seniorów. W sportowych zmaganiach udział weźmie około 2000 osób. W programie m.in. pływanie, tenis ziemny czy bieganie. Zawody rozpoczną się 19 września. Hotel Transylwania. Ten film animowany będzie można obejrzeć w Rembertowie. Przy Domu Kultury Wygoda zaplanowano seans w plenerze. Początek o 19. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 9.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Dzisiaj słaby wiatr z południowego zachodu, ale taki daje już taki jesienny posmak, to lato ma właśnie. Niby prawie nie wieje, a jednak.
8: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 23 stopnie. Nie wiem, czy Jarek mnie straszy tą jesienią, że mam się cieplej ubierać, bo ja dzisiaj nadal w sandałach jestem.
7: Zobaczymy.
8: 19 stopni w Warszawie, o tej porze 16 w Grodzisku Mazowieckim, 17 w Nowym Dworze Mazowieckim.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolicę i okolice.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Czujesz zapach świeżych jabłek?
2: Z południa, tak?
1: No, jakoś tak. Tak jakby z Grójca?
2: Tak mi się wydaje, że to ten kierunek właśnie
1: oj,
2: jest.
1: Oj, ale zawiało. Oj.
2: Nawet chyba, że chyba, na 100%.
1: Bo jutro, słuchajcie, od 7 rano, od 7 do 10 będziemy w Grójcu.
2: I nawet, pojedziemy za tym zapachem.
1: O, nawet odwiedzimy pewien sad i nawet może uda nam się z drzewa coś zerwać, ale przede wszystkim będziemy rozmawiać o tym, z czego Grójec jest znany. Nie możemy zapomnieć o tym, który jest z tego miasta, czyli o księdzu Piotrze Skardze. Będziemy o nim jutro na pewno rozmawiać. Będzie także o kościele, który jest, ma wartość zabytkową, warto tam się wybrać. Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja, ale nie tylko o takich tematach.
2: No właśnie, będziemy Grójec poznawać, który już w 1419 roku otrzymał prawa miejskie. Będziemy poznawać postaci, będziemy poznawać też smakołyki, na co?
1: A co? No na pewno będzie dużo jabłkowych smaków. Jabłko w ogóle to jest nasz towar eksportowy. Powinniśmy z tego polskiego jabłka, ale przede wszystkim też z grójeckiego jabłka być dumni, bo to jest nasz produkt na cały świat. Wiesz, że będzie też orkiestra i zagra specjalnie dla ciebie.
2: A co będą grać?
1: No nie wiem, wiesz, to tajemnica jest, nie można tak od razu wszystkiego zdradzać.
2: Specjalnie dla mnie.
1: Pomyśl.
2: A co to za orkiestra?
1: No... Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Grójca.
2: No to ja teraz zagwozdkę mam.

0: to jeździmy po Warszawie i po okolicach i napotkamy na korki, na zaciszu. Korek tworzy się na Radzymińskiej od Krynoliny do skrzyżowania z ulicą Łodygową. Korki także na generała Tadeusza Rozwadowskiego, w zasadzie na całej długości tej ulicy od Radzymińskiej.
1: No i S8-ka. Tutaj bardzo duże utrudnienia już w tym momencie, okolice Mostu Groteroweckiego, ale też dalej w kierunku węzła Konotopa do zjazdu na południową obwodnicę Warszawy. Południowa obwodnica Warszawy korkuje się w okolicach lotniska Chopina. Korkuje się trasa S8 z Wolicy w kierunku Warszawy. Jeżeli jedziecie tutaj na wysokości Janek, być może doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego. Będziemy monitorować tę sytuację. Do Piaseczna dojazd z okolic Grójca przed samym Piasecznym. Postoicie także jadąc z Piaseczna w kierunku centrum Warszawy na Puławskiej. No dzisiaj sporo utrudnienia.
2: Radio Warszawa.
3: Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Ale mamy propozycje weekendowych dla naszych słuchaczy.
2: Pod patronatem Radia Warszawa to zacznijmy od Żytnią do Nieba. To rodzinny festyn przy Sanktuarium Świętej Siostry Faustyny. Żytnia 1. Ten adres z pewnością Państwo znają.
1: I ten festyn rozpoczyna się już w sobotę, 5 września wieczorem. Około godziny 19:00 ksiądz proboszcz Krzysztof Stosur zaprasza na grilla parafian i nie tylko parafian, także sympatyków parafii. O 19:45 projekcja plenerowa filmu Dodek na froncie z 1936 roku z Adolfem Dymszą w roli głównej.
2: A w niedzielę spektakl Nowe Szaty Króla, pokaz jazdy na hulajnodze wyczynowej. Będzie także klasyka polskiej piosenki z Mieczysławem Fogiem i będzie także spotkanie z aktorkami filmu Odzyskany, ale nie zabraknie także czasu na modlitwę.
1: Ulica Żytnia 1 to w Warszawie. Jeżeli chcielibyście wyjechać poza Warszawę, to zapraszamy Was do Loretto, gdzie odbędzie się uroczystość odpustowa pod hasłem Uczniowie, misjonarze u matki. Dlaczego do Loretto warto się wybrać? Dlatego, że Loretto jest samo przepięknym miejscem odpoczynku duchowego, otoczone lasem. No i oczywiście w programie msza święta, w programie także aktywności dla całych rodzin. Zapraszamy bardzo serdecznie także uroczystość pod patronatem Radia Warszawa. Odpust w Loretto 6 września.

0: Był Avignon, teraz Paris. Ryan Paris w Radiu Warszawa.
1: Co będzie za godzinę?
0: O!
1: Słuchajcie.
0: Jutro na pewno Grójec.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: W audycji niedaleko od domu przeniosę Państwa na ulice dawnej Warszawy, by odkryć historie, które tworzyły nasze miasto. Przyjrzymy się niezwykłym wydarzeniom z przeszłości stolicy. Przypomnę postacie, które wywarły niezatarty wpływ na charakter miasta, architekturę i oczywiście na codzienne życie. Niedaleko od domu. Zapraszam jutro o godzinie 20. Dominik Wędołowski.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam, legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
5: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
6: Zbuduj wieżę dialogu.
5: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
7: Miłość rodzi się ze słuchania.
2: Po reklamie.
1: Minęła godzina 9, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Weszły w życie przepisy dotyczące nowych kierowców. Unia Europejska zamierza otworzyć rynek dla Armenii. W serwisie sprawdzamy też, dokąd latali Polacy na wakacje. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Po 12 punktach karnych obowiązkowe szkolenie. Po wykryciu alkoholu podczas kierowania samochodem utrata uprawnień. Dziś, 3 września, weszły w życie przepisy, które wprowadzają okres próbny dla wszystkich nowych kierowców.
9: Za nowelizację prawa odpowiada Ministerstwo Infrastruktury. Celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Wiceszef resortu Stanisław Bukowiec powiedział, że jest to forma przygotowania kierowców do bezpiecznej jazdy.
10: Nie zawsze te 30 godzin praktycznej nauki jest dla wielu na tyle wystarczające, żeby czuć się pewnie później.
9: Jeżeli w czasie okresu próbnego kierowca przekroczy limit 20 punktów karnych, straci uprawnienia i będzie musiał jeszcze raz zrobić kurs i zdać egzamin. Rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński powiedział, że zaostrzone limity punktów karnych to dobry kierunek.
11: Okres próbny powinien być rzeczywiście okresem nauki i budowania prawidłowych nawyków.
9: W marcu tego roku weszła w życie inna nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która dopuszcza 17-latków do prowadzenia samochodów pod dozorem bardziej doświadczonych kierowców.
8: A nowe przepisy sprawdzał Aleksander Przoniak.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Unia Europejska zamierza otworzyć swój rynek na armeńskie towary. Rada UE uzgodniła stanowisko w tej sprawie. Decyzję o czasowym zniesieniu ceł musi zatwierdzić Europarlament. Preferencyjne zasady mają dotyczyć około 80% armeńskiego eksportu do państw wspólnoty. Obejmą między innymi owoce, warzywa, rośliny i napoje. Nowe zasady mają wzmocnić relacje handlowe Armenii ze wspólnotą i stanowić wsparcie dla armeńskiej gospodarki po ograniczeniach handlowych wprowadzonych przez Rosję. Dotychczas Armenia wysyłała do Rosji prawie 99% eksportowanych owoców, warzyw i roślin oraz ponad 91% napojów i alkoholi. Preferencyjne zasady będą obowiązywać 2 lata. Armenia będzie mogła z nich korzystać pod warunkiem przestrzegania zobowiązań dotyczących praworządności i praw człowieka.
12: To się dzieje lokalnie.
8: W żoliborskich szkołach niebawem pojawią się nowoczesne stanowiska komputerowe, na których uczniowie będą przeglądać modele w trójwymiarze. To efekt dofinansowania dzielnicy, mówi burmistrz Żoliborza Renata Kozłowska.
13: Ta innowacyjna technologia pozwala uczniom dosłownie wyciągnąć trójwymiarowy model przed ekran, obracać go i analizować z każdej strony. Chcę, aby żoliborskie szkoły dawały młodym ludziom dostęp do narzędzi, które pozwalają zobaczyć i zrozumieć naukę w zupełnie nowy sposób. Na przykład na biologii pozwoli to przyjrzeć się pracy ludzkiego serca, na matematyce ułatwi zrozumieć abstrakcyjną geometrię.
8: Ze sprzętu skorzystają uczniowie szkół podstawowych i średnich.
13: Takie wsparcie dla naszych szkół to inwestycja w ciekawość i kompetencje przyszłości. O tym, jak dokładnie sprzęt zostanie wykorzystany, czy podczas codziennych lekcji na kółkach zainteresowań, czy w nowoczesnych pracowniach STEAM, zdecydują już sami dyrektorzy placówek i nauczyciele.
8: Zakup jednego stanowiska 3D to koszt 31 tysięcy złotych, łączny koszt dofinansowania to 434 tysiące złotych. Kraje basenu Morza Śródziemnego wracają do łask. To wnioski raportu Polskiej Izby Turystyki dotyczącego ulubionych kierunków urlopowych Polaków podczas tegorocznych wakacji. Najpopularniejszym krajem była Turcja.
14: Na pierwszym miejscu Turcja, sięgająca prawie 30% udziału w rynku. Cieszy się wielką popularnością głównie przez świetny stosunek ceny do jakości. Na drugim Grecja 18%, następnie Egipt, Hiszpania, Bułgaria i Tunezja.
8: Mówi współautorka raportu Ewa Kubaczyk. Zdecydowana większość, bo ponad 80% tych, którzy wykupili zagraniczne wyjazdy, wybrała formułę All Inclusive. Preferowany czas wyjazdu to jeden tydzień. Z badań wynika też, że większość Polaków planujących wyjazd zagraniczny korzystała z transportu lotniczego. Z tego rodzaju transportu skorzystało ponad 9,5 miliona podróżujących.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
1: Dziś pogoda powinna być przyjemna, być może tak będzie, bo mnie na razie jest zimno przy otwartym oknie, ale temperatury będą powyżej 20 stopni i wtedy słońce powinno te powietrze ogrzać.
0: Swetra zapomniałeś wziąć.
1: Nie, dlatego. No ja tak świadomie.
0: Aha, bo mi jest ciepło, mimo tego, że jestem chyba tak bardziej...
1: Dalej okna siedzisz.
0: A, może tak, 23 stopnie dzisiaj maksymalnie, 19 stopni o tej porze w Warszawie, 16 w Otwocku.
15: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
12: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: A jak tam w Grójcu jutro ma wyglądać pogoda? Zerkniesz?
1: A, to
0: a zerknij, bo ja tam sprawdzałam tak
1: rano
0: od tygodnia
1: patrzę. Rano nie powinno padać.
0: O, i to jest dobra wiadomość.
1: A później może być różnie, ale później
0: ale
1: to już co będziemy się przejmować.
0: Nas poranek interesuje, prawda?
1: Tak, o poranku powinno być pochmurno, ale bez deszczu.
0: A wiesz, a być może sadownicy powiedzą nam, że to dobrze, żeby trochę popadało. Nie wiem, czy to jest ten moment, że dobrze, żeby padało, czy na razie lepiej, żeby było słońce. Na pewno jutro w Grójcu się dowiemy, bo jutro od 7 do 10 będziemy Państwa budzić z Grójca i będziemy opowiadać i o biegu, który niebawem w Grójcu się odbędzie. Będziemy opowiadać także o festiwalu Ale Sad, na który warto wpaść, żeby poznać lokalne produkty, żeby poznać różne odmiany jabłek. Ale możemy też powiedzieć, że w ubiegły poniedziałek, w tym tygodniu, 19 nowych nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych gminy Grójec jest. Także gratulujemy tym, którzy zostali mianowanymi nauczycielami. No i mogę tylko dodać ITP, ITD, Sanach, Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.
17: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: drodze do pracy. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Jeżeli jutro będziecie nas słuchać w drodze do pracy, to będziemy my w Grójcu, więc jeżeli ktoś z Was z Grójca i z okolic będzie chciał nas zobaczyć, rynek miejski, zapraszamy bardzo serdecznie, żeby przyjść, uścisnąć dłoń, ale zajrzyjmy jeszcze na warszawskie okolice, Plac Pięciu Rogów.
2: Tak, on może zmienić swoją nazwę i może nosić imię Wandy Traczyk-Stawskiej-Pączek. To jest propozycja, którą zgłosił radny Śródmieścia Piotr Salach, który chciałby właśnie, by bohaterka Powstania Warszawskiego w ten sposób została upamiętniona.
1: Dlaczego akurat Plac Pięciu Rogów? Dlatego, że właśnie w niedalekim sąsiedztwie tego placu tam walczyła Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek. No i to jest możliwe do realizacji, ale w Warszawie jest taka zasada, że można nadać jakiemuś miejscu imię kogoś, jeżeli minie 5 lat od jego śmierci. No i tutaj musielibyśmy czekać do roku 2031, ale jest wyjątek. Prezydent miasta, Rafał Trzaskowski, może złożyć taki wniosek do Rady Miasta, żeby tutaj zrobić wyjątek. Czy tak się stanie? Zobaczymy. To trochę pracy jest. Wniosek trzeba napisać, potem do Rady Miasta się zgłosić. Ja nie wiem, czy pan prezydent ma tyle czasu, no ale chcielibyśmy...
2: Nie wiem, ja myślę, że rozpatrzenie tego wniosku to by zajęło, pewnie do tego 2031 roku by zleciało.
1: Myślisz, że tak długa droga jest jak droga do serca?
2: Może. Nie, do serca czasami to jest taka sekundowa droga.
1: So sister, the way to your heart.

0: Kwadrans po dziewiątej, sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Południowa obwodnica Warszawy i okolice lotniska Chopina. Tutaj w obu kierunkach rzeczywiście wciąż nieco ciaśniej. Ciaśniej także na autostradzie A2 wyjazd z Warszawy w kierunku Łodzi. Tutaj kierowcy zgłaszają, że tuż za węzłem Konotopa doszło do kolizji. Będziemy sprawdzać tę sytuację. Ciasno także na ulicy Żbikowskiej, dojazd do Domaniewskiej. Ciasno także, jeżeli z Piaseczna dojeżdżacie w kierunku centrum Warszawy, na Puławskiej postoicie. Postoicie również na Służewcu, tutaj dokładnie ulica Marynarska do zjazdu na Wołoską.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Porannik. A w naszym studiu Joanna Kędziora, która maluje na jedwabiu, zajmuje się rękodziełem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie, bo od lat pani zajmuje się malowaniem na jedwabiu. Kawał historii pani życia. Co takiego ma ten materiał, że na innych materiałach to już tak nie wychodzi?
3: Nie wychodzi. No, czasem wychodzi, bo nie tylko na jedwabiu malowałam. Maluję na różnych innych naturalnych tkaninach. Od czego to się zaczęło? Od jedwabiu polskiego. W Milanówku istnieje coś takiego jak taka, już można powiedzieć, kolebka jedwabiu polskiego. Do tej pory istnieje firma. Troszeczkę zmieniła ona profil. Natomiast ja tam trafiłam jako młoda dziewczyna po zdobytym wykształceniu plastycznym i tam zachwyciłam się malowaniem na jedwabiu. To pierwszy raz, kiedy malowałam w ogóle na tkaninie. Także to jest zupełnie inna forma ekspresji i farby wodne rozpływają się tak, że no, bajka. Jak ktoś maluje na przykład na papierze, akwarelami, to coś jest, coś w tym stylu, coś podobnego. No i tak się zaczęła moja przygoda z malowaniem na jedwabiu.
2: Ja na jedwabiu nie maluję i nie malowałem, ale tak sobie myślę, że to jest bardzo wymagający materiał. Czy jednocześnie to wymaga niezwykle dużej precyzji, czy też w jakiś sposób trzeba zaufać przypadkowi?
3: To prawda. Nie mamy szablonów. Materiał naciągamy na ramy. Wtedy, kiedy jest już porządnie naprężony materiał, bierzemy sobie taką specjalną konturówkę i nanosimy kontury, po czym w miejscach, gdzie konturówką mamy wytyczony taki jakby taki plan, nanosimy pędzlem płynną farbę. No i tutaj to już zależy od wprawnej ręki, może w ten sposób. Na początku wiadomo, wszystko jest trudne, nim stanie się proste, jak mawiają. Doświadczenie i takie zdobyte umiejętności w tym fachu naprawdę później procentują i można stworzyć bardzo fajne rzeczy. A właściwie można zrobić wszystko. To tak jak ja zawsze powtarzam, z białą kartką papieru możemy zrobić wszystko.
2: No to prawda.
3: Wszystko to już zależy od naszej wyobraźni.
2: Zaczynała pani od pracy po prostu. Dziś
3: tak.
2: Pani prowadzi własną pracownię, organizuje warsztaty, ale w różnych dziedzinach. To nie jest tylko malowanie na jedwabiu.
3: Tak, tak, ja jestem taki zwierz, co dotyka się różnych tematów i staram się być otwarta na różne techniki plastyczne. Może to taka po prostu osobowość, że lubię różne rzeczy. I stąd pomysł, żeby organizować i prowadzić zajęcia dla dzieci, chociaż więcej dla dorosłych, w swojej pracowni w warszawskim Ursusie, gdzie spotykamy się, głównie kobiety są zainteresowane taką formą spędzania wolnego czasu. Spotykamy się w małym gronie i tworzymy w najróżniejszych technikach od, nie wiem, szydełka, drutów, mozaika, witraż, praca z drewnem, z filcem. Bardzo dużo tutaj jest możliwości. I co? I tyle. Także no, robimy sobie przyjemność po godzinach pracy czy zajęć szkolnych.
2: A czy pani sprawia radość prowadzenie takich warsztatów? To jest jakaś trochę odskocznia albo możliwość też przekazania tej wiedzy, żeby to, co pani tworzy, miało swoich następców i kontynuatorów, czy tak raczej to jest relaks po prostu, odpoczynek, odejście od tych codziennych problemów i skupienie się na tej jednej rzeczy, którą mamy zrobić?
3: Tak, więc ja w tym momencie zajmuję się tym zawodowo, więc można powiedzieć, że jest to moja forma pracy zarobkowej, jak i sprawia mi to bardzo dużą satysfakcję. Ja po prostu lubię i kocham to robić, lubię się spotykać z ludźmi, jestem taką otwartą osobą. Także robienie też rzeczy ręcznych, co robiłam odkąd sięgam pamięcią, od dzieciństwa przemalowywałam meble, ściany, różne inne rzeczy tworzyłam, to ja po prostu w ten sposób spędzam też swój wolny czas i już jedne zęby zjadłam na różnych próbach okiełznania materii, więc teraz po prostu już tylko traktuję to jako przekazywanie wiedzy, tak, bo wiadomo nam wszystkim, że najlepiej uczyć się na błędach czyichś, nie na swoich, więc tutaj taki mój instruktaż bardzo pomaga w poznawaniu różnych technik.
2: Słyszałem, że jest pani królową odzysku.
3: O tak, uwielbiam. Nie wiem, skąd to się wzięło. Tak, jestem propagatorką idei, teraz taka popularna nazwa Zero Waste. Może pochodzę też z pokolenia, gdzie szanowano przedmioty, tak?
2: Naprawiano
3: na pewno
2: też.
3: Naprawiano i ten szacunek do przedmiotu wpoiła mi moja babcia, moja mama i ja także jakoś nie potrafię, dwa razy muszę się zastanowić, czy ja tą rzecz muszę wyrzucić do kosza, czy jeszcze ona mi się przyda, ale naprawdę wiele rzeczy możemy wykorzystać ponownie. Wystarczy tylko otworzyć swój umysł i dużo, dużo też jest inspiracji w internecie, bo żyjemy w takich czasach, że naprawdę możemy podpatrzeć, co robią inni i korzystać.
2: A kto do pani przychodzi na warsztaty? Czy to są osoby, które chcą zdobyć nową umiejętność, a może wręcz mówią, że nie mają takich umiejętności, może chcą je zdobyć, czy tak się oderwać od codzienności?
3: Tak, właśnie tutaj jest taka sprawa, że moją grupą docelową są głównie kobiety takie 30, powiedziałabym 60 parę, nawet seniorki przychodzą chętnie. To też jest taki moment, kiedy mają coraz więcej wolnego czasu i próbują zapełnić go właśnie w ten sposób, tworząc rękodzieło, bo co? No bo rękodzieło generalnie przynosi nam głębokie zadowolenie. Angażuje zmysł, wycisza umysł, daje poczucie sprawczości. W takim świecie dzisiejszym, pełnym cyfrowych bodźców, praca własnymi rękami działa jak swego rodzaju naturalna forma medytacji. To myślę każdemu jest bardzo potrzebne. Poza tym, cóż, powtarzalne ruchy, jak na przykład robienie na drutach, haftowanie, robienie na szydełku, obniża poziom kortyzolu i pozwala umysłowi odpocząć, nie myśleć, tak? Wchodzimy w taki rytm, flow. Naprawdę warto spróbować. Więc po szkole, po pracy zapraszam na takie zajęcia. Spróbujcie.
2: W jakich miejscach można panią spotkać, żeby zainspirować się albo właśnie spróbować swoich umiejętności?
3: Ja zapraszam w swoim imieniu do dwóch takich miejsc, w których będę ja prowadziła osobiście zajęcia, czyli w Centrum Kultury Raszyn oraz w Miejskim Ośrodku Kultury w Pruszkowie imienia Kamyk. A na zajęcia można się zapisywać na takiej platformie strefazajęć.pl. Zapisy już ruszyły na nowy rok szkolny 2026-2027. Tam znajdą Państwo najróżniejsze zajęcia. One są prowadzone w godzinach popołudniowych, także po pracy, po szkole można do nas przyjść.
2: Warto odkrywać swoje może jakieś ukryte talenty, może ktoś z Państwa takie też znajdzie w tym chwilę oddechu. Joanna Kędziora mówiła o właśnie rękodziele, o swoich specjalnościach, o malowaniu na jedwabiu. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
2: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: Po reklamie.
3: Jest 9:30, tu Radio Warszawa.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Pielgrzymują do błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Z Drohiczyna rusza grupa, która zmierza na niedzielne uroczystości odpustowe do Loreto. Mówiła wczoraj w Radiu Warszawa siostra Judyta Zając, Loretanka.
5: Pielgrzymujemy śladami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego od miejsca, gdzie był ochrzczony, aż po jego grób. Chrzest był w katedrze drohiczyńskiej i z tej właśnie katedry jutro wyruszymy, oczywiście po mszy świętej o godzinie 8, której będzie przewodniczył biskup Piotr Sawczuk, i zmierzamy do Loreto, gdzie znajduje się grobowiec z relikwiami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
4: Obchody w Loreto rozpoczną się o 9:00 odśpiewaniem godzinek. Cały dzień będzie wypełniony modlitwą, dodaje siostra Wioletta Ostrowska.
6: W programie jest przewidziana konferencja księdza profesora Marka Tatara, odpowiedzialni za Kościół i za Ewangelię. Natomiast takim głównym, centralnym punktem tych uroczystości o godzinie 12:30 będzie Eucharystia, sprawowana pod przewodnictwem księdza biskupa Dariusza Zalewskiego z Ełku. Całość tego programu zakończy koronka do Bożego Miłosierdzia po takim spotkaniu misyjnym i koronka odmówiona właśnie w różnych językach.
4: Obchody ku czci błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego także w Radiu Warszawa i Katedrze Warszawsko-Praskiej. W poniedziałek od 16:30 zapraszamy do zwiedzania naszej rozgłośni. O 18:00 msza święta, a po niej spotkanie na podwórku redakcji.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Będą dziękować Bogu za jasnogórskie śluby narodu. W Instytucie Prymasowskim na Choszczówce zaplanowano uroczystości z okazji 70-lecia złożenia przyrzeczeń przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. To miejsce, które błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński odwiedzał w wolnych chwilach, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Michalina Jankowska z Instytutu Prymasowskiego.
8: Przez 12 lat ostatnich życia ksiądz po nas przyjeżdżał tam na odpoczynek i mieszkał w domu, który jest jeszcze domem przedwojennym. On został zakupiony w 1969 roku i dostosowany do potrzeb księdza prymasa i naszej wspólnoty, która od początku tam się opiekowała tym domem. I kaplica była takim pomysłem powstania jej, żeby właśnie pomieścić naszą wspólnotę.
4: Uroczystości odbędą się w najbliższą niedzielę, a rozpocznie je Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego.
8: Oprócz mszy świętej, którą rozpoczynamy o 10:30, będzie wykład naszej członkini Ani Rastawickiej, też świadka życia księdza prymasa, właśnie, która nam pokaże, jak te śluby jasnogórskie są aktualne i jak do nich podejść, więc takie też praktyczne zastosowanie. Później mamy koncert zespołu Mazowsze, które dla nas zaśpiewa i zatańczy. A potem taka część już piknikowa, na
4: będzie także możliwość zwiedzania kaplicy domowej i pokoju błogosławionego prymasa Wyszyńskiego. Na koniec uroczystości związane z rocznicą bitwy pod Wizną. Stowarzyszenie Wizna 1939 zaprasza na obchody, które tym razem zaplanowano w Górze Strękowej na 6 września. Rozpoczną się mszą świętą w południe, mówi Dariusz Szymanowski ze Stowarzyszenia Wizna 1939.
9: Jak co roku będzie msza święta polowa. Mszę będzie celebrował ksiądz kapelan Robert Dębiński, kapelan Wojska Polskiego, ale również tu niespodzianka będzie proboszcz parafii Zawady, który niedawno objął tę parafię, ksiądz Piotr Kazimierski. To dla nas bardzo miła niespodzianka. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczcić pamięć naszych bohaterów.
4: Głównym punktem wydarzenia będzie inscenizacja bitwy z września 1939 roku. Obrona Wizny w dniach 7-10 września 1939 roku często nazywana jest polskimi Termopilami ze względu na ogromną dysproporcję walczących sił. Około 700 polskich żołnierzy pod dowództwem kapitana Władysława Raginisa przez 3 dni powstrzymywało natarcie ponad 40-tysięcznej niemieckiej armii.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
12: Dzisiaj dużo słońca, temperatura powyżej 20 stopni, nie powinien padać deszcz, ale chmury czasami to słońce mogą przykrywać.
3: Na termometrach dzisiaj do 20.

0: Wczoraj w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu Mistyczka, nad którym patronat ma Radio Warszawa. No i udało nam się tam być. Marysia Skoniecka i Weronika Ostrowska byłyśmy tam, a Marysia Skoniecka porozmawiała z Radosławem Pazurą. Posłuchajmy.
1: Tak, relacja każdego z nas i z drugą osobą i z Panem Bogiem. Wierzę, że tutaj nam się udało, żeby ten film był opowiedziany rzetelnie, prawdziwie i profesjonalnie. I to jest, absolutnie się to twórcom udało i wierzę w to, że niemałą rolę w tym odegrała moja żona.
2: Obcowaliście też z myślami Alicji właśnie w czasie całego tego procesu. Czy ona jakoś też w waszym domu się pojawiła, poza kamerami?
1: Ona się pojawiła tak naprawdę dużo wcześniej w naszym życiu, w moim życiu, bo już 6 lat temu nagrywaliśmy audiobooki do dwóch książek, Świadectwo i Słowo Pouczenia. Jest o tyle ciekawa książka, że można zajrzeć sobie w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu i rzeczywiście odkryć niesamowite rzeczy. Jeżeli ktoś w ogóle jest otwarty na wiarę, na katolicyzm, na Boga, no to jest takie mocne dopełnienie Ewangelii gdzieś tam, prawda? Bo generalnie i tak się skupiamy na Ewangelii, ale jeżeli wpadnie taka lektura od jakiegoś mistyka, no to ona może dużo dobrego zrobić i pomóc tym, którzy kompletnie nie są otwarci na jakiekolwiek działanie Pana Boga czy na Boga, więc ja tam odkryłem dużo treści takich, które na mnie zrobiły nieprawdopodobne wrażenie i poruszały serce, więc wierzę, że tam był Duch Święty, więc był sam Jezus.
2: Ona upraszcza Boga, sprawia, że Bóg staje się przyjacielem i to jest takie piękne i...
1: No, przede wszystkim to pokazuje, że najważniejsza jest relacja, tak? Relacja każdego z nas i z drugą osobą i z Panem Bogiem gdzieś tam. I ta książka dużo tłumaczy, że tą relację z Panem Bogiem tak naprawdę możemy budować wszyscy, tak? Nawet ktoś taki, kto kompletnie nie był z tym związany i nie wierzył, prawda? Okazuje się, że on puka do wszystkich, wystarczy się na to lekko otworzyć, a później mogą się dziać różne piękne cuda. I o tym jest też ten film i o tym też mówi, że każdy z nas może te relacje budować i każdy z nas może rozmawiać, a rozmawiać to również słuchać, więc trzeba się słuchać Pana Boga, żeby później z nim rozmawiać.
0: To Radosław Pazura o filmie Mistyczka, nad którym patronat ma Radio Warszawa. Film będzie dostępny w kinach w szerszej dystrybucji od 11 września, ale już teraz można wybrać się na pokazy przedpremierowe. Ja bardzo, bardzo też z całego serca Tobie, Jarek, polecam.
3: Dziękuję. Korki i utrudnienia teraz na autostradzie A2. Doszło do zderzenia czołowego. Pojazdy się tam zderzyły i zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Ruch odbywa się pasem prawym i środkowym i ma to swoje odzwierciedlenie w utrudnieniach w tamtym miejscu.
0: Ciasno na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską, w Alejach Jerozolimskich, także w kierunku centrum Warszawy stoicie. Ciasno również na Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Jerozolimskie. Wisłostrada zakorkowana w obu kierunkach do zjazdu w Aleję Solidarności, ciasno na Wybrzeżu Helskim, na Ratuszowej do zjazdu na Wybrzeże Helskie, jeszcze w wielu innych miejscach niestety też.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Najbliższą niedzielę i sobotę to naszym słuchaczom już chyba dobrze zaplanowaliśmy, bo tyle wydarzeń pod patronatem Radia Warszawa, że aż trudno się zdecydować, gdzie konkretnie pojechać, ale możemy też zaplanować niektórym z naszych młodszych słuchaczy 19 września.
2: A wtedy odbędzie się diecezjalny zlot służby liturgicznej na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Prawie cały dzień wypełniony od 9.30 do 15.30.
1: To zaproszenie dla bielanek, scholanek, scholistów, ministrantów, lektorów, ceremoniarzy wraz z księżmi, opiekunami i animatorami. Co roku to spotkanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem w diecezji warszawsko-praskiej. 19 września się odbędzie. No i w programie między innymi Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa Tomasza Steierwalda. Będzie także spotkanie z panią profesor Moniką Przybysz. Festiwal scholi parafialnych. Oj, będzie się działo. Zapisujcie się. Trzeba się zgłosić najpóźniej do 14 września.

0: Byłeś w Grójcu?
1: Ja?
2: Tak.
1: Przejazdem.
2: No ja też przejazdem. Ale ty byłaś w Grójcu.
0: A ja byłam.
2: I będziesz drugi raz. I widzę już, dlaczego się cieszysz.
0: No, tak jest.
2: To do usłyszenia jutro z Grójca.
0: Jarek Wydra.
2: Weronika Ostrowska. A Janusz Zalewski.
1: Zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10.30.
4: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
7: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Po reklamie.
1: Radio Warszawa na 106,2 FM. Minęła 10. Weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach dziś w Sejmie. Od dziś także zakaz importu do Unii mięsa z Brazylii. W serwisie też trudna sytuacja uczniów w podwarszawskich Falentach. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. W piątek w Sejmie głosowanie za odrzuceniem prezydenckiego weta do rządowej ustawy w sprawie kryptowalut. To trzecie weto prezydenta Karola Nawrockiego do kolejnych ustaw kierowanych ze strony większości rządzącej. Ustawa jest dobrze napisana, przekonuje Dariusz Wieczorek z Lewicy.
10: Jeżeli ktoś uczciwie działa, nie podlega żadnym karom. A jak ja słyszę, że jedyne zastrzeżenia to jest wysokość kar, wysokość opłat, no to po prostu mówię, o co w tym wszystkim chodzi. Ustawa była przygotowywana i konsultowana chyba przez 8 miesięcy. Wszystko było zgodnie z regułami przyjęte.
1: Rządzący powinni zmienić zdanie i przyjąć ustawę zaproponowaną przez Karola Nawrockiego, przekonuje rzecznik Kancelarii Prezydenta Rafał Leśkiewicz.
11: Przez 2,5 roku rządzący nie zrobili nic, by zadbać o pieniądze Polaków inwestujących w rynki kryptowalut. Ja przypomnę, że od 2023 roku rządzi Donald Tusk, dwukrotnie umarzane śledztwo w sprawie Zondy Krypto i nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o uregulowanie tego rynku.
1: Przepisy zawetowane trzykrotnie przez Karola Nawrockiego dawały nadzór nad rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego. Prezydent argumentuje, że popiera uregulowanie tego sektora, jednak rząd nie uwzględnił większości propozycji przygotowanych przez jego kancelarię. Według niego z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono tylko jeden, a przyjęty tekst jest niemal identyczny z wcześniej dwukrotnie zawetowanym projektem. Do odrzucenia weta konieczna jest większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Na dziś zaplanowano sprawozdanie komisji i oświadczenia klubów oraz kół. Jutro w piątek głosowanie.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Od dziś Brazylia nie może eksportować żywności na unijny rynek. Wchodzi w życie embargo nałożone w maju po unijnych kontrolach, które wykazały, że Brazylia nie gwarantuje europejskich standardów produkcji. Chodzi m.in. o stosowanie hormonów wzrostu i antybiotyków. Zakaz obejmuje wołowinę, drób, jaja i koninę. Komisja Europejska informowała, że na unijny rynek trafiła skażona hormonem wzrostu wołowina, choć w niewielkich ilościach. Embargo ma dać oddech m.in. polskim producentom wołowiny, którzy ucierpieli na wzroście importu z Brazylii. Przedstawiciele branży apelują jednak o wzmożone kontrole produktów z krajów Mercosur.
12: Dzieje się blisko.
1: Rok szkolny rozpoczęty, a uczniowie zespołu szkół Most w podwarszawskim Sękocinie nie mogą się uczyć. Władze gminy i placówki dostały kilka dni temu informację od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, że w budynku nie może funkcjonować szkoła, mówi wójt gminy Raszyn Bogumiła Stępińska-Gniadek.
0: Postanowienie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Pruszkowie z 20 sierpnia, w którym to postanowieniu nakazano Instytutowi Badawczemu Leśnictwa wstrzymanie użytkowania budynku administracyjno-laboratoryjnego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest użyta taka formuła, iż na terenie tej działki, z uwagi na jakby kwestie komunikacyjne, bliskości dróg, nie może być prowadzona działalność, której funkcją jest wielogodzinne przebywanie dzieci ze względów akustycznych.
1: Do placówki uczęszcza ponad 100 uczniów, których rodzice nie rozumieją decyzji. Protestowali przed urzędem gminy i czekają na wyjaśnienia, czemu budynek, w którym jeszcze w czerwcu można było się uczyć, dziś nie jest do tego uprawniony. Dzieci mają być przeniesione do placówek w obodzie, który zamieszkują.
12: Sport na Mazowszu.
1: Mileta Rajowicz nie będzie już w tym sezonie występował w Legii Warszawa. 27-letni napastnik został wypożyczony do wicemistrza duńskiej ekstraklasy piłkarskiej FC Midtjylland. Umowa zawiera opcję wykupu. Kontrakt Rajowicza z Legią obowiązuje do końca sezonu 2028-2029.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Dużo słońca na Mazowszu, w to czwartkowe przedpołudnie, błękitne niebo w zasadzie i bezchmurne nad warszawską Pragą, 22 stopnie na termometrach w stolicy, 21 w Nowym Dworze Mazowieckim, po 19 w Legionowie, Pruszkowie i Piasecznie. Maksymalne wskazania to dziś właśnie 22 stopnie. Ekstremalnych, niespodziewanych zjawisk w dalszej części dnia się nie spodziewamy. Bez opadów, dużo słońca i także bez silnych porywów wiatru.
13: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: 6 minut po godzinie 10 na 106.2 FM Radio Warszawa. Janusz Zaleski, kłaniam się. Przed południem w Radiu Warszawa właśnie trwa w najlepsze, piękna pogoda, ale jeżeli jedziemy gdzieś albo siedzimy sobie w domu czy w pracy, to warto zrobić głośniej, bo za chwilę kilka fajnych przebojów na naszej antenie. Olivia Newton, Johnny John Travolta, już teraz You're the One That I Want. Zaczynamy!

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 12 minut po godzinie 10. Wrzeszczy wrzesień, że już jesień. Takie przysłowie nam tutaj na dziś sugeruje ludowa tradycja. No ale jeżeli to ma być taka jesień, jaka w tej chwili jest za oknami naszego studia, to jak najbardziej bardzo chętnie będziemy przez kolejne miesiące doświadczać takiej pięknej, słonecznej pogody. Dobrze, że tego przysłowie nie przytoczyliśmy dziś rano, kiedy deszcz zmoczył stołeczne ulice. No i mnie akurat prawie w drodze do pracy, ale to było jeszcze wtedy, kiedy większość osób śpi, było jeszcze ciemno i tak naprawdę pewnie niektórzy w ogóle nie mają świadomości, że tak się stało. Na szczęście dziś już tych opadów nie powinno być w Warszawie, z czego ogromnie się cieszymy. Co dziś zaproponujemy naszym słuchaczom? Oczywiście dużo muzyki będzie, m.in. Antonina Krzyszczoń. Jeszcze w tej godzinie będzie także Ed Sheeran. To przeboje i gwiazdy, które usłyszymy przed godziną 11. W kalendarzu mamy 3 września. Do roku akademickiego jeszcze trochę czasu zostało. Studenci pewnie się cieszą, ale może świętować dziś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, bo właśnie w 1999 roku tego dnia ta uczelnia została założona. Oczywiście nie od zera. Ta historia jest trochę bardziej złożona, a powstała ona na bazie Akademii Katolickiej, Akademii Teologii Katolickiej. Właśnie w stolicy. Dziś jest to wiele, wiele bardziej prężnie i na wielu, wielu płaszczyznach działającą instytucją niż pewnie w tych początkach. Rozbija się i rozbudowywuje dynamicznie. A propos rozbudowy, dziś także Dzień Wieżowców, których w Warszawie dużo i przybywa cały czas coraz więcej. Scorpions, Wind of Change na 106.2 FM. Tak a propos zmian, już teraz w Radiu Warszawa.

0: 22 minuty po godzinie 10. Dziś trzeci dzień września. Właśnie tego dnia w 2000 roku papież Jan Paweł II ogłosił błogosławionym swojego poprzednika, papieża Jana XXIII. No a teraz posłuchajmy dobrego słowa świętego Jana Pawła II, fragmentu słów jego wystąpienia, które powiedział przy okazji wyniesienia na ołtarze innego Bożego wybrańca.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Krosno, 10 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli na lotnisku w Krośnie.
3: Wraz z wszystkimi, którzy Kościół w Polsce wprowadzają w tercio milenio, adwenienty, wraz ze świętym Wojciechem, ze świętym Stanisławem, ze świętą królową Jadwigą, wstaje również on, święty Jan z Dukli. A jego kanonizacja, jego świętość jest nowym bogactwem Kościoła na ojczystej ziemi, jest też chyba jakimś szczególnym dodatkiem do ślubów Jana Kazimierza, które kiedyś złożył on wobec Matki Bożej Łaskawej w katedrze lwowskiej. Umiłowani bracia i siostry, w tym miejscu, z którego widać zielone łany zbóż, które wkrótce bielejąc zaczną zapraszać rolnika do znojnej pracy dla chleba. W tym miejscu pragnę przywołać słowa króla Jana Kazimierza, wypowiedziane w ów historyczny dzień ślubów. Wyrażały one wielką troskę o cały naród, pragnienie sprawiedliwości i wolę złagodzenia ciężarów, jakie przygniatały jego poddanych, zwłaszcza ludzi pracujących na roli. Pragnę dzisiaj, podczas kanonizacji Jana z Dukli, syna tej ziemi, oddać hołd pracy rolnika.

A my zapraszamy na 7 września na świętowanie. Obchodzimy tego dnia wspomnienie błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, patrona Radia Warszawa i założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Z tej okazji serdecznie zapraszamy słuchaczy do Katedry Warszawsko-Praskiej. O godzinie 18 msza święta koncelebrowana przez biskupa Romualda Kamińskiego oraz dyrektora Radia Warszawa, księdza Mariusza Wydziuka. Chcemy wspólnie dziękować Bogu za te wszystkie łaski, jakich udziela nam za wstawiennictwem błogosławionego Ignacego, i chcemy modlić się w intencji słuchaczy, a także pracowników i darczyńców radia. Przed mszą między 16 a 17 będzie można w małych grupach odwiedzić siedzibę radia, porozmawiać z dziennikarzami. Wejście będzie możliwe przez furtkę od ulicy Floriańskiej. Nie będą wymagane zapisy, a ci, którzy na spotkanie z nami nie zdążą na to spotkanie przed mszą, zapraszamy po zakończeniu liturgii w katedrze, zapraszamy do naszego radiowego ogródka. Tam również będzie można się z nami spotkać, porozmawiać czy napić się herbaty przy tej okazji. Gorąco zapraszamy do tego, żeby spędzić z nami to popołudnie, ale nie tylko, także każdy kolejny dzień, czy to popołudnie, czy poranek z Radiem Warszawa, zawsze czas spędzony jest spędzony bardzo efektywnie. Dużo przyjemnej muzyki, ale także dużo ciekawych treści. To wszystko, co proponujemy i robimy specjalnie dla Państwa. I chętnie się z Państwem właśnie 7 września spotkamy przy okazji świętowania.

Za 20 minut wybije godzina 11. Tymczasem wracamy do wczorajszego wieczoru. Premiera filmu Mistyczka miała miejsce i byli na niej obecni przedstawiciele Radia Warszawa. Rozmawiali z aktorami, z twórcami tego dzieła, tej opowieści, tej historii Alicji Lęczewskiej. Relacje z naszej obecności na tej premierze można znaleźć na Facebooku Radia Warszawa i przy tej okazji zapraszamy na naszą stronę internetową radiowarszawa.com.pl, także na nasze media społecznościowe, na kanał YouTube, gdzie wiele ciekawych treści i podcastów możemy posłuchać, możemy je także obejrzeć. Wiele ciekawych rozmów, które czeka na to, żeby mogli je Państwo zobaczyć. Nagrywamy je specjalnie dla słuchaczy Radia Warszawa. Steve Curtis Chapman już teraz, a przed godziną 11 na

10 minut zostało do 11. Po warszawskich ulicach tymczasem jeżdżą już nowe tureckie autobusy. Niestety ich debiut nie obył się bez problemów. Pierwszego dnia operator Mobilis zgłosił 14 usterek, m.in. związanych z drzwiami. ZTM uspokaja, że nie spowodowały one większych utrudnień. Wycofane pojazdy zastępowano innymi autobusami. No i wszystkie nowe otokary, bo tak nazywają się te tureckie autobusy, wcześniej przechodziły testy m.in. elektroniki, informacji pasażerskiej i systemów pokładowych. Łącznie do stolicy ma trafić 54 takich hybrydowych autobusów w ramach 10-letniego kontraktu wartego blisko 600 milionów złotych. Zobaczymy, czy autokary będą jeszcze takie problemy jak teraz sprawdzać, czy wszystko uda się już doszlifować, dopieścić, tak żeby problemów nie było. Ciekawe jak wrażenia słuchaczy Radia Warszawa po podróży tymi tureckimi pojazdami. Bruce Hornsby i Ella Langley to wykonawcy, których jeszcze przed godziną 11 usłyszymy na 106.2 FM.

0: Nieco ponad minuta dzieli nas od 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: O czym chciałbyś, żebyśmy mówili w najbliższej audycji?
3: Co się stanie, jak ci będę zabraniał? Jaką potrzebę ja będę miał jako rodzic oraz co słyszysz ty i możesz zrobić wtedy jako dziecko?
2: O zabranianiu. O czym pamiętać? Czego się wystrzegać?
3: Porozmawiamy jutro o 22:00.
2: W audycji Złością czy Miłością? Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym sieci Maciej Pawlicki apeluje: budujmy kolejne pomniki Maryi. Ona nas ocali, a także Mróz Gorgoń, czyli Wielka Kompromitacja. Polecam sieci. Jacek Karnowski.
5: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
6: Zbuduj wieżę dialogu.
7: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września w Zalesiu Górnym.
5: Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
8: Miłość rodzi się ze słuchania.
1: O reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM, na zegarze 11. Trwają poszukiwania podpalaczy z Lublina i Skarżyska Kamiennej. Kolejni ranni z wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do Polski. W serwisie też trudna sytuacja uczniów w Sękocinie. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski, zapraszam. Nad złapaniem podpalacza ze Skarżyska Kamiennej pracuje specjalnie powołany zespół kieleckiej policji, poinformował wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Służby poszukują również sprawcy pożaru w Lublinie. W obu tych miastach podpalono budynki firm związanych z przemysłem zbrojeniowym. Wiceszef resortu zapewnia, że sprawcy zostaną złapani.
9: Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą Skarżyska, mamy wizerunek tej osoby, ale zamaskowanej. Dlatego, że kamery, które są na terenie zakładu, zarejestrowane osobę zamaskowaną, natomiast w układzie Lublina tego nie ma, więc toczy się śledztwo, każdy materiał jest zebrany, analizowany.
0: Pożar hali produkcyjnej w Lublinie. Do pożaru hali produkcyjnej w Lublinie doszło w minioną niedzielę, natomiast w Skarżysku Kamiennej ogień wybuchł na terenie zakładu WB Electronics w poniedziałek. Obie sprawy są badane pod kątem zaangażowania służb ze wschodu.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: Do Polski przetransportowano dwoje najciężej rannych w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Oboje byli leczeni w szpitalu w Miszkolcu. Do kraju wrócili wczoraj wieczorem.
11: Transport rannych do Polski jest organizowany etapami, zgodnie z oceną ich stanu zdrowia przez lekarzy. Dwie osoby poleciały z Węgier do Warszawy, gdzie będzie kontynuowane ich leczenie. Po wczorajszym transporcie w szpitalu w Miszkolcu pozostaje już tylko jeden najciężej ranny Polak. Na razie nie wiadomo, kiedy pacjent będzie mógł powrócić do kraju, ponieważ jego stan nadal jest bardzo ciężki. Do katastrofy doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia na autostradzie M3 w pobliżu miejscowości Mezy Keresztesz. Polski autokar, w którym 57 pasażerów i dwóch kierowców wracało z pielgrzymki do Medjugorje w Bośni i Hercegowinie, zjechał z drogi, wpadł do rowu i przewrócił się. W wypadku zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Najciężej poszkodowani trafili do szpitali w Miszkolcu, Egerze i Debreczynie. W pierwszych dniach po katastrofie kilku pacjentów przebywało tam na oddziale intensywnej terapii w stanie ciężkim i zagrażającym życiu.
0: A sytuację poszkodowanych na Węgrzech śledzi Piotr Piętka.
10: Dzieje się blisko.
0: Rok szkolny rozpoczęty, natomiast uczniowie szkół Most w podwarszawskim Sękocinie nie mogą się uczyć. Władze gminy i placówki zostały kilka dni temu poinformowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, że budynek nie może funkcjonować jako szkoła, mówi wójt gminy Raszyn Bogumiła Stępińska-Gniadek.
12: Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie z 20 sierpnia, w którym to postanowieniu nakazano Instytutowi Badawczemu Leśnictwa wstrzymanie użytkowania budynku administracyjno-laboratoryjnego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest użyta taka formuła, iż na terenie tej działki, z uwagi na jakby kwestie komunikacyjne, bliskości dróg, nie może być prowadzona działalność, której funkcją jest wielogodzinne przebywanie dzieci ze względów akustycznych.
0: Do placówki uczęszcza ponad 100 uczniów, których rodzice nie rozumieją tej decyzji, protestowali przed urzędem gminy i czekają na wyjaśnienie, czemu budynek, w którym jeszcze w czerwcu można było się uczyć, dziś nie jest do tego uprawniony, a dzieci mają być przeniesione do placówek w obwodzie, który zamieszkują.
10: Sport na Mazowszu.
0: Milet Rajowicz nie będzie już w tym sezonie występował w warszawskiej Legii. 27-letni napastnik został wypożyczony do wicemistrza duńskiej ekstraklasy piłkarskiej FC Midtjylland. Umowa zawiera opcję wykupu. Kontrakt Rajowicza z Legią obowiązuje do końca sezonu 2028-29.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: W Warszawie temperatura na poziomie 22 stopni, no i okoliczne miejscowości również do tego poziomu doszusowały. Legionowo też 22, Nowy Dwór również, stopień mniej w Pruszkowie, Piasecznie i Grodzisku Mazowieckim. To są maksymalne temperatury, jakich w czwartek 3 września będziemy doświadczać w stolicy i w regionie. Dużo słońca w ten czwartek właśnie. Nie będzie mocno wiało, nie będzie też padać, więc warto skorzystać z tak pięknej pogody.
13: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto dziś korzystać ze słońca. Jutro pogoda ma się zmienić, będą chmury i będzie padać. Dlatego korzystajmy z pięknej, złotej jesieni, jaką mamy w Warszawie. Korzystajmy również z dobrodziejstw, jakie zapewnia Radio Warszawa i dobrej muzyki. Kelly Clarkson, Another Level już teraz na 142 FM będzie, także i go zapraszamy.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Wczoraj 85 lat skończył Stefan Friedman. Grał m.in. w takich serialach jak Na kłopoty bednarski. Te siostry Loretanki powiedziałyby, że Na kłopoty kłopotowski. To powiedzenie, które często przytaczają i także wierni, którzy zwracają się w modlitwie do błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Siostry Loretanki, Judyta i Wioletta, były w tym tygodniu w Radio Warszawa, opowiadały o duchowości, o świadectwie kobiety, która po wysłuchaniu audycji o błogosławionym prosiła o pomoc w znalezieniu nowej pracy. Nieco później taką pomoc od błogosławionego otrzymała. Dlaczego mówimy o błogosławionym Ignacym Kłopotowskim? Dlatego, że już 7 września wspominamy tego świętego, to także patron prasy katolickiej i Radia Warszawa. Główne uroczystości tutaj na warszawskiej Pradze, a oczywiście w Katedrze Warszawsko-Praskiej, także na naszym podwórku będzie możliwość tego, żeby zajrzeć do naszej rozgłośni. Odpustowe uroczystości w Loretto w niedzielę. Z Drohiczyna dziś wyruszyła pielgrzymka z miejsca urodzin błogosławionego Ignacego właśnie do Loretto, dotrą tam pątnicy w niedzielę i tam będą świętować i modlić się do patrona. Ignacy Kłopotowski, Na kłopoty kłopotowski, w poniedziałek 7 września będzie wspominany w Kościele Katolickim, szczególnie w Radiu Warszawa. Zachęcamy i przypominamy o tym, że jest możliwość, aby do tego świętowania włączyć się także osobiście, przyjść do Radia Warszawa, do Katedry Warszawsko-Praskiej. No, szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Radia Warszawa.

0: 22 minuty po 11, za nami grupa Savage, Only You, a dobre słowo Ojca Świętego Leona XIV przed nami na naszej antenie.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 143 i 144. Centralna rola szkoły. Szkoła jest miejscem, w którym nowe pokolenia mogą uczyć się szukać i miłować prawdę, stawiać pytania o sens życia i o godność każdej osoby. Dlatego wielu rodziców, którzy pragną, aby ich dzieci wzrastały jako osoby zdolne do nawiązywania relacji, krytycznego myślenia i trwałych wartości, pokłada w niej wielkie nadzieje, widząc w niej cennego sprzymierzeńca w wychowaniu swoich dzieci. Do rodziców należy bowiem pierwszorzędne i niezbywalne prawo wyboru rodzaju nauczania i formacji, jakie mają być przekazane ich dzieciom zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi, kulturowymi i religijnymi. Świat szkoły staje dziś wobec kilku wyzwań, których nie można odkładać na później. Pierwsze wyzwanie ma charakter społeczno-polityczny, zarówno w obrębie poszczególnych krajów, jak i między różnymi regionami świata. Utrzymują się poważne nierówności w dostępie do wykształcenia podstawowego i do studiów wyższych. W niemałej liczbie państw rządzący nie przeznaczyli jeszcze środków koniecznych do zapewnienia wszystkim wysokiej jakości edukacji, zarówno przez odpowiednie wspieranie publicznego systemu szkolnictwa, jak i przez wspomaganie instytucji prywatnych oferujących tę podstawową usługę, gdy znaczna część kształcenia na różnych poziomach powierzona jest szkołom prywatnym. Może się zdarzyć, że dostęp do szkoły byłby nazbyt uzależniony od możliwości finansowych rodzin przy braku odpowiedniego wsparcia publicznego. Wobec tego ryzyka należy jednak docenić i wspierać wkład licznych katolickich dzieł wychowawczych, które choć są instytucjami prywatnymi, zapewniają inkluzywne przyjęcie dzieciom i młodzieży z różnych środowisk, także wtedy, gdy sytuacja materialna rodzin by na to nie pozwalała.

Za 20 minut, ponad 20 minut wybije 12, a za 3 tygodnie Leon XIV przyjedzie do Francji. O sytuacji w tym kraju mówi arcybiskup Paryża Laurent Ulrich. Sekularyzacja we Francji zaszła dalej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu można było sobie wyobrazić, ale w tym coraz bardziej świeckim społeczeństwie pojawia się wyraźny znak nadziei. To rosnąca liczba dorosłych, którzy przyjmują chrzest i odkrywają wiarę, zapewnia metropolita Paryża. Przyznaje też, że wiara nowo ochrzczonych robi na nim ogromne wrażenie. Niektórzy opowiadają o konkretnych doświadczeniach obecności Boga. Sam arcybiskup mówi, że jego droga wiary wygląda inaczej. Boga odnajduje przede wszystkim w słuchaniu jego słowa. Biskup Paryża podkreśla też, że nawróceniom towarzyszy misyjne ożywienie francuskich parafii. Kościół szuka dziś tych miejsc i ludzi, do których Ewangelia właściwie już nie dociera. No i kontekst to o czym powiedzieliśmy na początku, czyli wizyta papieża Leona XIV, która już za 3 tygodnie. To będzie pierwsza od 18 lat papieska podróż do tego kraju. Zdaniem paryskiego biskupa siła i autorytet obecnego papieża wynikają przede wszystkim z jego zaufania Bogu, a z niecierpliwością pewnie wszyscy wierzący nad Sekwaną czekają na tę wizytę, na możliwość spotkania z Leonem XIV. Więcej słów biskupa Ulricha można znaleźć na portalu Vatican News. Więcej wiadomości z życia Kościoła na antenie Radia Warszawa, natomiast za niecałą godzinę o 12.30.

0: 4 minuty zostały do godziny 12. Czas na antenie Radia Warszawa na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek, a rozważanie opracował ksiądz Jakub Zinkow.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupi, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: on udaremnia zamysły przebiegłych, lub także: wie pan, że próżne są zamysły mędrców. Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze, czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe. Wszystko jest wasze. Wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.
2: Wspólnota koryncka przeżywa konflikty związane z przynależnością do konkretnych świadków wiary, o czym słyszeliśmy wczoraj. Ich błędem było przewartościowanie samego głoszącego w porównaniu z nauką, którą głosił. W dzisiejszym fragmencie święty Paweł porusza temat przywiązania człowieka do innych ludzi oraz także do rzeczy. To może być dobrą okazją do zastanowienia się nad tematem własności prywatnej, która przez wieki była bardzo różnie rozumiana w filozofii. Od skrajnego liberalizmu, gdzie własność prywatna ma wartość bezwzględną, aż po skrajny komunizm, gdzie taka własność w ogóle nie istnieje. Święty Paweł, kładąc fundamenty pod przyszłe nauczanie społeczne Kościoła, wskazuje bardzo ważny aspekt pojęcia własności. Co możemy odczytać z tych słów? Paweł zwraca uwagę Koryntianom, aby na pierwszym miejscu nie stawiali pojęcia, że coś jest moje albo twoje. Ukazuje, że jako wspólnota posiadają wszystko, ponieważ Bóg im wszystko ofiarował. Komponuje się to z poleceniem Boga wobec pierwszych rodziców: czyńcie sobie ziemię poddaną. W Bożej logice jesteśmy przez Boga obdarowani. Oczywiście możemy posiadać własność prywatną, którą zdobywamy przez uczciwą pracę. Niemniej jednak istnieją sytuacje, gdy taka własność staje się relatywna, gdy ktoś inny potrzebuje bardziej daru Bożego. Świadomość obdarowania może nam bardzo pomóc wobec różnych pragnień posiadania dóbr.

0: Jest 12 w Radiu Warszawa, to czas na modlitwę Anioł Pański.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
3: i poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
4: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wieku i stanie niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
4: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy, darczyńców naszego radia, przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
5: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z Wami.
4: I z Duchem Twoim.
1: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże czyta ksiądz Krzysztof Stosur. Komentarz przygotował ksiądz Paweł Golec.
6: Z Ewangelii świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali. Jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim.
7: Tak bardzo się starałem, a zupełnie się to mi nie udało. Podobne słowa wypowiadamy dość często w swoim życiu. Tak jakby skuteczność podejmowanych przez nas wysiłków nie leżała w nich samych. przypadku uczniów skuteczność połowu zależała nie od pory dnia, nie od okoliczności zewnętrznych, ale od słowa Jezusa. Czy działania, które podejmuje, są zgodne z wolą Bożą? Nie zawsze odpowiedź na to pytanie jest oczywista, ale już samo zadawanie sobie tego pytania, pytania o Bożą wolę, ukierunkowuje mnie na właściwy cel. Życie nie jest moją wyłączną własnością, a moje decyzje nie zależą tylko od moich pomysłów. Już samo pytanie o wolę Bożą jest początkiem jej realizacji.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Słonecznie w Warszawie, chociaż chmury gdzieś tam się po tym błękitnym niebie przewijają, ale nie są w większości. W większości słońce dominuje zdecydowanie. 22 stopnie w stolicy, cieplej jest w Legionowie, tam 23 stopnie. Podobne wskazania również w Pruszkowie i Otwocku, najcieplej jednak w Wołominie, 24 stopnie. Słonecznie do wieczora, noc z czwartku na piątek już przyniesie nam więcej chmur, a jutro opady deszczu.
0: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: 11 minut po 12 po południe w Radiu Warszawa w czwartek 3 września rozpoczęliśmy kilka minut temu. Celine Dion pomoże nam wejść w tę kolejną część dnia. Będzie także Łukasz Zagrobelny i Marillion, a to dopiero zaledwie pierwsze pół godziny tego popołudnia. Janusz Zalewski, zapraszam.

24 minuty po godzinie 12. Rok służebnicy Bożej Siostry Wandy Boniszewskiej przeżywa Zgromadzenie Sióstr Daniołów. To świętowanie, te obchody rozpoczęły się 2 sierpnia w setną rocznicę przyjęcia siostry Wandy do nowicjatu. I każdego drugiego dnia miesiąca w Konstancinie sprawowana jest msza święta w intencji jej beatyfikacji. Tak było też wczoraj. Eucharystii przewodniczył ksiądz kanonik dr Jacek Wiliński, delegat metropolity Warszawskiego Trybunału Beatyfikacyjnego Siostry Wandy. Sama siostra Wanda urodziła się w 1907 roku jako czwarte z 11 dzieci. Do zgromadzenia wstąpiła jako młoda kobieta. Pierwsze śluby złożyła w 1928 roku, a śluby wieczyste w 1933. Doświadczała ekstaz i stygmatów po wojnie. Została aresztowana, skazano ją na zesłanie na Syberię. Do kraju wróciła w 1956 roku. Zmarła w 2003 roku właśnie w Konstancinie Jeziornie. Samo zgromadzenie sióstr od aniołów to żeńskie bezkobietowe zgromadzenie zakonne. Powstało ono w Wilnie. Miało pomagać kapłanom w pracy duszpasterskiej. Po II wojnie światowej większość zakonnic przebywała na terenie PRL. No i właśnie w Konstancinie znajduje się dom generalny.

0: Na zegarze godzina 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. 147 nowo mianowanych biskupów z 5 kontynentów uczestniczy w dorocznym kursie formacyjnym w Watykanie. Spotkanie organizują dykasteria do spraw biskupów oraz dykasteria do spraw ewangelizacji. W programie m.in. takie tematy jak liturgia, misja Kościoła, formacja kapłańska, synodalność, zarządzanie diecezją oraz ochrona małoletnich i postępowanie w przypadkach nadużyć. Omawiane są także wyzwania kulturowe, dialog międzyreligijny oraz dyscyplina duchowieństwa. Kurs zakończy się 10 września audiencją u papieża. Tego samego dnia biskupi będą uczestniczyć we mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra. Będą dziękować Bogu za jasnogórskie śluby narodu. W Instytucie Prymasowskim na warszawskiej Choszczówce zaplanowano uroczystości z okazji 70-lecia złożenia przyrzeczeń przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. To miejsce, które błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński odwiedzał w wolnych chwilach. Mówiła w poranku z Radiem Warszawa Michalina Jankowska z Instytutu Prymasowskiego.
2: Przez 12 lat ostatnich życia ksiądz po nas przyjeżdżał tam na odpoczynek i mieszkał w domu, który jest jeszcze domem przedwojennym. On został zakupiony w 69 roku i dostosowany do potrzeb księdza Prymasa i naszej wspólnoty, która od początku tam się opiekowała tym domem. I kaplica była takim pomysłem powstania jej, żeby właśnie pomieścić naszą wspólnotę.
1: Uroczystości odbędą się w najbliższą niedzielę, a rozpocznie je Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego.
2: Oprócz mszy świętej, którą rozpoczynamy o 10:30, będzie wykład naszej członkini Ani Rastawickiej, też świadka życia księdza prymasa, właśnie, która nam pokaże, jak te śluby jasnogórskie są aktualne i jak do nich podejść, więc takie też praktyczne zastosowanie. Później mamy koncert zespołu Mazowsze, które dla nas zaśpiewa i zatańczy. A potem taka część już piknikowa.
1: Będzie także możliwość zwiedzenia kaplicy domowej i pokoju błogosławionego prymasa Wyszyńskiego.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Pielgrzymują do błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Z Drohiczyna ruszyła grupa, która zmierza na niedzielne uroczystości odpustowe do Loretto. Mówiła w Radiu Warszawa siostra Judyta Zając, loretanka.
4: Pielgrzymujemy śladami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego od miejsca, gdzie był ochrzczony, aż po jego grób. Chrzest był w katedrze drohiczyńskiej i z tej właśnie katedry jutro wyruszymy, oczywiście po mszy świętej o godzinie 8, której będzie przewodniczył biskup Piotr Sawczuk. I zmierzamy do Loretto, gdzie znajduje się grobowiec z relikwiami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
1: Obchody w Loretto rozpoczną się o 9 od śpiewaniem godzinek. Cały dzień będzie wypełniony modlitwą, dodaje siostra Wioletta Ostrowska.
5: W programie jest przewidziana konferencja księdza profesora Marka Tatara, odpowiedzialni za Kościół i za Ewangelię. Natomiast takim głównym, centralnym punktem tych uroczystości o godzinie 12:30 będzie Eucharystia, sprawowana pod przewodnictwem księdza biskupa Dariusza Zalewskiego z Ełku. Całość tego programu zakończy koronka do Bożego Miłosierdzia po takim spotkaniu misyjnym i koronka odmówiona właśnie w różnych językach.
1: Obchody ku czci błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego także w Radiu Warszawa i w katedrze warszawsko-praskiej. W poniedziałek od 16:30 zapraszamy do zwiedzania naszej rozgłośni. O 18:00 msza święta, a po niej spotkanie na podwórku redakcji. Tegoroczni maturzyści, stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zjechali się do Myczkowic w Bieszczadach, by uczestniczyć w dorocznym obozie formacyjno-wypoczynkowym. To ważny element rocznej formacji, mówi ksiądz dr Łukasz Nycz, członek zarządu fundacji.
6: Jest to obowiązek, wynika to z jakby z całościowego przyjęcia programu stypendialnego. Wchodząc jakby w program, otrzymuje wsparcie finansowe, ale też zobowiązuje się do podjęcia konkretnych zadań wynikających z uczestnictwa w programie stypendialnym. Ale tak naprawdę, chociaż jest to obowiązek, to jednak te obozy są tym, za czym tęsknią stypendyści. Czyli też z obowiązku staje się to rzeczywiście czasem takim wyczekiwanym.
1: Stypendyści w Bieszczadach zostaną do 11 września.

1500 km mają do przejechania uczestnicy drugiego mundurowego rajdu motocyklowego Szlakiem Historii Marsz Czarnej Brygady. Przed południem jego uczestnicy wyruszyli sprzed grobu nieznanego żołnierza w Warszawie, a motocykliści pojadą śladami generała Maczka. Motocykliści dotrą m.in. do Rzeszowa i Łańcuta. Etap pierwszy będzie miał ponad 500 km, w sumie 3 razy dłuższy dystans mają do pokonania jego uczestnicy. Klub tworzą byli i obecni funkcjonariusze policji, wojska i żandarmerii wojskowej. Upamiętniają w ten sposób 10. Brygadę Kawalerii, bo to właśnie ona w tym

czasie, we wrześniu 1939 roku, pod dowództwem wówczas jeszcze pułkownika Maczka, przebyła szlak z Małopolski aż w okolice Lwowa, by ostatecznie przedostać się do Rumunii. Jako jedyna polska jednostka nie zdała sprzętu, przedostała się z całym uzbrojeniem i dotarła na zachód Europy, gdzie walczyła, jak to się mówi, za wolność naszą i waszą. Do dziś ta pamięć właśnie w Holandii o generale Maczku trwa i jest żywa w Bredzie. Co roku obchodzone są uroczystości związane z tą wybitną postacią polskiej wojskowości.

0: Will to Power kończy tę godzinę w Radiu Warszawa. Za dwie minuty będzie 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Enapo, une pomme, lamella.
3: Jabłko, Weronika, polskie jabłko, a nie jakieś tam zagraniczne.
4: No to prawda, takich jabłek jak w Polsce to nie ma nigdzie.
3: A takich jabłek jak w Grójcu nie ma w całej Polsce.
4: Ich smak poznamy w najbliższy piątek podczas plenerowego poranka z Radiem Warszawa,
3: który spędzimy w jabłkowej stolicy Polski, czyli w Grójcu, ale udowodnimy wam, że nie tylko jabłkami Grójec stoi.
4: Od 7 do 10 w najbliższy piątek zapraszają
3: Weronika Ostrowska
4: i Jarek Wydra.
5: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
3: A szarlotka będzie?
4: Szarlotka nie, ale może jakiś apple pie?
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
7: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl. Poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
1: Po reklamie.
0: Na 106.2 FM Radio Warszawa, minęła 13.
8: Szef polskiego MSZ-u o wezwaniu ambasadora Rosji. Atak na budowę przy firmie zbrojeniowej w Bawarii. Będzie też o radości w radości. Tamtejsza ochotnicza straż pożarna ma już 100 lat. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce. Szef MSZ-u Radosław Sikorski podkreślił, że rosyjski dyplomata usłyszy słowa potępienia niedawnych ataków terrorystycznych dokonanych na terenie krajów europejskich.
9: Usłyszy słowa stanowczego potępienia i usłyszy, że to spotka się z reakcją w postaci nie tylko restrykcji dla dyplomatów, ale także kolejnych pakietów sankcji. Atakowanie Europy i Europejczyków nie jest za darmo.
8: Wcześniej na spotkaniu szefów dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego w Niemczech Radosław Sikorski podkreślił, że zagrożenie wymierzone w jednego z sojuszników jest problemem całego sojuszu. Ocenił, że Władimir Putin stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa Europy i światowego ładu.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Atak na firmę branży zbrojeniowej w Niemczech. W Monachium dwie osoby podpaliły teren budowy przy siedzibie koncernu technologicznego. Podpalacze zostali ujęci.
11: Rzucane z samochodu płonące materiały zaniepokoiły przechodnia, który powiadomił policję. Ta szybko pojawiła się na miejscu i zatrzymała na pobliskiej stacji paliwowej dwoje obywateli Bułgarii, 28-latkę i o 10 lat starszego mężczyznę. Teraz sprawdzana jest ich motywacja i ewentualni zleceniodawcy. Ogień przed centralą firmy Rode & Schwarz został szybko ugaszony. Rzeczniczka koncernu potwierdziła próbę podpalenia, ale podkreśliła, że nie zanotowano większych strat. Rode & Schwarz opracowuje techniki zabezpieczeń i komunikacji, współpracuje z urzędami i firmami militarnymi. 5 lat temu przedsiębiorstwo zostało zaatakowane jako firma zbrojeniowa. Takie określenie znalazło się w internetowym oświadczeniu napastników, którzy uszkodzili sieć energetyczną. 20 tysięcy ludzi w okolicy zostało wtedy pozbawionych prądu. Sprawy nie wyjaśniono.
8: Informował Adam Górczewski.
10: Dzieje się blisko.
8: Warszawscy policjanci zatrzymali 41-letniego złodzieja biżuterii. Mężczyzna wyrwał pasażerce komunikacji miejskiej łańcuszek wart 5 tysięcy złotych, mówi nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Stołecznej.
12: 41-latek razem z pokrzywdzoną podróżował tym samym tramwajem. Czekał na najlepszy moment. Gdy tramwaj zatrzymał się na przystanku, mężczyzna gwałtownie pochylił się nad kobietą, chwycił za jej łańcuszek i zerwał go. Od razu po tym uciekł. Okradziona pasażerka wybiegła za nim, jednak nie była w stanie go dogonić. Kobieta wezwała na miejsce policję.
8: Okazało się, że zatrzymany ma na koncie więcej tego typu przestępstw.
12: Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w trakcie zbierania materiału dowodowego udowodnili mężczyźnie jeszcze inną taką kradzież. Do zdarzenia doszło na początku sierpnia bieżącego roku na Targówku w autobusie miejskim. Wówczas łupem 41-latka padł łańcuszek warty 20 tysięcy złotych.
8: Mieszkańcowi Pragi grozi 8 lat więzienia.
10: To się dzieje lokalnie.
8: Ochotnicza Straż Pożarna w Radości świętuje setną rocznicę powstania. Jednostka od początku integrowała lokalną społeczność, mówił w poranku z Radiem Warszawa prezes Janusz Borkowski.
13: Radość była jednak takim podwarszawską wtedy miejscowością, gdzie to była miejscowość letniskowa. Gromadziła bardzo wielu też bogatych ludzi. No i ci ludzie na zasadzie sponsorowania, strażacy przy okazji organizowali wszelkiego rodzaju kwesty, na których zbierali pieniądze, no i ufundowali sobie w 1936 roku samochód Chevrolet.
8: Jubileuszowe uroczystości zaplanowano na sobotę 12 września. Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Radości posiada dwa wozy gaśnicze, lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy i pojazd kwatermistrzowski.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Czwartek przyniósł i cały czas przynosi nam piękną pogodę. Słoneczne niebo nad Warszawą, 23 stopnie, aż 25 w Legionowie, 24 w Pruszkowie. Optymalne temperatury, optymalna aura. Zmieni się to już w nocy, wzrośnie zachmurzenie. No a jutro przybędzie chmur na warszawskim niebie, popada deszcz, no i mocniej powieje wiatr, nawet do 60 km na godzinę, więc korzystajmy dzisiaj z tego słońca.
14: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: 5 minut po godzinie 13. Jednym słowem można podsumować dzisiejszą pogodę: Summer in the City. No i już wszyscy wiemy, że za chwilę Joe Cocker zaśpiewa. Będzie także po godzinie 13 na 106.2 FM Ignacy i Shakira przypomni nam mundialowe emocje z tegorocznych wakacji. Janusz Zalewski. Zapraszam na kolejną godzinę z Radiem Warszawa.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 12 minut po godzinie 13. Ostatnio sporo remontów, jak to zwykle w wakacje na warszawskich ulicach, i przy tej okazji znajdywano wiele pozostałości po II wojnie światowej. Bomby, które kiedyś spadły na warszawski chodnik bądź jezdnię i już tam zostały znalezione dopiero teraz przy okazji prac. Natomiast nie może się to równać z arsenałem, na jaki trafił jeden z mieszkańców gminy Płońsk. Na swoim polu rolnik znalazł ponad 700 niebezpiecznych pozostałości z czasów II wojny. Między innymi były to granaty, pociski, zapalniki i amunicja. Najbardziej takie tutaj sensacyjne w tym wszystkim jest to, że przedmioty znajdowały się zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Na miejscu policjanci stwierdzili, że konieczna jest interwencja saperów. Ostatecznie specjaliści z drugiego pułku saperów z Kazunia Nowego zabezpieczyli ponad 710 sztuk amunicji. To 271 amunicji strzeleckiej, ponad 100 granatów ręcznych, 50 zapalników i ponad 170 pocisków do granatników. Tych pozostałości pewnie polska ziemia po II wojnie światowej jeszcze sporo skrywa. Policjanci apelują, że jeżeli podczas prac polowych czy budowlanych natrafimy na taki przedmiot, nie wolno go dotykać ani przynosić. Trzeba się oddalić i jak najszybciej powiadomić służby pod numer 112. Takie pozostałości po prostu były nie wybuchami, które spadły na przykład z nieba i nie eksplodowały, ale często też cofający się polscy żołnierze zakopywali w ziemi broń, amunicję, licząc, że jeszcze kiedyś ją wykorzystają. Nie zawsze tak było i dopiero teraz ją znajdujemy. Terence Trent, Derby na 106.2 FM.

0: Shakira i Bernabeu przypomnieli nam emocje, jakie towarzyszyły kibicom podczas mundialu tegorocznego w minione wakacje. Emocji na pewno dostarczą nam biało-czerwoni. Jeszcze we wrześniu 25 dnia tego miesiąca zmierzą się w ramach Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, finalistą Mistrzostw Świata, przypomnijmy, a trzy dni później, 28, zagrają ze Szwecją, więc już pewnie fani biało-czerwonych odliczają. My odliczamy godziny 22 minuty po 13. To czas na naszej antenie na dobre słowo pasterzy diecezji warszawsko-praskiej.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 29 sierpnia 2026 roku. Odprawy katechetyczne w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Ogromnie jest ważne w wypełnieniu tego pierwszego zadania poznać i umiłować Boga, kiedy ma się przy sobie w różnych okresach swego życia osobę odpowiedzialną, mądrą, Bożą. Dzisiaj możemy powiedzieć, że pomocą nam służy, zaliczmy go do grona katechetów, prorok Jeremiasz. I skorzystajmy z tej narracji, którą przeprowadza Bóg w stosunku do tego proroka. Przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co ci polecę. To pierwsze. Przepasz biodra, czyli wszystko to, co jest ci potrzebne, miej przy sobie, a więc zadbaj o wykształcenie swoje, o swoje zdrowie, o jasność swego powołania, miej w sercu uporządkowane widzenie, że to jest dla ciebie i dla innych sprawa ogromnie ważna. Wstań, czyli nie ociągaj się. Nie mów sobie, jakoś tam będzie, te 10 miesięcy jakoś się przetrwa. Nie, w tym słowie mocnym, zdecydowanym wstań jest nakaz, uczyń to wszystko. Idź i mów wszystko, co ci rozkażę.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: 29 minut do 14. Wiadomości Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźmi.
1: Przystanek Lebiodowa 02 zawieszony do odwołania. Autobusy linii 119, 142, 305 oraz 702 przejadą bez zatrzymania. Powodem są prace budowlane. Narkotyki w domu 52-latka. Policjanci z Pragi Południe zabezpieczyli prawie 750 gramów marihuany i blisko 19 gramów kokainy. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Sanach zaśpiewa jutro wieczorem na Stadionie Narodowym. Przed i po koncercie można spodziewać się utrudnień w ruchu. Na Saską Kępę wjadą tylko mieszkańcy. Metro na drugiej linii będzie kursowało częściej. Najstarszy w Polsce czynny elektryczny pociąg ze Spolony wraca do służby w Kolejach Mazowieckich. 63-letni pociąg nazywany Babcią przeszedł naprawę główną. Wcześniej został też przemalowany w historyczne barwy. Zdobywcę 6 Oscarów film La La Land będzie można zobaczyć dziś w kinie plenerowym przed Pałacem Kultury i Nauki. Początek seansu o 20.30. Wstęp jest bezpłatny, a ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

20 minut zostało do godziny 14. To oczywiście Taylor Swift i Fate of Ophelia w Radiu Warszawa. To czwartkowe, wczesne jeszcze popołudnie, ale słoneczne. Tak wygląda dzisiaj aura. Jutro się ma zmienić diametralnie, więc korzystajmy z niej, póki możemy. Więcej informacji dotyczących pogody już za 20 minut po godzinie 14 usłyszymy na naszej antenie. A do godziny 14 właśnie jeszcze zaśpiewa dla nas Lenny Kravitz. Będzie także Simon & Garfunkel, no i oczywiście Sanach i Vito Bambino. To też propozycja, którą serwujemy w ciągu kilku minut na radiobiornikach, chciałem powiedzieć, na talerzach. Jeżeli chodzi o Sanach, to ona koncertuje jutro na Stadionie Narodowym. W związku z tym wydarzeniem utrudnienia dla wszystkich podróżujących i przemieszczających się w okolicach Saskiej Kępy. Warszawski Transport Publiczny na swojej stronie szczegóły tych zmian zamieszcza. No a ci, którzy tam się wybierają, no to też najlepiej, żeby wybrali komunikację miejską. My w każdym razie dziś skupmy się nie na korkach, nie na podróżowaniu w tym momencie, tylko właśnie na muzyce. Al Green, Everything's Gonna Be Alright, już teraz.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: No, kawa się przyda i dobrze sprawdzi na pewno w towarzystwie podcastów, które znajdziemy na stronie i na YouTubie przede wszystkim Radia Warszawa. Wczoraj pojawił się tam podcast dotyczący objawień Maryi, także o jej roli w chrześcijaństwie. Weronika Ostrowska rozmawia z Grzegorzem Górnym, dziennikarzem, publicystą i autorem książki Maryja, biografia. Rozmowa prowadzi do biblijnych podstaw kultu maryjnego przez historię niezwykłych objawień, aż po pytania dotyczące Gietrzwałdu i Medjugorje. Podcast na YouTubie Radia Warszawa można znaleźć, jest już tam dostępny, śmiało zapraszamy i zachęcamy przede wszystkim do oglądania. To jeden z odcinków cyklu Poznacie Prawdę. To nowa propozycja na jesień na antenie Radia Warszawa i na naszym kanale YouTube. Warto śledzić media społecznościowe i stronę Radia Warszawa. Tam dużo właśnie takich propozycji będzie pojawiać się w najbliższym czasie. Za 10 minut będzie 14.

0: Leny Krawic w Radiu Warszawa. Na pożegnanie tej godziny za 2 minuty 14 w studiu już kolejny prowadzący Bartłomiej Graczek.
1: Kłaniam się nisko wszystkim słuchaczom. Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Starość. Chcemy rozbudzić ciekawość tego etapu życia. Spójrzmy na starość z perspektywy 30-latka, 50-latka, a także osoby będącej już na emeryturze. Czy to piękny etap w naszym życiu? Spotkajmy się i porozmawiajmy. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym sieci Maciej Pawlicki apeluje: budujmy kolejne pomniki Maryi. Ona nas ocali, a także Mróz Gorgoń, czyli Wielka Kompromitacja. Polecam sieci. Jacek Karnowski.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Po reklamie.
1: Minęła 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Ponad 6 tysięcy uczestników Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Trzęsienie ziemi w Tybecie. Utrudnienia dla pasażerów tramwajów na Targowej w Warszawie. Ponad 6 tysięcy uczestników przyjedzie w przyszłym tygodniu do Karpacza na 35. Forum Ekonomiczne. Spotkanie potrwa od 8 do 10 września. W programie setki debat i prezentacji raportów, a jednym z głównych tematów będzie bezpieczeństwo, mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
8: 8-10 września w tym roku pod znakiem bezpieczeństwa. Setki paneli, setki dyskusji, prezentacje raportów, nie tylko w obszarze bezpieczeństwa, ale też w obszarze infrastruktury, w obszarze zdrowia.
7: W Karpaczu spotkają się przedstawiciele polityki, biznesu, nauki i samorządów. Przewodniczącym Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu został Zygmunt Berdychowski i mówi, że Polska powinna aktywnie uczestniczyć w zachodzących zmianach.
9: Musimy zrobić wszystko, żeby Polska nie była tylko biernym obserwatorem, kibicem, żebyśmy nie byli na peryferiach tych zmian, które w tej chwili się dokonują, ale żebyśmy mieli takie aspiracje, aby być w czołówce tych krajów, które wewnątrz Unii nadają ton wspólnemu rozwojowi. Zarówno wtedy, kiedy mówimy o obronie, wtedy, kiedy mówimy o nowych technologiach, o sztucznej inteligencji.
7: Organizatorzy zapowiadają udział gości z Polski i zagranicy, a ponad 700 uczestników ma reprezentować sektor ochrony zdrowia.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: W Tybecie, który w ubiegłym tygodniu nawiedziła powódź błyskawiczna, doszło do trzęsienia ziemi. Niemieckie Centrum Badań Geologicznych podaje, że wstrząs główny miał magnitudę 5. Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach lub zniszczeniach.
11: Wstrząs odnotowano na głębokości 10 km. Tydzień temu na granicy Tybetu i Nepalu doszło do katastrofalnej powodzi błyskawicznej. Z powierzchni ziemi zniknęło m.in. przejście graniczne w Girong. Za zaginione po chińskiej stronie granicy uznaje się ponad 500 osób. Do tej pory odnaleziono 20 ciał. Na miejscu prowadzona jest akcja poszukiwawcza, ale rząd w Pekinie nie pozwolił na udział w relacjonowaniu skutków kataklizmu zagranicznych dziennikarzy. Władze cenzurują też informacje o przebiegu operacji. Tymczasem chińskie MZ pod naporem krytyki po raz kolejny oświadczyło, że na czas przekazuje informacje meteorologiczne i geologiczne partnerom w Nepalu. Pojawiły się bowiem zarzuty o brak współpracy. Chińskie władze poinformowały, że do Nepalu z Chin dotarł już trzeci transport z pomocą humanitarną.
7: Informował Tomasz Sajewicz.
10: Dzieje się blisko.
7: W niedzielę zamknął ruch tramwajowy na ulicy Targowej między Aleją Solidarności a 11 listopada. Mówi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
12: Będziemy wymieniać zwrotnice przy skrzyżowaniu Alei Solidarności i Targowej, węźle Dworzec Wileński. Trasę zmieni linia 3. Tramwaje nie dojadą do pętli Gocławek, tylko będą kursować z Annopola do pętli Żeranie-Feso. Tramwaje linii 4 i 23 z Alei Solidarności pojadą Targową, Zamojskiego, Grochowską na Gocławek.
7: Z kolei szóstka z pętli metro Mociny skręci z Targowej w 11 listopada. Dwudziestka będzie kursować przez Aleję Jana Pawła II i Most Gdański. 28 pojedzie Jagiellońską, Ratuszową, Targową 11 listopada i przez Rondo Żaba na Żerań Wschodni.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
15: Dość przyjemna pogoda w stolicy, słonecznie, nie jest za gorąco, nie jest za chłodno, bym powiedział tak w sumie idealnie, prawda? Chociaż wieczory już chłodne, poranki również. Aktualna temperatura odczuwalna 21 stopni Celsjusza, wieczorem około 17 stopni. Może pokropić w nocy, wczesnym rankiem również, jutro tego słońca będzie znacznie mniej, więc jeżeli mamy taką sposobność, korzystajmy, drodzy.
13: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
15: 5 minut po godzinie 14. Fajnie, że jesteście, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Ja się zawsze cieszę, że mogę z wami się spotkać. No oczywiście za pośrednictwem fal radiowych na 106,2 FM, ale zawsze jest to spotkanie. Tak to odbieram, mam nadzieję, że podobnie to czujecie. Oczywiście spotkanie z dobrą muzyką, również z lokalnymi informacjami, ale dziś także ze sztuczną inteligencją. Będziemy o tym mówić w programie Goście Radia Warszawa, ale to kwadrans po 16. Bądźcie z nami.

0: Such a Shame na antenie Radia Warszawa. Tok, tok. 13 minut po 14.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: No to sobie chwilę porozmawiamy o wrześniu w stolicy. Sporo się dzieje, to wcale nie jest tak, że kończą się wakacje i aktywności w stolicy nie ma. O, nic bardziej mylnego. Zaczynają się zajęcia pozaszkolne, zaczyna się zajęcia sportowe, wszyscy wracają do aktywności, sporo się dzieje, ale tych wydarzeń dla dzieciaków, dla młodzieży nie brakuje i tak znalazłem sobie teraz takie zaproszenie dla dzieci i młodzieży na bezpłatne zajęcia z jazdy na deskorolce. Jeżeli jesteście fanami i chcecie bezpiecznie nauczyć się jeździć tak, żeby no nie wydarzyło się nic złego, to jest takie spotkanie, w zasadzie są to regularne spotkania, w środę, czwartki i piątki od 16 do 19 na skateparku przy szkole podstawowej numer 377 przy ulicy Trockiej 4. Zupełnie bezpłatne, wystarczy wziąć swoją deskorolkę i pod okiem instruktorów bezpiecznie będziecie uczyć się jeździć na deskorolce tak, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Zachęcam.

0: jak to było być przez chwilę w Afryce za sprawą zespołu Toto. Przebywaliśmy właśnie na tym kontynencie, ale wracamy do kraju, wracamy do Warszawy, a konkretnie do parafii Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny.
1: Przystanek parafia.
2: Ksiądz proboszcz Krzysztof Stasur jest z nami, ponieważ w przystanku parafia, tym razem Sanktuarium Świętej Faustyny i parafia Miłosierdzia Bożego i Siostry Faustyny w Warszawie. Księże proboszczu, ja dobrze pamiętam, że jak wrzesień, to u was wielkie święto.
3: Festyn.
2: Tak?
3: Festyn
2: Znowu
3: rodzinny.
2: Znowu tam do nieba ciągniecie
3: festyn
2: ludzi?
3: Festyn rodzinny, żytnią do nieba, tak to mój poprzednik nazwał to wydarzenie. Ja to kontynuuję i to się cieszy, jeśli tak można powiedzieć, ogromną popularnością. Zaczynamy zawsze w pierwszą sobotę września wieczornym grillem, a przede wszystkim seansem filmowym.
2: Mhm. Czyli to
3: z przedwojennego polskiego
2: wakacji,
3: kina.
2: Tak.
3: Mhm. A w niedzielę oczywiście przede wszystkim msza święta i różnego rodzaju atrakcje, łącznie ze spotkaniem z ciekawymi ludźmi i wieczornym koncertem jakiejś gwiazdy. Nie będę mówił, kto to będzie. To będzie niespodzianka w tym roku.
2: No to tak to wygląda właśnie w tym miejscu. A poza tym przecież jeżeli chodzi o odpust, to
3: odpust mamy
2: zawsze
3: 5 października. To jest odpust na świętą siostrę Faustynę.
2: Tak, przepraszam, tak. Uh-huh.
3: Natomiast no taki olbrzymi odpust, można by powiedzieć warszawski, mamy zawsze w niedzielę Miłosierdzia Bożego, a więc tydzień po świętach wielkanocnych. Ogromne wydarzenie, chociaż kościół nasz jest niewielki, ale tłumy są ogromne. To w tego dnia rzeczywiście, nie chcę mówić, że pół Warszawy się zjeżdża, ale zjeżdża się. Widzę bardzo dużo obcych twarzy, z czego bardzo się cieszę oczywiście, bo to chodzi o to, żebyśmy to Boże Miłosierdzie, bo to wtedy jest Niedziela Bożego Miłosierdzia, i czcili, i przeżywali każdego roku, właściwie każdego dnia.
2: Szczegóły związane z tym miejscem, z tą parafią, z tym sanktuarium już w niedzielę o godzinie 20:00 zapraszamy.

0: na 106.2 FM Tylko Ty w utworze Opowieść, a za chwilę ekspresowa opowieść o tym, co w stolicy i okolicy. Bądźcie z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Nie widać go, nie czuć go zawsze. A mimo to każdego dnia trafia do naszych płuc. Smog, pyły, spaliny, czym naprawdę oddychamy? W cyklu Powietrze pod lupą sprawdzamy źródła zanieczyszczeń, ich wpływ na zdrowie i pokazujemy, co każdy z nas może zrobić, by oddychać lepiej. Powietrze pod lupą w każdy czwartek o godzinie 19.40. Jarosława Wydra, zapraszam.
3: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa. Miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
1: O reklamie.
0: Jest punktualnie 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Kozik.
5: W związku z remontem nawierzchni od ronda ONZ do Alei Solidarności w Warszawie od dziś zawieszone są przystanki autobusowe Hala Mirowska, Kino Femina i Rondo ONZ w kierunku Alei Jana Pawła II. Niektóre linie pojadą inną trasą. Zmiany potrwają do wtorku. Stołeczni policjanci zatrzymali obywatela Azerbejdżanu podejrzewanego o przestępstwo seksualne. Do zdarzenia doszło na Ochocie. Zebrany materiał będzie podstawą do postępowania o deportację. Jest pozwolenie na odbudowę centrum handlowego na Marewilskiej 44. Poprzedni budynek spłonął w pożarze, do którego doszło w maju 2024 roku. Prokuratura stwierdziła, że był to sabotaż. Do 15 września można zagłosować w konkursie Ulubiona Księgarnia Warszawy. To już 7. edycja. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w 4 kategoriach. W każdej z nich może zostać wybranych do 5 miejsc. Zebra pomoże interesantom zarządu dróg miejskich. To wirtualny asystent w siedzibie przy ulicy Chmielnej. Podpowie, jak działają strefa płatnego parkowania i strefa czystego transportu oraz pokieruje do właściwego wydziału. A my słyszymy się w wiadomościach Radia Warszawa o 16.00.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

walce o marzenia. Pełen świetnej muzyki i legendarnych rapowych bitew. Zapraszam. Oczywiście będzie chłodno, jak to wieczorem we wrześniu. Ale mimo wszystko warto.

0: Anna Wyszkoń. Wiem, że jesteś tam.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Ja też wiem, że jesteście po drugiej stronie. Wiem też, że wielu z Was nie jest zadowolonych z działań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie lekcji religii. Zdaniem biskupa Wojciecha Osiala są te działania krzywdzące. Nie są to wyłącznie techniczne zmiany w szkolnym planie zajęć. Ich konsekwencje ponoszą konkretni ludzie, ponoszą je nauczyciele, którzy tracą godziny i poczucie bezpieczeństwa zawodowego. Ponoszą je ich rodziny. Ponoszą je także uczniowie i rodzice, dla których wychowanie religijne stanowi istotną część życia. Biskup Osial zaznaczył, że chrześcijańska nadzieja daje siłę do wytrwałego działania i upominania się o prawdę i zapowiada, że Episkopat, Komisja Wychowania Katolickiego, Konferencja Episkopatu Polskiego dalej będzie zabiegać o właściwe miejsce religii w polskiej szkole. No i tak to wygląda, że aktualna władza chce zrobić wszystko, aby tych lekcji religii w szkołach w ogóle nie było.

0: Cię.
1: Anne-Marie, daj mi serce swe. To słowa, ta muzyka, która ma naprawdę dużą siłę. I zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny. Te słowa również mają swoją moc. Za chwilę transmisja koronki.
2: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
3: Chociaż na zewnątrz mam wiele cierpień i różnych przeciwności, jednak ani na moment nie obniża to mojego wewnętrznego życia, ani nie mąci mi ciszy wewnętrznej. Nie lękam się chwili osamotnienia od stworzeń, bo choćby mnie wszyscy opuścili, nie jestem sama, bo Pan jest ze mną. A choćby i Pan się ukrył, to miłość Go znajdzie. Bo dla miłości nie ma bram ani straży. Nawet bystry cherubin z mieczem ognistym nie zatrzyma miłości. Ona przedrze się przez puszcze i skwary, przez burze i pioruny i ciemności i dociera do źródła, z którego wyszła i tam przetrwa na wieki. Wszystko ustanie, ale miłość nigdy nie.

Oto nadchodzi godzina, a nawet już jest, że rozproszycie się każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam. Jest ze mną Ojciec. Miłosierny Jezu, oto nadeszła godzina Twojego opuszczenia. Uczniowie rozproszyli się. Każdy poszedł w swoją stronę i zostawili Cię samego. Byłeś sam, gdy fałszywie Cię oskarżano. Byłeś sam, gdy bito Cię pięściami po twarzy. Byłeś sam, kiedy Cię biczowano, wyśmiewano i kiedy wkładano na Twoje ramiona ciężki krzyż. Samotnie znosiłeś mękę brutalnego ukrzyżowania. Tu nikt nie mógł Ci pomóc. W każdej cząstce swojego ciała odczuwałeś ból. Jeszcze więcej cierpiałeś duchowo z powodu osamotnienia i opuszczenia. Nikt nie był w stanie Cię pocieszyć, bo to była godzina panowania ciemności. Mówiłeś, Jezu, że nie ma innej drogi do nieba prócz drogi krzyżowej. Dlatego pierwszy przeszedłeś przez samotność i ciemność, żeby uratować tych, którzy są uwięzieni w ciemności śmierci. Byłeś opuszczony, by każdy samotny człowiek, zdradzony i porzucony, zniewolony grzechami, miał Ciebie, miłosiernego Boga, do którego może się zwrócić. Tylko Ty jesteś w stanie nadać sens naszej samotności, przemienić dramat Wielkiego Piątku w radość niedzieli zmartwychwstania. Dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię, Jezu, za wszystkimi osobami samotnymi, opuszczonymi i odrzuconymi, którzy nie mają przy sobie bliskich, aby nie stracili nadziei i odkryli w Tobie najlepszego przyjaciela. Jezu, pociesz ich w utrapieniu. Ukaż im Ojca, który nigdy o nich nie zapomina, a także postaw na ich drodze dobrych ludzi.

0: Powiedziałeś, Jezu, powiadam wam, wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam. Tylko wierzcie, że otrzymacie. Wierzymy, Panie, w Twoje słowa i znamy moc łaski Twojej. Dlatego prosimy Cię za wszystkich Twoich przyjaciół, aby kochali Cię niepodzielnym sercem i nie ulegli pokusom w chwilach próby. Wzmocnij wszystkie osoby konsekrowane, aby były odważnymi świadkami Twojej Ewangelii i przyprowadzali innych do Ciebie. W szczególności powierzamy Ci osoby, które nie zachowały wierności złożonym ślubom zakonnym oraz święceniom kapłańskim, aby na nowo odkryli miłość, jaką ich darzysz, oraz by poznali Twoją bezwarunkową wierność. Wzmocnij ufność konających i otwórz bramy nieba zmarłym. Wspieraj dzieło moralnej odnowy naszego narodu i Europy. Wysłuchaj próśb pielgrzymów, słuchaczy rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych, internautów oraz intencji złożonych na ołtarzu z cudownym obrazem Twego miłosierdzia i grobem świętej Faustyny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stanął, przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty rozwalanie, żertwo powszechny, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
4: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
5: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion,
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
6: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie.

0: Dziękuję Ci, Jezu, bo jesteś dobry, bo Twoja łaska trwa na wieki. W ucisku wzywałem Cię, a Ty mnie wysłuchałeś. Dlatego, że jesteś ze mną, nie lękam się niczego. Jesteś moim wspomożycielem. Lepiej się uciekać do Ciebie, niż pokładać ufność w człowieku. Jesteś moją mocą i moją pieśnią. Stałeś się moim zbawcą. Jesteś moim Bogiem, więc chcę Ci dziękować. Pragnę Cię wywyższać. Wysławiajcie razem ze mną Boga. Wspólnie wywyższajmy Jego imię.
1: Wysłuchaliśmy transmisji Koronki do Miłosierdzia Bożego, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Teraz czas na fragment Ewangelii. Ewangelię czyta ksiądz Krzysztof Stosur, a komentuje ksiądz Paweł Golec.

0: z Ewangelii świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym”. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.
1: Tak bardzo się starałem, a zupełnie się to mi nie udało. Podobne słowa wypowiadamy dość często w swoim życiu. Tak jakby skuteczność podejmowanych przez nas wysiłków nie leżała w nich samych. W przypadku uczniów skuteczność połowu zależała nie od pory dnia, nie od okoliczności zewnętrznych, ale od słowa Jezusa. Czy działania, które podejmuję, są zgodne z wolą Bożą? Nie zawsze odpowiedź na to pytanie jest oczywista, ale już samo zadawanie sobie tego pytania, pytania o Bożą wolę, ukierunkowuje mnie na właściwy cel. Życie nie jest moją wyłączną własnością, a moje decyzje nie zależą tylko od moich pomysłów. Już samo pytanie o wolę Bożą jest początkiem jej realizacji.

0: Danbury, gotowi na wszystko. A wy jesteście gotowi na lokalne newsy? Jest punktualnie 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźnik.
1: Błonia, Stadionu Narodowego niedostępne. Od dziś nie można tam parkować, a od jutra do niedzieli nie będzie możliwości wjazdu. Powodem przygotowania do półmaratonu, który przebiegnie w sobotę wieczorem. Demolował kapliczki i uciekł w pole kukurydzy. Teraz usłyszy zarzuty za znieważenie miejsca kultu religijnego. Policjanci z Garwolina zatrzymali nietrzeźwego mężczyznę, który w gminie Łaskarzew uszkodził obraz i figurę Maryi. Grozi mu do 2 lat więzienia. Przystanek Lebiodowa w kierunku traktu lubelskiego zawieszony do odwołania. Autobusy przejeżdżają bez zatrzymania. Powodem prace budowlane. Zjednoczeni przez rzeki. Konferencja pod tym tytułem rozpoczęła się dziś w Centrum Nauki Kopernik. Uczestnicy z różnych krajów rozmawiają o zmianach klimatycznych oraz zagospodarowaniu terenów nad rzekami. W multimedialnym parku Fontan odbędzie się w sobotę ekopiknik. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wielu warsztatach dotyczących kreatywnego przetwarzania materiałów. Początek o 11:00, wstęp jest bezpłatny. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16:00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Gibbs, Ego for Money. Ostatni dzień lata.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Ostatni dzień wakacji to rzeczywiście za nami, ale lato wciąż trwa. Pamiętajmy i korzystajmy z tego. Chociaż jest tak, że niektóre atrakcje, możliwości powolutku się kończą. Chociażby strefa nowych technologii. Będziecie mogli dalej się włączyć do gry, wziąć udział w takiej interaktywnej grze o powstaniu warszawskim, ale do 5 września. Taka możliwość w strefie nowych technologii w centralnym przystanku Historia. W dalszym ciągu możecie jeszcze w tym tygodniu sprawdzić się w grze Warsaw Rising i samodzielnie podejmować decyzje, od których zależy przetrwanie twojego oddziału. To jest gra, w którą możecie zagrać od poniedziałku do soboty od godziny 10 do 18. Przy metrze Świętokrzyska jest ta strefa nowych technologii centralnych.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: 11 minut do godziny 16. O 16:15 gość Radia Warszawa. Będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji, o tym, jak wykorzystać ją w codziennym życiu, ale także jak wykorzystują ją już tę sztuczną inteligencję urzędnicy. Wczoraj minął dokładnie miesiąc od wdrożenia zasadniczej części AI Act, a w firmach, w urzędach ludzie używają sztucznej inteligencji bez wiedzy pracodawcy, narażając go na przykład na kary poprzez wrzucanie chociażby swoich danych osobowych do systemów AI. Będziemy pytać, jaka przyszłość stoi przed AI, jak zostanie sztuczna inteligencja uregulowana, czy powinna zostać uregulowana, jakie są szanse, zagrożenia, korzyści. O tym wszystkim na antenie Radia Warszawa. Teraz Goja, Jutro obudź mnie. Zróbcie trochę głośniej.

0: Red Something Got Me Start. Na antenie Radia Warszawa zbliża się godzina 16, już tylko niespełna 3 minuty pozostały. A my kwadrans po 16 będziemy rozmawiać z panem Jakubem Wiechetkiem. To specjalista do spraw wdrażania rozwiązań AI w firmach, w urzędach, wszędzie tam, gdzie te nowoczesne technologie, nowoczesne narzędzia mogą się przydać, no ale wiadomo, trzeba umieć to robić w sposób bezpieczny, bezpieczny dla firmy, dla nas, użytkowników. Jak generować te treści? Będziemy mówić także o jednej z największych, o jednej największej konferencji dotyczącej sztucznej inteligencji w Polsce. To za moment. Wcześniej jednak na 106,2 FM garść informacji z kraju i ze świata, bo za 2 minuty 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Czy złość zawsze niszczy?
5: A czy miłość zawsze pomaga?
4: O tym, jak budować więzi w rodzinie
5: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
4: porozmawiamy jutro o 22:00.
5: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
4: Marcin Wnoszyński.
5: Zapraszamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
7: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
1: Po reklamie.
0: Jest punktualnie godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Prezydent podda się przesłuchaniu w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Rosyjski ambasador wezwany do polskiego MSZ-u. Wystartowały zapisy na 36. bieg niepodległości. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Karol Nawrocki będzie zeznawał w sprawie sędziów TK. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Karol Nawrocki podkreśla, że jego zdaniem przesłuchiwanie go w tej sprawie obciąża koalicję rządzącą.
9: Dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni już dzisiaj. Zapraszam śledczych, natomiast uznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy, bo tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby, czy próba przesłuchania mnie jako świadka jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego, ale oczywiście poddam się przesłuchaniu.
8: Prezydent ma wybrać odpowiadający mu termin i miejsce przesłuchania. Zdaniem prokuratora generalnego Waldemara Żurka jest to niezbędnym krokiem, a sprawa musi zostać wyjaśniona, jak powiedział, bez uników i politycznych immunitetów od prawdy. Zakres postępowania obejmuje podejrzenie o ułatwienie niedopełnienia obowiązków przez prezydenta polegających na nieodebraniu ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w marcu.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Ambasador Rosji został wezwany do polskiego MSZ-u. Ma usłyszeć potępienie aktów sabotażu oraz zapowiedź kolejnych restrykcji i sankcji.
11: Radosław Sikorski stanowczo potępił ostatnie działania przypisywane rosyjskim służbom.
12: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
11: Dlatego rosyjski ambasador został dziś wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
13: Usłyszy słowa stanowczego potępienia i usłyszysz, że to spotka się z reakcją w postaci nie tylko restrykcji dla dyplomatów, ale także kolejnych pakietów sankcji.
11: Nowy unijny pakiet sankcji ma objąć ponad 1600 osób i firm związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Wezwanie ambasadora jest częścią skoordynowanej reakcji europejskich stolic i wyrazem solidarności z Niemcami po pojawieniu się uzbrojonego drona na lotnisku w Lipsku.
8: Informował Jan Oleński.
10: To się dzieje lokalnie.
8: Pomoc masz we krwi. W sobotę zbiórka krwi w Wołominie. 5 września od godziny 10 do 15 na parkingu przy Centrum Handlowym odbędzie się zbiórka krwi organizowana wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK Dar Serca. To trzecia z czterech tegorocznych akcji. W ubiegłym roku mieszkańcy Wołomina oddali podczas zbiórek w galerii ponad 43 litry krwi. W tym roku udało się już zebrać 22 litry. Organizatorzy liczą więc na pobicie tego wyniku. Dawcą może zostać zdrowa osoba, która pozytywnie przejdzie kwalifikację lekarską. Na uczestników czeka także tradycyjny pakiet energetyczny.
10: Takie są lokalne inicjatywy.
8: Patriotyczna muzyka, biało-czerwone barwy i tysiące uśmiechniętych sportowców amatorów. Wystartowały zapisy na 36. bieg niepodległości. Mówi Bartłomiej Stępień ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa.
14: Walczymy o bardzo wysoką frekwencję. No, spodziewamy się około 20 tysięcy biegaczy. No, jest to znakomita frekwencja, co pokazuje po pierwsze zainteresowanie bieganiem w Polsce jako takim, formą aktywności fizycznej, chęcią dbania o siebie, a dwa, pokazuje jak bardzo takie wydarzenia są ważne dla całego społeczeństwa.
8: Główny punkt imprezy to bieg na 10 km, ale organizatorzy przygotowali też 5-kilometrową trasę Nordic Walking, bieg wirtualny i mile niepodległości dla dzieci i młodzieży.
14: Trasa będzie przebiegała ulicą Jana Pawła. Jest to tradycyjna trasa biegu niepodległości. Jest bardzo ceniona przez biegaczy z racji tego, że jest to prosta i szybka trasa, która sprzyja pokonywaniu rekordów życiowych, no i ustanawiania swoich nowych limitów do pokonywania.
8: Wydarzenie wchodzi w skład warszawskiej triady biegowej Zabiegaj o pamięć.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: A co tutaj się wydarzyło? Padać miało w nocy, a ja tutaj widzę na prognozie, że to może popadać po południu, wieczorem. Deszcze przelotne niezbyt duże, ale jednak warto odnotować. Aktualna temperatura odczuwalna 21 stopni, minimalna wczesnym rankiem około 15 i wtedy również może wedle prognoz pokropić. Jutro znacznie więcej chmur, padać jakoś szczególnie w ciągu dnia nie powinno, ale też słońca nie będziemy szczególnie widzieć.
15: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
10: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 5 minut po godzinie 16, Bartłomiej Graczak. No i jak wam mija ten czwartkowy dzień, czwartkowe popołudnie? Ja będę, drodzy, z wami do godziny 18, więc będę towarzyszył, jak zakładam, w powrocie z pracy do domu w tej popołudniowej krzątaninie w domu. A może jedziecie teraz zawieźć dzieciaki na jakieś zajęcia różnego rodzaju sportowe czy edukacyjne? Pewnie tak. Mam nadzieję, że będziecie wtedy z nami. Na 106,2 FM.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jeżeli nie wiecie, jak spędzić te najnowsze, te wolne dni, które macie, ten wolny czas, który macie we wrześniu, warto zaznajomić się z tym, co dzieje się w stolicy w najbliższym czasie. Chociażby Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej zaprasza na koncert rodzinny. To muzyczna podróż do krainy wyobraźni. Już w najbliższą sobotę o godzinie 12. Takie wydarzenie dla dzieci od 5 roku życia do 12 roku życia. To jest sala widowiskowa Ośrodka Kultury i Edukacji na Woli Powstańców Śląskich. Warszawa zaprasza na to wydarzenie, ale takich eventów jest więcej. Będę Was oczywiście o tym wszystkim informował. Zapraszamy także na niedzielne spotkanie, które organizuje Radio Warszawa. Szczegóły za chwilę. Teraz także słów kilka o tym, jak sytuacja drogowa w mieście się przedstawia. Jeżeli chcecie, moi drodzy, wyjechać z centrum Warszawy i swoją podróż skierujecie w kierunku Marek, aktualnie jest to 47,8 minut. Jeżeli chcecie dostać się z centrum do Piaseczna, jest to 50 minut. Otwock 55, Nadarzyn 50, Łomianki 50 minut, więc te czasy dojazdów do podwarszawskich miejscowości są aktualnie znaczne wydłużone. Miejcie się na baczności i życzę także cierpliwości.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Kwadrans po godzinie 16, a zatem...
1: Gość Radia Warszawa.
0: Jakub Wiechetek z nami, specjalista do spraw wdrażania sztucznej inteligencji. Kłaniam się nisko, panie Jakubie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Będziemy rozmawiać o tym właśnie, jak wdrażać sztuczną inteligencję, ale jak to robić dobrze, zgodnie z przepisami, bo przepisy jakieś już mamy, prawda?
2: No tak, mamy przede wszystkim AI Act, który jest teraz na ustach od dobrego miesiąca u wszystkich, natomiast mamy cały czas RODO, o którym też trzeba pamiętać i RODO mamy już dużo dłużej.
0: AI Act, czyli co to jest konkretnie?
2: To jest uchwała Parlamentu Europejskiego, która ma za zadanie nas, użytkowników AI i producentów też rozwiązań AI, wdrożyć w takie pewne ramy, jak informujemy użytkowników, jak wchodzimy w interakcje, jak zarządzamy AI na przykład w firmach.
0: Pan się tym zajmuje na co dzień, jak wdrażać rozwiązania AI. Jakie są kluczowe zasady?
2: Przede wszystkim zgodnie z AI Act, który teraz mamy, potrzebujemy w ogóle wiedzieć, jak wygląda użycie AI w naszej firmie, bo bardzo często ono już
0: czyli
2: jest.
0: Muszą być procedury po prostu.
2: Muszą być procedury, musimy też zakwalifikować sobie w ogóle, czego my używamy, jeżeli chodzi o narzędzia AI. Co czasami jako właściciele czy jako menedżerowie firm mogło nam umknąć naszej uwadze.
0: A to jest obowiązek każdej firmy teraz?
2: Tak, AI Act dotyczy nas wszystkich.
0: Wszystkich, bez wyjątku. To ciekawe, bo mam wrażenie, że cały czas jest tak, że sobie na własną rękę trochę używamy tych narzędzi. Sami jako pracownicy opłacamy sobie narzędzia, bo one przecież nie są drogie, jakieś pakiety wykupujemy. Mam wrażenie, że pracodawcy nie podchodzą do tego poważnie. Nie to, żebym tutaj oskarżał wszystkich, nie mam takiej wiedzy. Mam takie wrażenie, że to wciąż jest taka trochę samowola.
2: Jest i myślę, że ta samowola szybko nie zniknie i co więcej, pokazują się badania, które mówią, że ta samowola nie wynika ze złych intencji, ona wynika z jak najbardziej dobrych intencji. Pracownik chce być bardziej produktywny, widzi narzędzia dostępne na rynku, ale z drugiej strony wie, że na przykład w dużej korporacji poproszenie o takie narzędzie zgodne z AI Act, zgodne z polityką firmy, to jest 6 miesięcy. A raport do przygotowania jest na jutro.
0: No właśnie, a czy takim pracodawcom, którzy nawet nie wiedzą, że takie coś jak AI jest, a tym bardziej nie przestrzegają tych przepisów, cokolwiek grozi?
2: Niestety tak. Niestety, może to i dobrze. Zaczynamy regulować takie rzeczy i pojawiają się kary i teraz te kary zaczynają być, faktycznie funkcjonować w obiegu prawnym.
0: Były już jakieś pierwsze? Słyszał pan?
2: Nie słyszałem, nie dotykałem tej materii. Myślę, że wcześniej czy później się pojawią i to mogą być spektakularne.
0: O jakich kwotach mówimy?
2: Mówimy o dziesiątkach milionów euro, ewentualnie do procentów, zdaje się 7% obrotów globalnego danego podmiotu.
0: To ciekawe rzeczywiście. A jak w codziennej pracy normalnej, zwykłej firmy, powiedzmy, nie takiej nietechnologicznej, nie zajmującej się tą branżą, tą sztuczną inteligencją, AI można wykorzystać? Do czego?
2: Jest bardzo dużo w części wspólnych w firmach. Praktycznie każda firma musi wystawić fakturę, odebrać fakturę, ma jakiś przepływ informacji między klientami, między dostawcami. Są to maile, są to kontakty z klientami na przykład na platformach społecznościowych.
0: Czyli sztuczna inteligencja może odpowiadać za obsługę klienta.
2: Można ją tam wdrażać, na wiele sposobów. Możemy wystawić chatbota, który będzie obsługiwał klienta w znacznej mierze. Możemy też wdrożyć takiego asystenta dla pracowników, który będzie podpowiadał odpowiednie rozwiązania pracownikowi i to pracownik w ostatecznej formie oceni, czy taką odpowiedź zaakceptuje i wyśle do klienta, czy nie. Także jest całe spektrum możliwości, gdzie tutaj możemy stosować sztuczną inteligencję.
0: Czyli taki jakby sposób postępowania, taki ABC dla pracownika przy pomocy sztucznej inteligencji. A jakie są najczęstsze problemy z wdrażaniem sztucznej inteligencji? Może błędy? Jak to wygląda w praktyce?
2: W tej chwili bardzo dużo widzimy takich pilotów, które się nie udają. Przede wszystkim wydaje mi się, że dlatego, że źle stawiamy oczekiwania od sztucznej inteligencji. Być może dlatego, że prezesi dużych firm, które stoją za rozwojem AI, no, potrzebują pozyskać kapitał i bardzo dużo obiecują. I w mediach bardzo dużo jest obietnicy na tym, tego, co możemy od AI wymagać w tej chwili. Natomiast wdrożenie pokazuje, że no nie tak szybko, może nie tak tanio i trzeba być przygotowanym na to. Musimy mieć dane jakieś, którymi możemy się z tym AI wymieniać, którymi możemy karmić to AI, żeby uzyskać jakieś rezultaty. Mhm. A bardzo często w polskiej rzeczywistości te dane są roztrzepane między systemami, albo w ogóle ich nie ma zebranych. Mhm.
0: Przed nami konferencja, dosyć ważna, być może największa w Polsce, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Tam pan będzie prelegentem.
2: Tak, zgadza się.
0: I jaki to będzie panel, co to za konferencja?
2: Będziemy mówić o dwóch właściwie takich aspektach. Będziemy mówić o case study, takich wdrożeniach praktycznych, jak to wygląda w małym biznesie, ale też i w większych firmach, z czym się spotykamy, pokażemy, co się udało wdrożyć, jakie są właśnie wyzwania, o tym będziemy głębiej rozmawiać, ale także będziemy rozmawiać o ocenie wdrażania AI, bo coraz częściej się mówi, że duże firmy dostrzegają potężne i puchnące cały czas rachunki, a z drugiej strony firmy dostarczające rozwiązania sztucznej inteligencji, te modele tak zwane frontierowe, czyli te najbardziej wyposażone w różne możliwości, mówią cały czas, że te ceny spadają. I to jest ten taki rozdźwięk między jednym a drugim i o tym też będziemy głębiej dyskutować. Mhm.
0: Czy to jest konferencja, na którą każdy z nas może się zapisać? Jak to wygląda?
2: Tak, jak najbardziej. Tutaj będziemy mieli na pewno będziemy mieli przedstawicieli biznesu, ale też będziemy mieli i firm wdrażających AI, ale także liczymy na to, żeby szerzej dotrzeć do społeczeństwa.
0: Branżowa konferencja technologii sztucznej inteligencji dla przemysłu i internetu 22 września do 24 września w Warszawie. Widzę, że można pobrać taką swoją darmową wejściówkę. Co to za idea, jeśli chodzi o tę konferencję?
2: Przede wszystkim zdaje mi się, że tutaj chodzi o przybliżenie obecnych możliwości, wymianę doświadczeń i też zbudowanie w ogóle takiego cyklu konferencji, gdzie możemy się spotykać, gdzie możemy omawiać wyzwania właśnie wdrożenia i jak możemy tą sztuczną inteligencję zacząć wykorzystywać w polskich firmach.
0: Zachęcam wszystkich, którzy zainteresowani są tematem, by dowiedzieli się więcej na temat branżowej konferencji technologii sztucznej inteligencji dla przemysłu i internetu 24 września w Warszawie. Ja bym chciał pana podpytać o jedną konkretną akcję, kampanię pana Rafała Brzoski. Kojarzy pan?
2: Tak.
0: Pan Rafał Brzoska, prezes InPostu, walczy publicznie z kierownictwem Meta, ale też innymi fejkami tak zwanymi, którzy często przy użyciu sztucznej inteligencji generowane są takie fake newsy, czy scam, jak to się mówi. No i teraz pan Brzoska rozpoczął kampanię zwalczania tego rodzaju treści. Jest ich sporo w internecie. Ta sztuczna inteligencja już jest tak często przypomina prawdziwe zdjęcie lub nagranie, że zwykli użytkownicy mają problem z rozróżnieniem tych treści. Jak możemy się przed tym bronić i jak pan ocenia w ogóle tę kampanię Rafała Brzoski?
2: Uważam, że poruszanie w ogóle tego tematu jest nam wszystkim użytkownikom na rękę. Meta jest potężną platformą i tak na dobrą sprawę nie dość, że zarabia na tym wszystkim, bo z tego, co się orientuję, nie potrafią do końca zaatrybuować, skąd pochodzą środki na reklamy, przynajmniej w 10 lub więcej procentach, jeżeli chodzi o swój dochód.
0: Tak,
2: czyli
0: no
2: mówimy o miliardach
0: też,
2: dolarów.
0: Tak, to jest właśnie zarzut prezesa InPostu, że kierownictwo Meta pozwala na oszustwa, na których zarabia, czyli na treściach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, treściach, które wprowadzają w błąd opinię publiczną, są po prostu kłamstwem, fake newsami, jak to mówi często Donald Trump. Ktoś zarabia poważne pieniądze. Jak to możemy ukrócić?
2: To jest pytanie bardzo, bardzo złożone i trudne. Nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą, żeby tutaj dać jakiś kontekst większy. Natomiast świadomość tego, co te narzędzia potrafią i że możemy w znacznej mierze używać innych narzędzi do wykrywania też tego, czy dana treść pochodzi od AI, czy nie, może być jakąś wskazówką. Niestety te narzędzia nie są nieomylne, ale jakieś mamy.
0: A co pan sądzi o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji przez urzędników? bo już pojawiła się taka informacja chociażby, że w niektórych urzędach odpowiedzi na przykład na jakieś zapytania urzędowe są generowane przez sztuczną inteligencję jako wzór odpowiedzi.
2: Myślę, że tutaj wróciłbym do właśnie do AI Act i do RODO, ponieważ no, znaczna część naszej korespondencji z urzędami ma bardzo dużo informacji o nas, zawiera, tak? Możemy sobie wyobrazić nasze imię, nazwisko, PESEL i tak dalej, czy szereg innych wrażliwych informacji. Te informacje nie powinny trafiać do zewnętrznych systemów, jakimi są na przykład ChatGPT czy Claude od firmy Anthropic. Przede wszystkim wysyłamy te dane na serwery gdzieś za granicę, za ocean najczęściej.
0: Bo nasze zapytania też są archiwizowane, tak?
2: Tak, jak najbardziej.
0: Sztuczna inteligencja z tego korzysta.
2: Tak, mogą te dane być po pierwsze wykorzystane do trenowania, po drugie logi naszych zapytań mogą być przechowywane, chociażby ze względu na wymogi w Stanach, gdzie wymagane jest od tych firm, żeby można było sprawdzić, czy tam żadnych na przykład treści terrorystycznych nie było i tak dalej.
0: Nauczmy się bezpiecznego korzystania ze sztucznej inteligencji. Namawiał i informował Jakub Wiechetek, specjalista do spraw wdrażania sztucznej inteligencji. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję uprzejmie.

0: Gabriel, Sunshine. Jest 16:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. 147 nowo mianowanych biskupów z 5 kontynentów uczestniczy w dorocznym kursie formacyjnym w Watykanie. Spotkania organizuje Dykasteria do Spraw Biskupów. W programie m.in. takie tematy jak liturgia, misja Kościoła, formacja kapłańska, synodalność, a także zarządzanie diecezją oraz ochrona małoletnich. Omawiane są też wyzwania kulturowe, dialog międzyreligijny oraz kryzysy i dyscyplina duchowieństwa. Kurs zakończy się 10 września audiencją u papieża Leona XIV. Będą dziękować Bogu za jasnogórskie śluby narodu. W Instytucie Prymasowskim na warszawskiej Chorzczówce zaplanowano uroczystości z okazji 70-lecia złożenia przyrzeczeń przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. To miejsce, które błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński odwiedzał w wolnych chwilach. Mówiła w poranku z Radiem Warszawa Michalina Jankowska z Instytutu Prymasowskiego.
2: Przez 12 lat ostatnich życia ksiądz Prymas przyjeżdżał tam na odpoczynek i mieszkał w domu, który jest jeszcze domem przedwojennym. On został zakupiony w 1969 roku i dostosowany do potrzeb księdza prymasa i naszej wspólnoty, która od początku tam się opiekowała tym domem. I kaplica była takim pomysłem powstania jej, żeby właśnie pomieścić naszą wspólnotę.
1: Uroczystości odbędą się w najbliższą niedzielę, a rozpocznie je Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego.
2: Oprócz mszy świętej, którą rozpoczynamy o 10:30, będzie wykład naszej członkini Ani Rastawickiej, też świadka życia księdza prymasa, właśnie, która nam pokaże, jak te śluby jasnogórskie są aktualne i jak do nich podejść, więc takie też praktyczne zastosowanie. Później mamy koncert zespołu Mazowsze, które dla nas zaśpiewa i zatańczy. A potem taka część już piknikowa.
1: Będzie też możliwość zwiedzania kaplicy domowej i pokoju błogosławionego prymasa Wyszyńskiego.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Pielgrzymują do błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Z Drohiczyna ruszyła grupa, która zmierza na niedzielne uroczystości odpustowe do Loretto. Mówiła w Radiu Warszawa siostra Justyna Zając, loretanka.
4: Pielgrzymujemy śladami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego od miejsca, gdzie był ochrzczony, aż po jego grób. Chrzest był w katedrze Drohiczyńskiej i z tej właśnie katedry jutro wyruszymy, oczywiście po mszy świętej o godzinie 8, której będzie przewodniczył biskup Piotr Sawczuk, i zmierzamy do Loretto, gdzie znajduje się grobowiec z relikwiami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
1: Obchody ku czci błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego także w Radiu Warszawa i Katedrze Warszawsko-Praskiej. W poniedziałek od 16:30 zapraszamy do zwiedzania naszej rozgłośni. O 18:00 msza święta, a po niej spotkanie na podwórku redakcji. Tegoroczni maturzyści, stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zjechali się do Myczkowic w Bieszczadach, aby uczestniczyć w dorocznym obozie formacyjno-wypoczynkowym. To ważny element rocznej formacji, mówi ksiądz dr Łukasz Nycz, członek zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
5: Jest to obowiązek, wynika to z jakby z całościowego przyjęcia programu stypendialnego. Wchodząc jakby w program, otrzymuje wsparcie finansowe, ale też zobowiązuje się do podjęcia konkretnych zadań wynikających z uczestnictwa w programie stypendialnym. Ale tak naprawdę, chociaż jest to obowiązek, to jednak te obozy są tym, za czym tęsknią stypendyści. Czyli też z obowiązku staje się to rzeczywiście czasem takim wyczekiwanym.
1: Stypendyści maturzyści w Bieszczadach zostaną do 11 września.

0: Four Tops, Loco i Acapulco na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Michał Koźlik w Wiadomościach z Życia Kościoła mówił o pielgrzymce z Drohiczyna do Loreto. My zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Warszawa do Warszawy, rzecz jasna, konkretnie do Katedry Warszawsko-Praskiej. Już 7 września obchodzimy wszyscy wspomnienie błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, patrona Radia Warszawa, no i jak wspominaliśmy, założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Tam msza święta o 18:00, koncelebrowana przez biskupa Romualda Kamińskiego oraz dyrektora Radia Warszawa, księdza Mariusza Wedziuka. No i wszystkich Państwa zapraszamy po to, by podziękować Państwu, przede wszystkim Bogu, za wszystkie łaski, jakie udziela nam za wstawiennictwem błogosławionego Ignacego, i modlić się w intencji naszych słuchaczy, pracowników oraz darczyńców radia. Przed mszą też zapraszamy. Jeżeli jest taka możliwość, zapraszamy już od godziny 16:00. Będzie można w małych grupkach odwiedzić nasze radio, porozmawiać z dziennikarzami. Zapraszamy przez furtkę od ulicy Floriańskiej. Zapisy na to spotkanie nie są wymagane, a jeżeli będą Państwo mogli wziąć udział w spotkaniu po mszy, również jest taka możliwość. Zapraszamy po mszy świętej, po zakończeniu liturgii, do naszego radiowego ogródka. Słów kilka na temat sytuacji drogowej w Warszawie. Sprawdzamy, jak się w tej chwili podróżuje. Jeżeli chodzi o wyjazdy z centrum Warszawy do Marek, jedziemy ponad godzinę aktualnie. Tak to wygląda. Około 50 minut jedziemy do Piaseczna w tym momencie. Jeżeli chodzi o Łomianki, 49 minut, też 50 minut. Jeżeli chodzi o samą stolicę, warszawskie ulice, korkuje się S8 od Brudna do Bielan w tym momencie. Także S8 od Bemowa do Wisłostrady, czy Wybrzeże Szczecin od Mostu Gdańskiego do Okrzei, Aleja Solidarności od Placu Bankowego do Nowego Zjazdu, Dolna w kierunku Sobieskiego, Żwirki i Wigury od Racławickiej aż do lotniska. Uważajcie także na okolice Ronda Zesłańców Syberyjskich, tam ciasno w kierunku Prymasa Tysiąclecia, także w kierunku S8. Cierpliwości i rozwagi. Na 106,2 FM Hania Kazimowicz, trzy razy bardziej.

0: Michael Bublé, I Believe in You.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: A teraz na naszej antenie coś dla fanów biegania. Ruszyły zapisy na Bieg Niepodległości. Tak, tak. To on w listopadzie, rzecz jasna, ale te zapisy ruszyły. O szczegółach Damian Kowalski.
3: To jedno z najważniejszych wydarzeń sportowo-patriotycznych w kraju. Zainteresowanie biegiem niepodległości z roku na rok rośnie. Główny punkt imprezy to oczywiście bieg na 10 km, ale organizatorzy przygotowali też 5-kilometrową trasę Nordic Walking, bieg wirtualny i mile niepodległości dla dzieci i młodzieży, mówi Bartłomiej Stępień ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa.
4: Spodziewamy się około 20 tysięcy biegaczy. No jest to znakomita frekwencja, co pokazuje po pierwsze zainteresowanie bieganiem w Polsce jako takim, formą aktywności fizycznej, chęcią dbania o siebie, a dwa, pokazuje jak bardzo takie wydarzenia są ważne dla całego społeczeństwa. Trasa będzie przebiegała ulicą Jana Pawła. Jest to tradycyjna trasa biegu niepodległości. Jest bardzo ceniona przez biegaczy z racji tego, że jest to prosta i szybka trasa, która sprzyja pokonywaniu rekordów życia.
3: Chociaż impreza dopiero w listopadzie, to przygotowania do niej zaczęły się dawno temu, podkreśla dyrektor biegu Magdalena Skrocka.
5: Przygotowania angażują setki osób, nasz zespół, służby miejskie, partnerów i setki wolontariuszy. I najbardziej imponująca jest właśnie skala tego wydarzenia. W jednym momencie trzeba stworzyć wydarzenie dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi, zadbać o trasę, o miasteczko, bezpieczeństwo i całą oprawę tego święta. To jest bardzo duży organizacyjny projekt, ale też ogromna satysfakcja, kiedy wszystko składa się w jedno i Warszawa naprawdę zaczyna żyć tym biegiem.
3: Stołeczne Centrum Sportu organizuje darmowe treningi przygotowujące do startu w imprezie. W poniedziałki biegacze spotykają się na obiekcie Nowej Skry, a w czwartki przy ośrodku Rozbrat. Bezpłatne zajęcia prowadzi doświadczony trener.
4: Są to kompleksowe treningi i podczas tych treningów możecie zarówno biegać, po prostu pokonywać kolejne kilometry w określonym tempie dostosowanym do waszych możliwości, ale przede wszystkim uczyć się tego biegowego abecadła, dbać o podstawę, czyli ćwiczenia wzmacniające sylwetkę, postawę, mięśnie, ćwiczenia, które stanowią taki fundament dobrej biegowej formy. Treningi są przygotowane w ten sposób, by każdy znalazł w nich coś dla siebie, no bo zdajemy sprawę z tego, że każdy ma tak naprawdę inny poziom sportowy.
3: Wydarzenie wchodzi w skład warszawskiej triady biegowej Zabiegaj o pamięć. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
2: Tyle od Damiana Kowalskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy za te informacje. A za chwilę więcej tych informacji, bo powolutku zbliża się godzina 17. To już niespełna 4 minuty, więc garść informacji z kraju, ze świata od Michała Koźlika.
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: Nie widać go, nie czuć go zawsze. A mimo to każdego dnia trafia do naszych płuc. Smog, pyły, spaliny, czym naprawdę oddychamy? W cyklu Powietrze pod lupą sprawdzamy źródła zanieczyszczeń, ich wpływ na zdrowie i pokazujemy, co każdy z nas może zrobić, by oddychać lepiej. Powietrze pod lupą w każdy czwartek o godzinie 19.40. Jarosława Wydra, zapraszam.
8: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
9: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
10: W audycji niedaleko od domu przeniosę Państwa na ulicę dawnej Warszawy, by odkryć historie, które tworzyły nasze miasto. Przyjrzymy się niezwykłym wydarzeniom z przeszłości stolicy. Przypomnę postacie, które wywarły niezatarty wpływ na charakter miasta, architekturę i oczywiście na codzienne życie. Niedaleko od domu. Zapraszam jutro o godzinie 20. Dominik Wędołowski.
11: O czym chciałbyś, żebyśmy mówili w najbliższej audycji?
12: Co się stanie, jak ci będę zabraniał? Jaką potrzebę ja będę miał jako rodzic oraz co słyszysz ty i możesz zrobić wtedy jako dziecko?
11: O zabranianiu. O czym pamiętać? Czego się wystrzegać?
12: Porozmawiamy jutro o 22:00.
11: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
12: Marcin Wnoszyński.
11: Zapraszamy.
6: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
13: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam, legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
14: W najnowszym sieci Maciej Pawlicki apeluje: budujmy kolejne pomniki Maryi. Ona nas ocali, a także Mróz Gorgoń, czyli Wielka Kompromitacja. Polecam sieci. Jacek Karnowski.
15: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
16: Zbuduj wieżę dialogu.
15: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września w Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
17: Miłość rodzi się ze słuchania.
18: Po reklamie.
19: Już prawie 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
20: Ruszył proces w sprawie ataku maczetą w Legionowie. Stanowcza reakcja Londynu na atak w Lipsku. Ochotnicza Straż Pożarna w Radości ma już 100 lat. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Przed Sądem Okręgowym dla Warszawy i Pragi rozpoczął się proces w sprawie zaatakowania maczetą przechodnia. Doszło do tego w grudniu ubiegłego roku w Legionowie. Na ławie oskarżonych zasiada żołnierz Rafał R., którego wojskowy prokurator porucznik Michał Zduńczyk oskarżył o usiłowanie zabójstwa.
21: Oskarżam kaprala o to, że działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia, uderzył pokrzywdzonego tylną częścią maczety o długości 48,5 cm w szyję oraz zadał mu cios ostrą częścią maczety w głowę, powodując u pokrzywdzonego masywne krwawienie zewnętrzne oraz obrażenia w postaci skośnego pęknięcia kości ciemieniowej lewej, przy czym zamierzonego celu nie osiągnął, mając w czasie popełnienia czynu znacznie ograniczoną zdolność do kierowania swoim postępowaniem przy zachowanej zdolności do rozpoznania znaczenia czynu.
20: Oskarżony tłumaczył przed sądem, że użył maczety, aby bronić się przed agresywnym zachowaniem pokrzywdzonego Kamila G. i jego wuja Pawła G.
22: Ja działałem tylko i wyłącznie w obronie koniecznej podczas całego tego zdarzenia. Odpierałem tylko i wyłącznie ataki bardzo agresywnych napastników. Ja tą maczetę wyciągnąłem tylko i wyłącznie po to, żeby oni przestali mnie atakować. Ja tylko zdążyłem się cofnąć i machnąłem tą maczetą przed siebie. To znaczy, że ja nie celowałem w jakiekolwiek części ciała, ja po prostu zamachnąłem się przed siebie. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, w jaką część ciała trafiłem, ale po tym uderzeniu on wpadł przede mną.
20: Rafał R. wyjaśnił, że ostrzegał, iż ma przy sobie maczetę. Dodał, że użył tylko jej tępej części. Pokrzywdzony Kamil G. przyznał, że w chwili ataku był pod wpływem alkoholu i nie pamięta przebiegu zdarzenia. Kolejna rozprawa 30 października.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
20: Londyn zaostrza ton wobec Moskwy. Rosyjski chargé d'affaires, czyli obecny szef rosyjskiej ambasady, został wezwany do brytyjskiego MSZ-u po ataku na lotnisko w niemieckim Lipsku. Usłyszał, że Wielka Brytania potępia ten incydent w najmocniejszych słowach i stoi ramię w ramię z Niemcami.
23: Brytyjski rząd nie traktuje tej sprawy jako odosobnionego przypadku. Widzi w niej część szerszej rosyjskiej ofensywy, której celem jest osłabienie bezpieczeństwa Europy i podzielenie zachodnich sojuszników. Z Londynu płynie jasny komunikat. Ta próba się nie powiedzie. Brytyjczycy zapewniają, że ich zobowiązania wobec państw NATO pozostają niewzruszone. Nie zamierzają również wycofywać się ze wsparcia dla Ukrainy. Wezwanie szefa rosyjskiej ambasady to mocny gest dyplomatyczny. Pozwala brytyjskiemu rządowi przekazać sprzeciw bezpośrednio reprezentantowi Moskwy. Temu właśnie miało służyć spotkanie w brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Londyn zapowiada również, że razem z innymi państwami Europy i NATO będzie ujawniać kolejne rosyjskie prowokacje.
20: Informowała Anna Rączkowska.
1: Dzieje się blisko.
20: Radość w radości. Ochotnicza Straż Pożarna świętuje setną rocznicę powstania. Jednostka od początku integrowała lokalną społeczność, mówił w poranku z Radiem Warszawa prezes Janusz Borkowski.
24: Radość była jednak takim podwarszawską wtedy miejscowością, gdzie to była miejscowość letniskowa, gromadziła bardzo wielu też bogatych ludzi. No i ci ludzie na zasadzie sponsorowania, strażacy przy okazji organizowali wszelkiego rodzaju kwesty, na których zbierali pieniądze, no i ufundowali sobie w 1936 roku samochód Chevrolet.
20: Jubileuszowe uroczystości zaplanowano na sobotę 12 września. Rozpocznie je msza święta na placu przed Ochotniczą Strażą Pożarną. Po niej odbędzie się uroczysty apel.
0: Będzie oczywiście odśpiewany i odegrany hymn, zarówno polski, jak i hymn strażacki, czyli Rycerze Świętego Floriana. Do tego będą wręczane odznaczenia, później przemowy, złożenie wieńców. No i po tej części, powiedziałbym, oficjalnej nastąpi część programu artystycznego. Tam będą wplatane różne dowcipy, tam program taki będzie artystyczny z udziałem artystów sceny warszawskiej.
20: Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Radości posiada dwa wozy gaśnicze, lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy i pojazd kwatermistrzowski. W strukturach jednostki jest także młodzieżowa drużyna pożarnicza.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
2: 20 kresek w stolicy, ta temperatura będzie się utrzymywała przez najbliższe kilka godzin, by w nocy spaść do około 16. Wczesnym rankiem może pokropić, w ciągu najbliższych kilku godzin też delikatnie, może przelotnie popadać, w nocy nie będą to intensywne deszcze, aczkolwiek o poranku już może delikatnie mocniej popadać. Jutro tego słońca będzie mniej niż dzisiaj, temperatura maksymalna będzie oscylowała wokół 22 stopni.
3: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
5: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Jak udało się już wdrożyć te wrześniowe sprawunki? Szkoła, praca, dom, szkoła, praca, dom. Jak wam odpowiada ten rytm? Ja będę mówił o tym, jaki jest rytm miasta na antenie Radia Warszawa. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko i zapraszam na to spotkanie do godziny 18. O tym, co w stolicy i okolicy, o tym, co można ciekawego robić, ale przede wszystkim Radio Warszawa na 106,2 FM to najlepsza muzyka pod słońcem.

0: Ania Maselik, Kalejdoskop na 106,2 FM.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Mówiły o niej media na 4 kontynentach. Trafiła do przewodników turystycznych i zdobyła szereg nagród. A przede wszystkim przekonała tysiące warszawiaków, że książka może być naturalnym elementem codziennej drogi do pracy i szkoły. Jutro, 4 września, minie dokładnie rok od otwarcia Metroteki, czyli pierwszej w Polsce biblioteki działającej, oczywiście tak, na stacji metra. To nowoczesna filia biblioteki publicznej w dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy w podziemiach stacji Kondratowicza. W ciągu pierwszego roku stała się nie tylko miejscem spotkań z książką, ale też jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów dzielnicy i wyjątkową wizytówką nowoczesnej Warszawy. Tak, tak, to rzecz, o której pisało wiele redakcji mediów na świecie, no bo rzeczywiście nie zdarza się często, żeby biblioteka znajdowała się na stacji metra. Oczywiście w Polsce no, nie mamy zbyt wielu miast, w których jest metro, ale to jest, było i jest możliwe w Warszawie. To fenomen, o którym mówił świat, daleko poza granicami Polski, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Korei Południowej, Pakistanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Nowej Zelandii. Pisano o metrotece. Taki pomysł wydawałoby się niezbyt odkrywczy, a jednak zainspirował wielu, no bo rzeczywiście, gdzie czytamy książki? Często właśnie w komunikacji miejskiej, a więc pod ręką na stacji metra Kondratowicza na Targówku można taką książkę wypożyczyć. Świetny pomysł, o którym usłyszał świat. A teraz o tym, jak sytuacja drogowa w mieście się przedstawia. W dalszym ciągu ciasno na S8. To od Prymasa Tysiąclecia w kierunku S8, a na S8 od Brudna do Bielan oraz od Bemowa do Wisłostrady. Ale korkuje się też w innych miejscach, na przykład Aleja Solidarności od Placu Bankowego do Nowego Zjazdu, Żwirki i Wigury od Racławickiej aż do lotniska Chopina. Sprawdzam teraz dla Was, jak sytuacja z wyjazdem z centrum Warszawy się prezentuje. Jeżeli jedziemy do Staremiłosnej, jest to podróż dość sprawna, no bo 30 kilka minut, na Darzyn prawie 40, no ale Marki czy Łomianki to 50 minut, podobnie też Piaseczno i Konstancin Jeziorna. 3 kwadranse jedziemy do Pruszkowa, do Jabłonny aż 54 minuty, Błonie godzina.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Eagles, Breathless na antenie Radia Warszawa, 22 minuty po godzinie 17.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Jak tam myślami już wybiegacie do weekendu, przecież za pasem czwartek czy środa. Mówi się, że środa taka mała sobota, ale mamy czwartek, więc bliżej soboty. Konkretnie w sobotę 5 września władze Warszawy zapraszają na rodzinną imprezę plenerową promującą ekologię i odpowiedzialne gospodarowanie odpadami. My także jako Radia Warszawa powielokroć informowaliśmy o tym, jak ważne jest to dla naszego środowiska. W multimedialnym parku Fontan między godziną 11 a 17 odbędzie się tak zwany ekopiknik. Partnerami m.in. Wodociągi Warszawskie, Warszawska Kranówka. Wydarzenie jest bezpłatne. To nie tylko rozrywka, to szansa, by zdobyć praktyczną wiedzę, która przybliży wszystkim, nie tylko dzieciom, ale też dorosłym, najważniejsze zasady ochrony środowiska. Sporo będzie się działo, będzie można stworzyć kosmetyki naturalne, zapachowe woreczki z ziół, będzie kulinarne zero waste, będą domki dla dzikich pszczół z puszek i butelek i wiele, wiele więcej.

0: Backstreet Boys, Bottle Up.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Warszawa się zazielenia w niektórych miejscach w centrum Warszawy bardzo intensywnie, bowiem słynna palma na rondzie de Gaulle'a już nie będzie wyrastała z betonowej powierzchni, ale będzie na takiej wysepce zielonej. Taki jest plan. Jutro rozpoczyna się rozpłytowanie tego obszaru wokół palmy. Zakończenie prac w listopadzie i wówczas w pełnej okazałości palma na rondzie de Gaulle'a nie będzie tylko i wyłącznie taką osobną, jedynym oczywiście sztuczną w tym przypadku roślinnością, ale będzie to ukwiecone, będzie dużo zieleni. Można powiedzieć, że czeka nas tropikalna oaza w sercu Warszawy.

0: Raz, dwa, trzy. Dalej niż sięga myśl.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Mówiłem, że Metroteka, czyli biblioteka, świętuje kolejny rok i z tej okazji zaprasza na szereg zajęć i atrakcji. Tego dnia odbywa się również Narodowe Czytanie, a więc nie zabraknie Adama Mickiewicza. To będzie prawdziwy dzień niespodzianek dla czytelników w programie jutro, 4 września właśnie

sytuacja drogowa w tej chwili. Sprawdzamy, jak to się prezentuje. Wisłostrada zakorkowana od mostu Łazienkowskiego do Śląsko-Dąbrowskiego. Także na odcinku od mostu Gdańskiego aż do tunelu na Wisłostradzie. Targowa w obu kierunkach, ciasno. Towarowa od Grzybowskiej do placu Zawiszy. Solidarności od placu Bankowego do Nowego Zjazdu. Cały czas ciasno na S8, konkretnie od Brudna do Bielan czy od Bemowa do Wisłostrady. Wybrzeże Szczecińskie od mostu Gdańskiego do Okrzei. Tutaj też niezwykle ciasno. Sprawdzam jeszcze wyjazdy z centrum Warszawy, jak to się prezentuje. No w dalszym ciągu trasa na Marki, tu 55 minut. Otwock 3 kwadranse, Łomianki również. Do Nadarzyna jedziemy 50 minut, Konstancin Jeziorna też 3 kwadranse. Błonie ponad godzinna podróż, Jabłonna 50 minut cierpliwości i rozwagi.

0: Stars, As It Was.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Tak, co było i nie jest, nie pisze się w rejestr. Rzeczywiście nowe zmiany dotyczą młodych kierowców. Nowe zasady dla początkujących, które mają zwiększyć bezpieczeństwo. To między innymi 2 lata okresu próbnego, surowe konsekwencje za wykroczenia oraz całkowity zakaz wsiadania za kółko po alkoholu. 3 lata okresu próbnego dla osób od 17 roku życia. 2 lata dla tych, którzy zdobędą prawo jazdy po skończeniu 18 roku życia. Okres próbny nie może trwać dłużej niż do ukończenia 20 roku życia kierowcy. W tym czasie zdobywający doświadczenie będzie musiał szczególnie uważać na zachowanie za kółkiem, bowiem każde poważniejsze wykroczenie będzie miało swoje konsekwencje. Jak komentuje Rafał Grodzicki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, nie są to drastyczne zmiany. Po przekroczeniu 12 punktów w czasie okresu próbnego kierowca będzie zobowiązany uczestniczyć w godzinnym szkoleniu. No i wprowadzono również zmianę, jeśli chodzi o promocję jazdy w trzeźwości w przypadku początkujących kierowców. Zasada ma być jednoznaczna, tutaj 0,0 promila we krwi. Wiemy, że w przypadku innych kierowców jest to 0,2 promila. Tutaj dla młodych bezwzględny zakaz spożywania jakiejkolwiek ilości alkoholu.

0: Mezzo, tap, Kasia Wilk w utworze Ważne.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Ważna informacja dla wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, darczyńców, jest taka, że spotykamy się 7 września na mszy świętej w katedrze, a także na herbatce w Radiu Warszawa. Mam nadzieję, że będziecie. Zapraszamy na 18 na mszę, ale już od 16 można się spotkać z naszymi dziennikarzami i porozmawiać. Zapraszamy przez furtkę od ulicy Floriańskiej. Tutaj zapisy nie są wymagane. Po mszy świętej, po liturgii, także zapraszamy na spotkanie naszego radiowego ogródka. A wszystko w związku z tym, że obchodzimy wspomnienie błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, który jest patronem Radia Warszawa i założycielem Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Powodów jest wiele, warto być wtedy razem, warto się spotkać, porozmawiać. Zachęcam do tego. No i dziękuję Państwu za to wspólne popołudnie. Bartłomiej Graczak przy mikrofonie, o 18 garść newsów, rzecz jasna, na naszej antenie. Wojciech Dąbrowski przyjmuje stery nad radiową konsoletą po godzinie 18. Zapraszam na wieczór w dobrej atmosferze.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
4: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13.10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
6: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
7: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na Twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Po reklamie.
10: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 18.
11: Zapraszam na podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik. Przed Sądem Okręgowym dla Warszawy-Pragi rozpoczął się proces w sprawie ataku maczetą. Doszło do tego w grudniu ubiegłego roku w Legionowie. Na ławie oskarżonych zasiada żołnierz Rafał R., którego wojskowy prokurator oskarżył o usiłowanie zabójstwa przechodnia. Oskarżony tłumaczył przed sądem, że użył maczety, aby bronić się przed agresywnym zachowaniem pokrzywdzonego Kamila G. i jego wuja Pawła G. Rafał R. wyjaśnił też, że ostrzegał, iż ma przy sobie maczetę. Dodał, że użył tylko jej tępej części. Pokrzywdzony Kamil G. przyznał, że w chwili ataku był pod wpływem alkoholu i nie pamięta przebiegu zdarzenia. Kolejna rozprawa 30 października. W niedzielę zamknął ruch tramwajowy w ulicy Targowej między Aleją Solidarności a 11 listopada, mówi Witold Urbanowicz, tramwajów warszawskich.
12: Będziemy wymieniać zwrotnice przy skrzyżowaniu Alei Solidarności i Targowej, węźle Dworzec Wileński. Trasę zmieni linia 3, tramwaje nie dojadą do pętli Gocławek, tylko będą kursować z Annopola do pętli Żeranie-Feso. Tramwaje linii 4 i 23 z Alei Solidarności pojadą Targową, Zamojskiego, Grochowską na Gocławek.
11: Z kolei linii 6 z pętli metro Mociny skręci z Targowej w 11 listopada. Tramwaj linii 20 będzie kursować przez Aleję Jana Pawła II i Most Gdański. 28 pojedzie Jagiellońską, Ratuszową, Targową 11 listopada i przez Rondo Żaba na Żerań Wschodni. Warszawscy policjanci zatrzymali 41-letniego złodzieja biżuterii. Mężczyzna wyrwał pasażerce komunikacji miejskiej łańcuszek wart 5 tysięcy złotych, mówi nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Stołecznej.
13: 41-latek razem z pokrzywdzoną podróżował tym samym tramwajem. Czekał na najlepszy moment. Gdy tramwaj zatrzymał się na przystanku, mężczyzna gwałtownie pochylił się nad kobietą, chwycił za jej łańcuszek i zerwał go. Od razu po tym uciekł. Okradziona pasażerka wybiegła za nim, jednak nie była w stanie go dogonić. Kobieta wezwała na miejsce policję.
11: Okazało się, że zatrzymany ma na koncie więcej tego typu przestępstw.
13: Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w trakcie zbierania materiału dowodowego udowodnili mężczyźnie jeszcze inną taką kradzież. Do zdarzenia doszło na początku sierpnia bieżącego roku na Targówku w autobusie miejskim. Wówczas łupem 41-latka padł łańcuszek warty 20 tysięcy złotych.
11: Mieszkańcowi Pragi grozi 8 lat więzienia. Patriotyczna muzyka, biało-czerwone barwy i tysiące uśmiechniętych sportowców amatorów. Wystartowały zapisy na 36. bieg niepodległości, mówi Bartłomiej Stępień ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa.
14: Walczymy o bardzo wysoką frekwencję. No, spodziewamy się około 20 tysięcy biegaczy. No, jest to znakomita frekwencja, co pokazuje po pierwsze zainteresowanie bieganiem w Polsce jako takim, formą aktywności fizycznej, chęcią dbania o siebie, a dwa, pokazuje jak bardzo takie wydarzenia są ważne dla całego społeczeństwa.
11: Główny punkt imprezy to bieg na 10 km, ale organizatorzy przygotowali też 5-kilometrową trasę Nordic Walking, bieg wirtualny i Mile Niepodległości dla dzieci i młodzieży.
14: Trasa będzie przebiegała ulicą Jana Pawła. Jest to tradycyjna trasa biegu niepodległości. Jest bardzo ceniona przez biegaczy z racji tego, że jest to prosta i szybka trasa, która sprzyja pokonywaniu rekordów życiowych, no i ustanawiania swoich nowych limitów do pokonywania.
11: Wydarzenie wchodzi w skład warszawskiej triady biegowej Zabiegaj o pamięć. Pomoc masz we krwi. W sobotę zbiórka krwi w Wołominie. 5 września od godziny 10 do 15 na parkingu przy Centrum Handlowym w Wołominie odbędzie się zbiórka krwi organizowana wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK Dar Serca. To trzecia z czterech tegorocznych akcji. W ubiegłym roku mieszkańcy Wołomina oddali podczas zbiórek w galerii ponad 43 litry krwi. W tym roku udało się już zebrać 22. Organizatorzy liczą więc na pobicie tego wyniku. Dawcą może zostać zdrowa osoba, która pozytywnie przejdzie kwalifikację lekarską. Na uczestników czeka także tradycyjny pakiet energetyczny. Radość w radości. Ochotnicza Straż Pożarna świętuje setną rocznicę powstania. Jednostka od początku integrowała lokalną społeczność, mówił w poranku z Radiem Warszawa prezes Janusz Borkowski.
15: Radość była jednak takim podwarszawską wtedy miejscowością, gdzie to była miejscowość letniskowa. Gromadziła bardzo wielu też bogatych ludzi. No i ci ludzie na zasadzie sponsorowania, strażacy przy okazji organizowali wszelkiego rodzaju kwesty, na których zbierali pieniądze. No i ufundowali sobie w 1936 bodajże 6 roku samochód Chevrolet.
11: Jubileuszowe uroczystości zaplanowane na sobotę 12 września.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
16: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Co w pogodzie? No to sprawdźmy, bo dziś było całkiem przyjemnie i tak jak zapowiadaliśmy wczoraj, zapowiadałem wieczorem, nie było padał deszczu. 21 stopni w Warszawie, Roszynie, Pruszkowie, Ołtarzewie, Błoniu, Grudzisku Mazowieckim, 21 także Dobre, Wiktoria Jadów, Lucynów, 22 i tam także 22 w Zatorach i w Cieńszej, w tej okolicy, Wyszkowa. Wiatr słaby, wieje z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie spada 1002 hektopaskale. Trochę podobnie.
18: Thank you.
16: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
10: No to wieczór w dobrej atmosferze, czas zacząć. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Bądźcie razem z nami na 106.2 FM, Labirynt, Emily Sandé już za chwilę. Ten duet będzie także Richie Paveri i Carla Fernandez, to już po polsku. 7 minut po 18, w tej godzinie także dobre słowo, informacje z dróg, dużo się będzie działo, no bo dzieje się dużo w stolicy, rok szkolny się zaczął, no to korków nie brakuje. Zapraszam.
18: You tell all the boys no.

0: 14 minut po 18, jak zwykle o tej porze zaglądamy na Stołeczną ulicę, gdzie oczywiście korków nie brakuje. Zaczniemy od centrum, Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie, ciasno i zakorkowane. Utrudnienia także już w tym momencie pojawiły się na Dźwigowej, tu niezależnie od tego, w którą stronę będziemy jechać, postoimy. Ciasno w Alejach Jerozolimskich i jeśli chodzi o odcinki, no to ten Ochocki, ten Śródmiejski, o którym wspominałem, także Most Poniatowskiego zakorkowany. Wylotówki ze stolicy, tak naprawdę tylko w kierunku Starej Miłosny możemy jechać w miarę, w pozostałych kierunkach co najmniej godzina drogi, czy to na Błonie Połczyńska, czy Alei Jerozolimskiej w kierunku Pruszkowa. Korek także, jeśli chodzi o ten rejon na Alei Czerwca, od Alei Jerozolimskich w kierunku Bemowa, utrudnienia także na Jana Pawła. Ciasno zrobiło się także w Alei Solidarności. Korek duży się już robi tuż przed nowym zjazdem, czyli od Placu Bankowego. Musimy uzbroić się w cierpliwość.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 22 minuty po godzinie 18, wieczór w dobrej atmosferze i zawsze w tym właśnie paśmie Radia Warszawa jest dobre słowo. I to będzie dobre słowo papieża Leona XIV. Zapraszam już teraz.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 143 i 144. Centralna rola szkoły. Szkoła jest miejscem, w którym nowe pokolenia mogą uczyć się szukać i miłować prawdę, stawiać pytania o sens życia i o godność każdej osoby. Dlatego wielu rodziców, którzy pragną, aby ich dzieci wzrastały jako osoby zdolne do nawiązywania relacji, krytycznego myślenia i trwałych wartości, pokłada w niej wielkie nadzieje, widząc w niej cennego sprzymierzeńca w wychowaniu swoich dzieci. Do rodziców należy bowiem pierwszorzędne i niezbywalne prawo wyboru rodzaju nauczania i formacji, jakie mają być przekazane ich dzieciom zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi, kulturowymi i religijnymi. Świat szkoły staje dziś wobec kilku wyzwań, których nie można odkładać na później. Pierwsze wyzwanie ma charakter społeczno-polityczny, zarówno w obrębie poszczególnych krajów, jak i między różnymi regionami świata. Utrzymują się poważne nierówności w dostępie do wykształcenia podstawowego i do studiów wyższych. W niemałej liczbie państw rządzący nie przeznaczyli jeszcze środków koniecznych do zapewnienia wszystkim wysokiej jakości edukacji, zarówno przez odpowiednie wspieranie publicznego systemu szkolnictwa, jak i przez wspomaganie instytucji prywatnych oferujących tę podstawową usługę, gdy znaczna część kształcenia na różnych poziomach powierzona jest szkołom prywatnym. Może się zdarzyć, że dostęp do szkoły byłby nazbyt uzależniony od możliwości finansowych rodzin przy braku odpowiedniego wsparcia publicznego. Wobec tego ryzyka należy jednak docenić i wspierać wkład licznych katolickich dzieł wychowawczych, które choć są instytucjami prywatnymi, zapewniają inkluzywne przyjęcie dzieciom i młodzieży z różnych środowisk, także wtedy, gdy sytuacja materialna rodzin by na to nie pozwalała.

0: Down, down, down, to nawet ja potrafię, no może nie zaśpiewać, ale chociaż lekko zaintonować. Amy McDonald na 106.2 FM, 36 po 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Trzeci dzień września 2026 roku, a tego roku i tego miesiąca, ale 7 września w poniedziałek obchodzimy wspomnienie błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, patrona Radia Warszawa, ale także założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Z tej okazji serdecznie zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do Katedry Warszawsko-Praskiej na mszę świętą o godzinie 18:00. Koncelebrowaną przez biskupa Romualda Kamińskiego oraz dyrektora Radia Warszawa, księdza Mariusza Wydziuka. Chcemy wspólnie dziękować Bogu za wszystkie łaski, jakich udziela nam za wstawiennictwem błogosławionego Ignacego i modlić się w intencji słuchaczy, pracowników oraz darczyńców Radia Warszawa. Przed mszą świętą od godziny 16 do 17 będzie można w małych grupach odwiedzić siedzibę radia, porozmawiać z dziennikarzami. Wejście, przypomnę, przez furtkę od ulicy Floriańskiej. Zapisy nie są wymagane, proszę przyjeżdżać. A tych, którzy na spotkanie z naszymi dziennikarzami będą mieli czas dopiero po mszy świętej, zapraszamy po zakończeniu liturgii do naszego radiowego ogródka. 7 dzień września, wyjątkowy dzień, wspomnienie błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, także wyjątkowa msza święta, no i spotkanie z Radiem Warszawa i z naszymi słuchaczami, darczyńcami. Serdecznie na to spotkanie zapraszamy.

0: Za 13 minut, na tego, że na 19 już za chwilę Vixen. Zostać tu będzie także Bonnie Tyler i grupa Kombi, a wszystko to do godziny 19 o 19 na naszej antenie Dziennik Radia Watykańskiego.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż, nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mógł.

0: Pokolenie i Grupa Kombi w Radiu Warszawa na 106,2 FM. Za 2 minuty 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy na mazowieckich drogach jest bezpiecznie? Czego najbardziej obawiają się kierowcy i piesi? Dlaczego alkohol i kierownica to złe połączenie? Na te i inne tematy będę rozmawiał z ekspertami w audycji Kierunek Bezpieczeństwo. W każdy piątek o 18.40. Zapraszam, Wojciech Dudkowski.
3: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
4: Przez te 15 lat, kiedy jestem tutaj proboszczem, no wiele było sytuacji, z których nie miałem prawa wyjść, tak po ludzku mówiąc. Święta siostra Faustyna, którą właściwie poznałem już jako ksiądz, robi wszystko, żebym się na niej nie zawiódł i się nie zawodzę.
5: W tym tygodniu zapraszamy do parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny w Warszawie na Woli. Szczegóły o godzinie 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
7: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
1: Po reklamie.
0: Jest 19.
8: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
9: Papież przyjął dziś przedstawicieli Konferencji Biskupów Łacińskich Regionów Arabskich. Sama wasza obecność w seminarium jest znakiem nadziei dla całego świata, powiedział Leon XIV do seminarzystów z Molfetty i Aversi. Stolica Apostolska apeluje o większy udział kobiet w budowaniu pokoju. Jej przedstawiciel podczas forum ONZ w Nowym Jorku wskazał, że kobiety powinny odgrywać większą rolę w zapobieganiu konfliktom. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Papież przyjął dziś przedstawicieli Konferencji Biskupów Łacińskich Regionów Arabskich. Leon XIV mówił o sytuacji chrześcijan żyjących pośród napięć politycznych, społecznych i religijnych oraz o rodzinach zmuszonych do emigracji. Przypomniał świadectwo męczenników i zaapelował do biskupów, aby byli blisko swoich wspólnot, dzielili ich rany i nieśli pocieszenie. Podkreślił, że siłą Kościoła nie są liczby, struktury ani zasoby, ale wierność Ewangelii.
10: Dlatego nawet niewielka wspólnota, mówił Leon XIV, jeśli jest zakorzeniona w Chrystusie, może być cenną obecnością. Przestrzegł jednak, aby pośród codziennych problemów i sytuacji kryzysowych nie stracić z oczu tego, co najważniejsze. Istotą misji Kościoła pozostają głoszenie Ewangelii, modlitwa, sakramenty i chrześcijańska formacja. Kościół zdolny do służby musi być przede wszystkim kościołem, który się modli, słucha słowa i żyje sakramentami, wskazał Ojciec Święty.
9: Leon XIV spotkał się z seminarzystami, formatorami i biskupami z włoskich seminariów w Molfetcie i Aversie, obchodzących odpowiednio 100 i 300-lecie swojej działalności. Papież wskazał, że sercem formacji seminaryjnej jest relacja z Chrystusem. Przestrzegał przed traktowaniem seminarium jako instytucji przestarzałej.
11: Carissimi seminaristi, la vostra stessa presenza in seminario Drodzy seminarzyści, sama wasza obecność w seminarium jest znakiem nadziei dla całego Kościoła. Nie chodzi o mglisty optymizm, ale o pewność, że Pan zawsze powołuje, w każdej epoce historii, w każdym miejscu. Patrząc na każdego z was, kontempluję cud działania Boga, który nigdy nie przestaje szeptać do serc młodych ludzi o pięknie oddania życia dla Niego i dla Kościoła.
9: Przedstawiciele stałej misji obserwacyjnej Stolicy Apostolskiej przy ONZ uczestniczyli w forum poświęconym kulturze pokoju. Ostrzegali przed umocnieniem się kultury siły, która prowadzi do normalizacji wojny kosztem dialogu i dyplomacji. Przypomnieli słowa Leona XIV, że pokój jest sprawdzianem moralnej dojrzałości narodów. Stolica Apostolska zwróciła też szczególną uwagę na rolę kobiet w budowaniu pokoju. Ordynariusz diecezji Buar, biskup Mirosław Gutzwa, spotkał się z Leonem XIV podczas audiencji generalnej. Polski misjonarz podziękował papieżowi za pamięć o ofiarach tragedii w kopalni złota w Zamboi, gdzie w wyniku osunięcia się ziemi zginęło ponad 100 osób.
12: Ta bliskość papieża Leona XIV było takim umocnieniem. Umocnieniem i ludzie doświadczyli tego, no, że nie są sami. W chwilach trudnych, w chwilach takich tragedii, bo ofiarami tego osunięcia są osoby z niektórych wiosek, z niektórych parafii. Słowa papieża na pewno były umocnieniem dla nich.
8: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: No i 20 stopni ma, jest 18. Tyleż samo w Raszynie, Proszkowie, mamy 18 w Błoniu i w Ząbkach 17, Telesin, Sochaczew i Jeziorko, Wieniec, 17 także Olesin, Mińsk Mazowiecki i Siennica. Wiatr jeszcze słabszy niż był, ale cały czas wieje z południowego zachodu. Jeśli chodzi o wilgotność, no to spadek niewielki, ale jednak 102 hektopaskale na chwilę obecną. A my mamy wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Dobry wieczór, Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. W tej godzinie audycja Jarosława Wydry Powietrze pod lupą. Będzie ciekawie. A muzycznie? No i dużo dobrego słowa. Muzycznie Michael W. Smith i George Ezra, ale będzie także i Goles Orchestra, czyli coś po polsku.

0: 12 minut po 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Kto z nas lubi czytać książki? No, ja na przykład lubię czytać książki. Nigdy by nie to, że wzrok już nie ten, to pewno bym siedział i połykał, jak to mówią. W dniach od 4 do 6 września w Warszawie odbędą się jesienne targi książki. Wstęp na plac centralny do Placu Kultury, gdzie będą te targi, jest wolny, a w programie znalazły się spotkania z czołowymi polskimi pisarzami. Właśnie między 4 a 6 września stolica ma stać się tym centrum wydarzeń literackich. Organizatorzy przygotowali przestrzeń targową w dwóch sąsiadujących ze sobą lokalizacjach na scenie plenerowej, czyli na tak zwanym Placu Centralnym. Kiedyś wiecie Państwo, jak się ten plac nazywał, oraz w sali Kiślewskiego, znajdującego się w Placu Kultury i Nauki. Piątkowe punkty programu rozpocznie o godzinie 14. Wyjątkowe spotkanie z wyjątkowym człowiekiem, przynajmniej ja tak uważam, bo to będzie spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem. Zatem każdy, kto lubi język polski, lubi czytać w tym języku, no musi się na tym spotkaniu pojawić, żeby chociażby posłuchać, jak profesor mówi. Dużo się będzie działo, zatem serdecznie zapraszamy także dzieci i młodzież. Dla dzieci także przygotowaną specjalną, dedykowaną strefę oraz warsztaty praktyczne. Zatem proszę się wybrać.

To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Golec, orkiestra pięknie dla nas zagrała tą fajną, przyznam szczerze, piosenkę. Już za chwilę będzie Heavenly Father, będzie także DJ Bobo i Total Touch, a o godzinie 19.40 audycja, którą przygotował Jarosław Wydra, Powietrze pod lupą. Jaki jest mechanizm powstawania głównych zanieczyszczeń powietrza, takich jak pył zawieszony, na przykład takich jak PM2,5 czy PM10? Oto jest pytanie, ale to nie jedyne pytanie, jakie Jarosław Wydra będzie zadawał. Od czego zależy sezonowa zmienność ich stężeń, jakie są normy jakości powietrza, ich przekroczenia? Gościem Jarosława Wydry będzie profesor Andrzej Kulczycki z Centrum Ekologii i Ekofilozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Serdecznie zapraszam do słuchania tej ekologicznej audycji.

To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Total Touch już za nami, a przed nami Emo w duecie z Sarsą. Będzie także Mr. Big, a potem już audycja Powietrze pod lupą.

0: Za 20 minut, godzina 20.
1: Powietrze pod lupą.
2: W pierwszym odcinku naszego programu powiemy o głównych zanieczyszczeniach powietrza. Spytajmy mieszkańców Mazowsza, czy wiedzą, jakie są rodzaje zanieczyszczeń.
3: Benzoapiryn nie słyszałam. Są zanieczyszczenia, dokładnie nie wiem, z czego się składają. PM2,5 to mniejsze niż PM10, bardziej szkodliwe.
4: Nie wiem, co to jest. Zanieczyszczenia to zanieczyszczenia, ale dokładnie nie wiem. PM2,5, nie wiem.
5: Zanieczyszczenia są jak śmierdzi, ale jakie to cząsteczki, to nie wiem dokładnie.
2: Profesor Andrzej Kulczycki z Centrum Ekologii i Ekofilozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
2: Czy zanieczyszczenia to po prostu zanieczyszczenia, a smog to po prostu smog?
6: No jedno i drugie łączy się. Zanieczyszczenia...

0: Tania paliw ciekłych głównie, ale i gazowych, w silnikach spalinowych samochodów. To wszystko razem składa się na źródło, jeśli chodzi o piece i kominki, to tak zwane niskie źródło emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. I do substancji, które składają się na te zanieczyszczenia, należą po pierwsze substancje stałe o bardzo małych rozmiarach, tak zwane cząstki stałe, które są zawieszone w powietrzu. Jeżeli to wychodzi z komina czy z rury wydechowej, to w gorącym powietrzu. Te cząstki stałe są pochodzące z spalania, są produktami tak zwanego niezupełnego spalania, bo końcowym efektem utleniania wszystkich związków, które mają pierwiastek węgiel, jest dwutlenek węgla. O tym się dużo mówi w kontekście zmian klimatu, ale to jest charakter globalny. Natomiast ten proces spalania z reguły zachodzi nie do końca i jakaś część substancji nie utlenia się do dwutlenku węgla, a utlenia się na przykład do tlenku węgla, substancji groźnej, bo jest to tak zwany czad, substancja, która blokuje czerwone krwinki krwi, nie pozwala doprowadzić tlenu do organizmu. Druga rzecz to są właśnie te cząstki stałe, których tak jakby taką podstawą jest węgiel pierwiastkowy, sadza. No każdy, kto miał, czy ma kominek, czy piec, wie, że w kominie zbiera się ta sadza. To jest węgiel pierwiastkowy, tak zwany bezpostaciowy. I on sam w sobie właściwie nie jest specjalnie niebezpieczny, natomiast on ma jedną cechę. Taką cechę, że ziarenka tej sadzy są dosyć aktywne i chętnie przyjmują na swoją powierzchnię inne substancje, też nie do końca spalone. Niestety bardzo często są to substancje o charakterze związków aromatycznych, które mają udowodniony dzisiaj charakter rakotwórczy. Stąd są właśnie groźne. I problem dalszy, który sprowadza się do wielkości ziaren tych cząstek stałych zawieszonych w powietrzu. Dzielimy je w klasyfikacji badania jakości powietrza na dwie grupy, tak zwane PM10 i PM2,5. Co to oznacza? PM to jest z angielskiego particulate matter, czyli cząstki stałe, natomiast 10 to jest wymiar, maksymalny wymiar ziarna. I to jest 10 mikrometrów. Mikrometr to jest jedna tysięczna milimetra, czyli łatwo sobie wyobrazić, jak małe to są ziarna. Natomiast druga grupa to są te, które są mniejsze niż 2,5 mikrometra. Problem, który dla naszego zdrowia jest ważny, to kwestia wprowadzania tych cząstek stałych właśnie z tymi różnymi związkami o charakterze aromatycznym do naszego organizmu.
1: A czy możemy mówić o kalendarzu zanieczyszczeń, że on się zmienia wraz z porami roku?
0: Oczywiście, że tak. To związane jest z dwoma pojęciami, czy powiedzmy dwoma zjawiskami. Pierwszym to jest kwestia spalania paliw. No oczywiście w lecie nikt nie będzie, jeżeli są domy, które mają jeszcze piece węglowe, no to nikt w lecie nie będzie tego pieca rozpalał. W zimie jak najbardziej. Czyli to będzie smog, czy powiedzmy zanieczyszczenia, które pojawiają się w zimie. Z kolei spalanie silników spalinowych no, odbywa się cały rok, więc tutaj sporą roku nie bardzo to możemy kojarzyć. Natomiast poruszył pan redaktor kwestię dwóch rodzajów smogu. Mamy tak zwany smog letni, smog zimowy. To raczej związane jest nie tyle z ilością spalanych paliw stałych w piecach, ile z warunkami klimatycznymi i uwarunkowaniami, które ten smog generują. Smog to jest jakby pewien proces, a właściwie produkt procesu, czy procesów, które zachodzą w określonych warunkach klimatycznych lokalnych. A więc mamy tak zwany smog zimowy, jeżeli już o porach roku mówimy, i to jest inaczej nazywany smogiem londyńskim. On po raz pierwszy

0: był zaobserwowany w Londynie, gdzie właśnie z kominów domów, gdzie opalanych węglem, wydobywała się duża ilość substancji zanieczyszczających, a więc cząstki stałe, aromaty, tlenek węgla, i to wiązane było z dużą wilgotnością powietrza oraz tak zwaną inwersją temperatur. To jest zjawisko, które występuje wtedy, kiedy jest słabe przewietrzanie powietrza, nie ma wiatru i jednocześnie zbiera się ciężkie, zimne powietrze u góry, jakby w wyższych warstwach, a pod spodem, przy samej ziemi, jest cieplejsze powietrze, które naturalnie z tymi wszystkimi zanieczyszczeniami poszłoby do góry, a tutaj w warunkach tej inwersji ono jest jakby blokowane przy powierzchni ziemi, a więc jest tym powietrzem, którym my ludzie oddychamy. I takie skumulowanie tych wszystkich zanieczyszczeń w małej objętości przy powierzchni ziemi powoduje, że stężenie tych substancji szkodliwych jest bardzo duże, już odczuwalne przez organizmy. Co to znaczy odczuwalne? To znaczy, poza powiedzmy niezbyt miłym zapachem, to również objawia się to u ludzi, którzy mają skłonność do astmy, powiedzmy nasileniem się tych ataków astmy, dla ludzi z chorobą chorobami serca, nasileniem się właśnie jakichś objawów chorobowych. Również w dłuższej skali czasowej mogą pojawiać się zwiększone skłonności do występowania chorób nowotworowych.
1: A z jakimi błędnymi założeniami na temat źródeł zanieczyszczeń pan profesor się najczęściej spotyka?
0: Pierwsze to zanieczyszczenie, które powiedzmy tutaj przy powierzchni Ziemi, czyli w troposferze, nie ma dla nas większego znaczenia bezpośredniego. To jest ten końcowy produkt spalania dwutlenek węgla. Z tym cały świat próbuje walczyć, redukujemy emisję CO2 po to, żeby nie zwiększać efektu cieplarnianego i zmian klimatycznych z tym związanych. Natomiast drugim takim poglądem i powiedzmy jednym ze sposobów, który gdzieś od początku tego wieku był mocno popularyzowany w świecie, w tym w Polsce, to była zmiana w strukturze paliw samochodowych. Do tego się spala dużo, zwłaszcza w miastach, i wprowadzano biopaliwa, czyli produkty pochodzenia roślinnego, które mieszane były z produktami z ropy naftowej i zakładano, że jeżeli one pochodzą z roślin, to dwutlenek węgla, który jest emitowany przez te pojazdy, może być traktowany jako nieistniejący, bo ten dwutlenek węgla sobie wróci do rośliny, kolejne jakieś pokolenia roślin, które zasymilują go i w procesie fotosyntezy wytworzą budulec dla rozwoju tej rośliny. I to nie jest prawdą. One tak samo emitują cząstki stałe, tak samo emitują, może w różnych ilościach, ale to nie znaczy, że to musi nastąpić poprawa. To od wielu czynników zależy.
1: Bardzo panu dziękuję za obecność w naszym studiu. Profesor Andrzej Kulczycki, Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW.
0: Dziękuję bardzo.
2: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, grupa Big Day, dzień gorącego lata. No, lato już powoli zbliża nam się do końca, niedługo jesień, ale jeszcze kilka dni na pewno ciepłych będzie.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Enapo, in pom, lamela.
3: Jabłko, Weronika, polskie jabłko, a nie jakieś tam zagraniczne.
2: No, to prawda. Takich jabłek jak w Polsce to nie ma nigdzie.
3: A takich jabłek jak w Grójcu nie ma w całej Polsce.
2: Ich smak poznamy w najbliższy piątek podczas plenerowego poranka z Radiem Warszawa,
3: który spędzimy w jabłkowej stolicy Polski, czyli w Grójcu. Ale udowodnimy wam, że nie tylko jabłkami Grójec stoi.
2: Od 7 do 10 w najbliższy piątek zapraszają
3: Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra.
4: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
3: A szarlotka będzie?
2: Szarlotka nie, ale może jakiś apple pie?
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
8: Zbuduj wieżę dialogu.
7: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
9: Miłość rodzi się ze słuchania.
1: O reklamie.
0: Radio Warszawa, jest godzina 20.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 18 stopni w Warszawie i okolicach, chłodniej na wschód i zachód, to znaczy 17 Mińską, Mazowieckie, ale także i Teresin. Jeśli chodzi o ciśnienie, no to 1002,5, to oznacza, że delikatny jednak wzrost, wiatr słaby, zmienny, przewaga kierunku zachodniego 2 metry na sekundę. Jeśli chodzi o dzisiejszą noc, no to 11 stopni w najchłodniejszym momencie, jutro w ciągu dnia nawet 22-23, ale słońce, no będzie słońce jak na lekarstwo.
10: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
13: Dzisiaj audycja Jeszcze nie teraz powstaje trochę inaczej niż zwykle. Nie siedzimy spokojnie w radiowym studiu, ale łapię naszego gościa w Warszawie, właściwie w drodze z jednego miejsca do drugiego. Obok mnie jest Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko, redaktor naczelny Głosu Seniora, a także inicjator wielu działań na rzecz osób starszych. Cześć.
14: Cześć.
13: No właśnie, łapię ciebie w biegu. To właściwie za czym tak biegniesz?
14: Biegnę za polepszeniem sytuacji osób starszych w Polsce od 17 lat. Misja Stowarzyszenia Manko i Głosu Seniora to edukacja, aktywizacja, obrona praw osób starszych i poprawienie ich sytuacji. Dlaczego to robimy? Bo zawsze byliśmy niepokorni, chcieliśmy nieosiągalnego i dobrego. Widząc osoby starsze, które pracowały całe życie na to, co mamy, z czego korzystamy, widząc ich wykluczenie, ich zapomnienie, ich dyskryminację, powiedzieliśmy, tak nie może być. Tym osobom należy się szacunek, należy się wdzięczność, należy się wzajemność. No i to jest taki moralny motyw, misja tego, co robimy.
13: Nie tak dawno zakończyła się w Pałacu Staszica debata medycznej racji stanu pod tytułem Kondycja zdrowotna seniorów naszą racją stanu. No to jak jest tą kondycją zdrowotną? Mhm.
14: Bardzo się cieszymy, że od tylu lat okrągły stół, bo w Pałacu Staszica na pierwszym piętrze zawsze jest okrągły stół. Organizatorzy zapraszają wszystkich reprezentantów, bo są tam i decydenci władz centralnych, i lekarze, i eksperci, ale także media i organizacje seniorskie, pacjenckie, które mają głos i dają szansę decydentom wsłuchać się w realne potrzeby ekspertów, nie tylko ekspertów politycznych, czy partyjnych, czy rządowych, czy ministerialnych, ale wszystkich. I cieszymy się, dumni z tego jesteśmy, że to jest tak dobry i świadomy partner, ponieważ mimo tego, że wie o tym, że głos seniora jest zawsze głosem konstruktywnej krytyki, zaprasza nas do dyskusji i pozwala, aby głos seniora wybrzmiał.
13: No właśnie, a teraz jest szczególnie ważny wasz głos, twój głos, bo za wami badanie potrzeb społecznych seniorów. Proszę, opowiedz nam kilka słów na ten temat, jak ono wyglądało i do jakich wniosków doszliście.
14: Tak. Dziś właśnie na tej debacie, na tym spotkaniu pokazywałem wyniki badań. Nasze badanie drugie, a w tym roku już rozpoczynamy trzecie, coroczne, to jest ogólnopolskie badanie potrzeb społecznych seniorów. Jak było w tamtym roku, jak będzie w tym, to się okaże. Natomiast z roku na rok problemy osób starszych powielają się, a powiedziałbym nawet, że nasilają się. Co roku monitorujemy te potrzeby, tą sytuację, po to, aby dać szansę decydentom wiedzy i świadomości, jakie są realne potrzeby i problemy, aby nie ulegli oni optycznej wizji czy atmosferze, że wszystko jest dobrze, bo ludzie dziękują, gratulują, a współpracownicy mówią, panie ministrze, panie dyrektorze, panie inspektorze, wszystko jest super, ludzie są szczęśliwi. Albo mówią osobom, które proponują zmiany, czego wy chcecie, skoro jest tak dobrze. No, my pokazujemy prawdę, która często jest bolesna. A jak wygląda ta sytuacja? 36% seniorów jako największy problem uznaje samotność. A samotność, dzięki ekspertom, których mamy, wiemy, że jest epidemią i tragedią XXI wieku. Samotność, mówiąc wprost, zabija. Samotność to przedwczesne demencje, depresje, wycofania, przedwczesna niesamodzielność, niepełnosprawność i przeciążenie przeciążonego już systemu opieki zdrowotnej i długoterminowej. Dlatego musimy stawać na głowie, aby z samotnością walczyć. I to pokrywa się z naszymi kampaniami w pewnym sensie, bo badamy, jakie są przyczyny tej samotności. No, jedną z przyczyn jest przedwczesne wycofanie się z aktywności zawodowej, społecznej, rodzinnej, sąsiedzkiej. To są też choroby, które powodują na skutek braku profilaktyki czy aktywizacji, że choroba wpycha nas w samotność i niesamodzielność. Czy problem nietrzymania moczu, czy brak toalet publicznych, czy brak znajomych, czy brak pomysłu na starość czy emeryturę, to też wszystko nas utwierdza, czy usadza nas na tej wersalce przed telewizorem, a media nie robią dobrej roboty. Jak spojrzymy na media newsowe, no to jest tylko lansowanie tragedii, morderstw, zagrożenia wojną, epidemią, atakiem. No my apelujemy od lat do mediów newsowych, wiadomości różnego typu. Nie straszcie seniorów, tak jak to apelowaliśmy w pandemii. Nie straszcie seniorów, bo straszenie kogokolwiek to jest droga do nerwic, wycofania się i depresji. Kolejny powód, dlaczego walczyć z samotnością i jak, no to jest aktywizacja solidarności międzypokoleniowej. Stąd nasze kampanie, o których można dużo mówić, Poznaj swojego seniora sąsiada, czy Szkoła przyjazna seniorom. Więc samotność to był duży blok dzisiaj na tej debacie i duży blok w badaniach. Drugi problem to ekonomia. No ja wiem, że wiele osób, którzy ma emeryturę 4-5 tysięcy, nie wie, o co chodzi, ale musimy być świadomi, że są osoby, które mają 1800 czy 1900 zł, a jeśli owdowiałam, będąc, mając mieszkanie nawet własnościowe, nawet na Ochocie czy na Mokotowie, to sam czynsz za mieszkanie własnościowe wynosi 1500-700 zł, gdzie reszta, gdzie leki, gdzie żywność, gdzie wyjazdy, gdzie wyjście. Dlatego ekonomia to jest duży problem. Renta wdowia i bon senioralny miały być rządowymi projektami, które miały to wesprzeć. No póki co nie ma zadowolenia ogólnego, czy powiedzmy fanfar sukcesu. Owszem, to są dobre kroki w dobrą stronę, natomiast na pewno seniorzy oczekują i oczekiwali więcej. Kolejny problem dzisiaj poruszany i w badaniach, oszustwa, czyli bezpieczeństwo. 30% seniorów podało, że była próba oszustwa wobec nich, a 8% podało, że była oszukana. Jakby to przełożyć na skalę ogólnopolską, no to jest dramat. 30% to jest 1/3, to jest 3 miliony seniorów, których próbowano oszukać. No i dlatego nasza kampania Stop Manipulacji, Nie Daj Się Oszukać, Bezpieczny Senior. Tu ubolewamy nad tym, że nie ma współpracy między nami a ministerstwami. Owszem, jest patronat, jest wsparcie, natomiast każdy chce grać tym bezpieczeństwem, czy samorząd, czy dane ministerstwo, czy dany polityk, czy dany nawet radny miasta, czy wicemarszałek chce, mówiąc wprost i brutalnie, popłynąć na tym bezpieczeństwie i proponuje autorskie kampanie, a nie współpracę. My od lat mówimy 1 plus 1 równa się 5. Warto współpracować, bo niech ten senior, jego interes, jego bezpieczeństwo będzie tą wartością najwyższą, a dopiero potem patrzmy na promocję własną, promocję danej partii, czy promocję danego ugrupowania.
13: To bardzo dużo się dzieje w świecie osób starszych, zarówno od strony ekspertów, od strony osób zajmujących się, towarzyszącym osobom starszym, ale także i wśród seniorów. Naszym gościem jest Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko, redaktor naczelny Głosu Seniora, inicjator wielu działań na rzecz osób starszych.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Naszym gościem jest Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko, redaktor naczelny Głosu Seniora, inicjator wielu działań na rzecz osób starszych.
2: 10 milionów mamy seniorów w Polsce. Za 25 lat będzie to 40% społeczeństwa, czyli 14 milionów. Z tego zrzeszonych w organizacjach, czyli aktywnych seniorów, do których łatwo jest dotrzeć, to jest tylko 10%. Czyli z 10 milionów tylko milion to są osoby, które działają we wszystkich klubach seniora, senior plusach, UTW, KGW, radach seniorów. Dlatego dotarcie do osób niezrzeszonych, tych samotnych, tych wykluczonych, tych zapomnianych jest olbrzymim wyzwaniem, które w zasadzie jest nierealne, żeby to wszystko zagospodarować. Dlatego konkurowanie w tym obszarze wydaje się absurdalne, ponieważ seniorów jest tak dużo, że na pewno wszyscy, nawet jakby chcieli nawet mieć monopol na daną grupę, to i tak nie wystarczy wszystkich polityków, decydentów, organizacji, mediów, żeby dotrzeć do wszystkich. W związku z tym nie ma co konkurować. Dlatego nasza misja brzmi od wielu lat: współpracujmy, nie konkurujmy, bo razem można więcej.
1: I ta jakość tych działań będzie znacznie lepsza.
2: Oczywiście, bo jeżeli na przykład mamy taką kampanię Bezpieczny Senior, to populacji nie daje się oszukać. I prowadzimy ją od 12 lat. Eksperci, doświadczenia, gotowe spoty, analizy psychologiczne, socjologiczne, policyjne. To dlaczego z tej wiedzy, z tej bazy nie skorzystać, tylko odkrywać Amerykę jeszcze raz, mówić, teraz ja zajmę się bezpieczeństwem, będę od początku wszystko robił. To jest też marnowanie publicznych pieniędzy, jeśli już z tych publicznych pieniędzy kiedyś skorzystaliśmy i wytworzyliśmy tych ekspertów, tą bazę, te doświadczenia, te materiały edukacyjne, dlaczego z tego nie skorzystać? A my jako Głos Seniora nic sobie nie przywłaszczamy. Jesteśmy otwarci na współpracę, na partnerstwo, na współorganizację. W związku z tym nawet jak ktoś w zazdrości mówi, a nie będę grał na Głos Seniora. Nie, nie o to chodzi. Grajemy wspólnie, ramię w ramię.
1: Tym bardziej, że kiedy pojawia nam się, wyświetla nam się w głowie słowo senior, to przecież musimy myśleć o tym, że to może oznaczać zarówno i 62-letnią osobę, która jeszcze pracuje, podróżuje, ale właśnie opiekuje się rodzicami. Często też taka sytuacja, tak to wygląda, ale też może to być 90-letni człowiek, który sam potrzebuje pomocy, nie wiem, przy wyjściu z domu, czy przy jakichś codziennych czynnościach, więc w tej starości bardzo dużo się dzieje, wiele jest aspektów. Więc my wszyscy powinniśmy być potrzebni, tylko chyba kluczem jest to, żeby znaleźć dla siebie miejsce.
2: Bardzo ważne, co powiedziałeś. Jesteśmy w sytuacji bardzo niebezpiecznej, patrząc perspektywicznie czasowo. Czyli mamy tak olbrzymi napływ, czy takie szybkie starzenie się społeczeństwa i ta dynamika tak galopuje, że jeżeli my nie wydłużymy okresu sprawności, okresu aktywności, to biorąc pod uwagę rosnące koszty służby zdrowia i opieki długoterminowej, nie jesteśmy w stanie tego jako państwo, samorządy czy rodziny wytrzymać ekonomicznie. Bo jeżeli w tym momencie koszt miesięczny pobytu w ZOL-u czy w DPS-ie kosztuje od 6 do 12 tysięcy złotych miesięcznie, jeżeli koszt pobytu w ośrodku poudarowym wynosi 30 tysięcy złotych miesięcznie, jeśli koszt pobytu w szpitalu jeden dzień na oddziale neurologicznym kosztuje 500 zł, to musimy zrobić wszystko, aby wydłużyć okres sprawności i aktywności. Jeśli tego nie zrobimy, to ani rodzina przy obecnych pensjach i emeryturach, ani samorząd przy rosnących kosztach opieki długoterminowej, ani państwo tego nie wytrzyma. Dalej, ktoś powie, no ale rodzina powie, no to niech robi samorząd, samorząd powie, niech robi państwo. I tak się wzajemnie przerzucamy tym powiedzmy gorącym kamieniem czy węglem, nie zdając sobie sprawy, że wszyscy poniesiemy koszty, już ponosimy koszty, wszyscy braku aktywności i przedwczesnej nieaktywności i niesamodzielności. Jak? Nawet biznes. Weźmy pod uwagę pracodawcę, czy nawet galerię handlową. Ona powie, nie, to nie moja sprawa. Nie swoja sprawa? Jeżeli senior nie jest aktywny, to nie jest konsumentem. Nie wychodzi z domu, nie odwiedzi twojego sklepu, nie odwiedzi twojej galerii. Jeśli jest niesprawny, czy nieaktywny, wcześniej odejdzie z pracy, a nie mamy pracowników. W związku z tym aktywizacja to jest interes również rynku pracy, bo senior jest potrzebny, niezbędny jako pracownik i jako konsument. Dlatego nawet patrząc na biznes, to jest ich korzyść. Rodzina. No jeżeli rodzina aktywizuje, to potem nie płaci za szpital czy za DPS. Bo pamiętajmy o tym. DPS to nie jest tylko koszt samorządu, jak niektórym się zdaje. Nie jest też ZOL tylko kosztem państwa. Bo owszem, ZOL, dlatego są kolejki ponad rok, bo wszyscy chcą, żeby dostać się do ZOL-u, bo państwo niby za to płaci. Ale kto to jest państwo? Czy to jesteśmy my wszyscy? My to zapłacimy w podatku, my to zapłacimy w zmniejszeniu wsparcia państwa dla szkolnictwa, dla uczelni, dla przedszkola. Będzie mniej dofinansowań, mniej wsparcia dla rodzin, bo będziemy musieli ponosić te koszty, które państwo zwiększa. DPS. Za DPS płaci senior, płaci samorząd i płaci rodzina. Mamy trzech płatników, w związku z tym wszyscy ponosimy koszty. Dlatego nie ma w zasadzie osoby w Polsce, czy instytucji, czy firmy, która nie ponosi kosztów za niskiej aktywizacji i za niskiej skuteczności profilaktyki. W związku z tym wszystkie ręce na pokład, bo w interesie nas wszystkich jest aktywizować i wydłużać okres sprawności. Oczywiście z powodów moralnych i etycznych, ale również ekonomicznych.
1: A ja myślałem, że to ja ciebie teraz załatwię tym pytaniem, ale to ty tymi argumentami mnie załatwiłeś. Moja córka często powtarza, nie namuszaj mnie. I wśród seniorów też są osoby, które mówią, że ja chcę żyć spokojnie. Ja już nie chcę być aktywnym, hiperaktywnym. Czy my przypadkiem nie tworzymy nowej presji, mówiąc seniorowi, że przyjdź, ćwicz, bądź aktywny, występuj, znajdź dla siebie pasję.
2: Bardzo celne, bo pojawiły się trendy. Byłem wielokrotnie zaatakowany przez środowiska, powiedzmy to, gerontologiczne nawet, które powiedziały, że oni mają dosyć tego terroryzmu aktywizacji. Dajcie nam spokojnie żyć. Ja już się napracowałam, ja się już naaktywizowałam, ja już chcę sobie odpocząć, ja już sobie chcę wsiąść w bujaku, ja już nie chcę mi się nigdzie. Mam prawo do tego, żeby siąść przed telewizorem. Nie zgadzam się z tym, bo cofam się 20 lat wstecz, kiedy robiłem kampanię Lokal bez papierosa. Pozwól mi palić, bo ja mam do tego prawo. Tak? I potem masz prawo umierać w męczarniach, dusząc się na oddziale onkologicznym, pulmonologicznym? Masz prawo? No, jeżeli jesteśmy jednostką wrażliwą, solidarną, nawet jak ktoś chce umrzeć, czy chce cierpieć, mamy na to pozwolić? Jeżeli ktoś chce powiedzieć, ja już chcę iść na emeryturę, chcę mieć dość, chcę już iść. Ja mówię moim pracownikom, którzy mają, czy wolontariuszom, którzy mają 60, 70 lat, ta praca, ta aktywność, to jest twoje życie. Co cię czeka na tej emeryturze, jeśli nie masz twojego klubu, wnuczek aktywności? Czeka cię samotność i telewizor, który cię straszy. W związku z tym, czy się komuś chce, czy się komuś nie chce, my musimy aktywizować siebie i innych w interesie nas wszystkich.
1: Razem z nami jest Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko, redaktor naczelny Głosu Seniora i człowiek, którego w środowisku senioralnym właściwie nie trzeba przedstawiać. Bardzo ci dziękuję za ten głos. To nie koniec naszej rozmowy. Za chwilę wrócimy i będziemy kontynuować nasze spotkanie w audycji Jeszcze nie teraz.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem. Razem z nami w biegu Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko. No i tak sobie myślę, że po tylu latach spotkań, rozmów, czy jest jakaś historia, jakaś starsza osoba, taka historia, która gdzieś z tobą jest tak cały czas przy tobie, albo gdzieś zapadła tak na długo w pamięci? Ten głos seniora.
2: Tak, na pewno warto w pracy, jaką wykonujemy, społeczną czy zawodową, mieć tą motywację i tą wiarę, że to wszystko ma sens. I organizując co roku senioralia, w tym roku w czerwcu były 13, za rok zapraszamy w czerwcu na 14 Międzynarodowe Senioralia w Krakowie. Rekordowa ilość Mazowszan była w tym roku w czerwcu, ponad 300 osób przyjechało do nas z gmin przyjaznych seniorom z Mazowsza, również z Warszawy, z Mokotowa, z Białołęki. I na tych senioraliach tańce, parada, pokazy mody. Jak widzimy, puszczający ten film senioraliów, te uśmiechy, te tańce, to obejmowanie się, to witanie się, że znowu się spotykamy, to jest zawsze taki moment, kiedy sobie ten film puszczamy, żeby sobie przypomnieć, że to naprawdę ma sens, naprawdę warto. Drugi aspekt, cała strefa badań. W tym roku był rekordowa ilość, ponad 20 namiotów badawczych. Bicie rekordu Guinnessa w ilości osób mierzących ciśnienie w tym samym czasie. No i mam taką historię, do tej pory ją pamiętam, bo co senioralia, widzimy tą seniorkę, która mówi: ja żyję dzięki głosowi seniora, żyję dzięki senioraliom. I ktoś powiedziałby, no o co tu w ogóle chodzi? No toż okazało się, że 6 lat temu pani była na senioraliach, był kardiolog, było ciśnienie, były inne badania i okazało się, że wykryto sytuację, po której musiała natychmiast jechać do szpitala. I jakby nie ta interwencja i to badanie, które to wykazało, to mówi, że jej by już tu nie było. Poza tym pamiętajmy, wczesne wykrycie to dłuższe w zdrowiu życie. Jeżeli tam są badania słuchu, okulisty, ciśnienia, cukru, to wszystko ma znaczenie. Dlatego na pewno w naszych działaniach w tym roku, do których zachęcam, to profilaktyka, troska o zdrowie i troska o aktywność nas i innych. Wbrew temu, czy nam się chce, czy nam się nie chce. Mistrz Zasada mówi, że to, że on żyje, ma 96 lat i że jest w takiej formie, to tylko i wyłącznie zasługa dyscypliny. Bo on mówi, czy się mi chce, czy nie chce. Słońce, deszcz, chmury, boli mi głowa, noga. Dyscyplina. Ja muszę zrobić 10 km dziennie. Krokomierz ma na pasku i chodzi. Jak wraca z konferencji, a wieźli go samochodem, to on chodzi wokół domu albo po schodach w domu, aż zrobi 10 km. I to jest klucz. I ktoś powie, ale mi się już nie chce, niech on sobie chodzi. Moje pytanie brzmi, jak chcesz spędzić ostatnie 2 lata twojego życia? W samodzielności, w aktywności, czy w zależności? Wiadomo, że w aktywności. W związku z tym warto się przemóc. Warto też pracować zespołowo. Wspierać się wzajemnie. Dziś ty masz gorszy dzień, a ja mam lepszy, to cię wesprę, a ty w drugą stronę. Stąd nasze apele o pomoc sąsiedzką, reaktywację w Polsce tej solidarności sąsiedzkiej. Stąd nasza kampania, której zachęcamy, zapraszamy. Poznaj swojego seniora, sąsiada. Macie taką sytuację? Aktywizujecie sąsiada? Czy w twoim wieku, czy osoby starszej? Pochwal się, bądź dobrą praktyką, bądź ambasadorem. Jeżeli jesteś w szkole, która by chciała włączyć się w działania międzypokoleniowe, zgłoś się do Głosu Seniora. My ci przekażemy materiały, Głos Seniora, które możesz użyć do tego, żeby uczniowie wciągali w aktywność swoich dziadków i swoich sąsiadów. Mamy konkursy międzypokoleniowe pokazujące tą współpracę. Mamy konkursy takie jak Senior Działkowiec, Miłość po 60, Zwierzak Lekiem na Samotność, przekażam swój przepis, które wykorzystywane są do tego, żeby młodzi mieli do czego zaprosić tych swoich seniorów, sąsiadów, czy swoich dziadków, czy swoich starszych rodziców. Zachęcamy również do bycia ambasadorem programu Gmina Przyjazna Seniorom. Mamy już w Polsce 385 samorządów, które przyłączyły się do kampanii Gmina Przyjazna Seniorom i my te gminy wspieramy w skutecznej aktywizacji i w skutecznej edukacji osób starszych. Spośród tych 380 ponad 5 samorządów, 43 są na Mazowszu, więc jest to drugie co do aktywności po Małopolsce województwo w naszym programie. Zachęcamy również do współtworzenia programu Ogólnopolska Karta Seniora, jeśli już 750 tysięcy seniorów kartę wyrobiło, a 5600 punktów ją honoruje. Mamy wielu seniorów ambasadorów, wolontariuszy, którzy mówią, ta karta jest moja, ja ją chcę współtworzyć. Mamy taką ambasadorkę, panią Grażynę z Wodzisławia Śląskiego, która w ciągu ostatniego miesiąca przekonała 20 firm, chodząc od fryzjerki do kosmetolożki, od kosmetolożki do fizjoterapeutki, mówiąc, proszę pani, będzie miała pani dużą promocję, przyjdzie większa ilość seniorów, jak pani będzie dawać zniżkę na ogólnopolską kartę seniora. Można wreszcie włączyć się w działania lobbingowo-systemowe. Mamy kampanię Poznaj swojego seniora sąsiada, ale mamy też kampanię Stop niewolnictwu czwartego piętra. Apelujemy do decydentów, do samorządów, budujcie windy, nie zgadzajcie się na budowę na terenie twojego samorządu budynków bez windy. Mamy kampanię Toalety ratują życie, gdzie przekonujemy samorządowców i mieszkańców, aby naciskali na rady dzielnic, na rady gminne, aby tworzyć bezpłatne toalety. Dlaczego? Bo 20% seniorów ogranicza wyjścia z domu z powodu braku toalety. Są nas też również lobbying do dyskontów. Twórzcie te toalety. Do decydentów nakażcie prawem, aby były tam instalowane. Twórzcie je na cmentarzach, na dworcach, przy chodniach, czy wzorem ochoty, która jest praktyką dobrą na całą Polskę. Dawajcie, drodzy samorządowcy, zniżki lokalom, które wynajmujecie dla przedsiębiorców, albo zniżki w podatkach dla przedsiębiorców, którzy otworzą swoją toaletę, którą mieli do tej pory wewnętrzną, na potrzeby zewnętrzne. Więc jest tych kampanii bardzo dużo. Kolejna akcja, o której warto wspomnieć, Stop likwidacji aptek. Zgłosili się do nas seniorzy z Mokotowa, którzy powiedzieli, zamknęli tam o jedyną aptekę całodobową na Gagarina na Mokotowie. Otwarte recepty, zagrożenie nadużywaniem leków, ponieważ nie mam się z kim skonsultować. Cały czas poszukujemy bieżących problemów, bieżących zdarzeń, które chcemy nagłaśniać i chcemy interweniować u decydentów, aby je minimalizować. Każdy z Was może zostać też partnerem kampanii Nie daj się oszukać stop manipulacji, zgłaszać nam próbę oszustwa. My nagłaśniamy, interweniujemy, piszemy do UOKiK-a, Rzecznika Praw Konsumentów i nagłaśniamy dane przestępstwo, interweniujemy prawnie, ale nagłaśniając go, przestrzegamy innych ludzi w Polsce czy w innych dzielnicach, żeby z tego sposobu, czy może żeby na ten sposób nie dali się naciągnąć. Z drugiej strony każdy z Was może być ambasadorem i promować z nami bezpieczeństwo, wykorzystując nasze spoty, poradniki, które w każdej chwili możemy przekazać do użycia.
1: Łukaszu, jedna rzecz, którą trzeba zrobić teraz, żebyśmy dobrze żyli później.
2: Zadbać o swoje zdrowie, bo wszyscy będziemy kiedyś seniorami.
1: Gdybyśmy spotkali się ponownie za 15 lat, czego Tobie i sobie życzę, czego najbardziej nie chciałbyś wtedy powiedzieć o Polsce, o naszej społeczności, o naszym społeczeństwie?
2: Od tego, że z powodów egoistyczno-polityczno-partyjnych zmarnowaliśmy naszą szansę na uchronienie się przed kryzysem demograficzno-ekonomicznym.
1: Na co w swoim życiu mówisz dzisiaj jeszcze nie teraz?
2: Jeszcze nie teraz i mam nadzieję, że nigdy nie zasiądę i nie pozwolę moim bliskim i znajomym zasiąść na wersalce przed telewizorem.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. Wiem, że jesteś w biegu, pędzisz dalej, życzę Ci samych sukcesów. Naszym gościem był Łukasz Salwarowski, Głos Seniora.
2: Dziękuję bardzo. Teraz ten czas.
0: Jeszcze nie teraz.

0: w Warszawie. Księże proboszczu, ja dobrze pamiętam, że jak wrzesień, to u was wielkie święto.
1: Festyn.
0: Tak?
1: Festyn
0: Znowu
1: rodzinny.
0: Znowu tam do nieba ciągniecie
1: Festyn
0: ludzi?
1: Festyn rodzinny, żytnią do nieba. Tak to mój poprzednik nazwał to wydarzenie. Ja to kontynuuję i to się cieszy, jeśli tak można powiedzieć, ogromną popularnością. Zaczynamy zawsze w pierwszą sobotę września wieczornym grillem, a przede wszystkim seansem filmowym.
0: Mhm. Czyli to
1: sprzedwojennego
0: jest takie pożegnanie
1: polskiego
0: wakacji,
1: kina.
0: Tak.
1: Uh-huh. A w niedzielę oczywiście przede wszystkim msza święta i różnego rodzaju atrakcje, łącznie ze spotkaniem z ciekawymi ludźmi i wieczornym koncertem jakiejś gwiazdy. Nie będę mówił, kto to będzie. To będzie niespodzianka w tym roku.
0: No to tak to wygląda właśnie w tym miejscu. A poza tym przecież, jeżeli chodzi o odpust, to...
1: Odpust mamy
0: zawsze
1: 5 października. To jest odpust na świętą siostrę Faustynę.
0: Tak, przepraszam, tak.
1: Natomiast no taki olbrzymi odpust, można by powiedzieć warszawski, mamy zawsze w niedzielę Miłosierdzia Bożego, a więc tydzień po świętach wielkanocnych. Ogromne wydarzenie, chociaż kościół nasz jest niewielki, ale tłumy są ogromne. To w tego dnia rzeczywiście, nie chcę mówić, że pół Warszawy się zjeżdża, ale zjeżdża się. Widzę bardzo dużo obcych twarzy, z czego bardzo się cieszę oczywiście, bo to chodzi o to, żebyśmy to Boże Miłosierdzie, bo to wtedy jest Niedziela Bożego Miłosierdzia, i czcili, i przeżywali każdego roku, właściwie każdego dnia.
0: Szczegóły związane z tym miejscem, z tą parafią, z tym sanktuarium już w niedzielę o godzinie 20:00. Zapraszamy.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Nie jesteś sam, to audycja, która zagląda tam, gdzie boimy się spojrzeć. Świat uzależnień, kryzysów psychicznych i trudnych, niezrozumiałych często zachowań. Porozmawiamy o tym, jak współczesna rzeczywistość wpływa na nasze emocje, relacje i codzienne funkcjonowanie oraz gdzie kończy się zwykły problem, a zaczyna realna potrzeba pomocy. Bo nawet w najtrudniejszym momencie warto pamiętać, pomoc jest bliżej niż myślisz. I naprawdę, nie jesteś sam. Zapraszam na spotkanie w sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o 11.30. Ewa Fietrzak, do usłyszenia.
2: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne.
3: O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy.
2: Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
3: Michał Łopaciński,
2: Bartłomiej Graczak.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym Sieci Maciej Pawlicki apeluje: budujmy kolejne pomniki Maryi. Ona nas ocali, a także Mróz Gorgoń, czyli Wielka Kompromitacja. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
5: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
0: Po reklamie.
6: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski, zapraszam. Będą dziękować Bogu za jasnogórskie śluby narodu. W Instytucie Prawosławskim na warszawskiej Chorzcówce zaplanowano uroczystości z okazji 70-lecia złożenia przyrzeczeń przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. To miejsce, które błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński odwiedzał w wolnych chwilach. Mówiła w Radiu Warszawa Michalina Jankowska z Instytutu Prymasowskiego.
7: Przez 12 lat ostatnich życia ksiądz po nas przyjeżdżał tam na odpoczynek i mieszkał w domu, który jest jeszcze domem przedwojennym. On został zakupiony w 1969 roku i dostosowany do potrzeb księdza prymasa i naszej wspólnoty, która od początku tam się opiekowała tym domem. I kaplica była takim pomysłem powstania jej, żeby właśnie pomieścić naszą wspólnotę.
6: Uroczystości odbędą się w najbliższą niedzielę, a rozpocznie jej Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego.
7: Oprócz mszy świętej, którą rozpoczynamy o 10.30, będzie wykład naszej członkini Ani Rastawickiej, też świadka życia księdza prymasa, właśnie, która nam pokaże, jak te śluby jasnogórskie są aktualne i jak do nich podejść, więc takie też praktyczne zastosowanie. Później mamy koncert zespołu Mazowsze, które dla nas zaśpiewa i zatańczy, a potem taka część już piknikowa, na
6: będzie także możliwość zwiedzania kaplicy domowej i pokoju błogosławionego prymasa Wyszyńskiego. Pielgrzymują do błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Z Druhiczyna ruszyła grupa, która zmierza na niedzielne uroczystości odpustowe do Loretto, mówiła w Radiu Warszawa siostra Judyta Zając-Loretanka.
8: Pielgrzymujemy śladami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego od miejsca, gdzie był ochrzczony, aż po jego grób. Chrzest był w katedrze drohiczyńskiej i z tej właśnie katedry jutro wyruszymy, oczywiście po mszy świętej o godzinie 8, której będzie przewodniczył biskup Piotr Sawczuk. I zmierzamy do Loretto, gdzie znajduje się grobowiec z relikwiami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
6: Obchody w Loretto rozpoczną się o 9 odśpiewaniem godziny. Cały dzień będzie wypełniony modlitwą, dodaje siostra Violetta Ostrowska.
9: W programie jest przewidziana konferencja księdza profesora Marka Tatara, odpowiedzialni za Kościół i za Ewangelię. Natomiast takim głównym, centralnym punktem tych uroczystości o godzinie 12.30 będzie Eucharystia, sprawowana pod przewodnictwem księdza biskupa Dariusza Zalewskiego z Ełku. Całość tego programu zakończy koronka do Bożego Miłosierdzia po takim spotkaniu misyjnym i koronka odmówiona właśnie w różnych językach.
6: A my jeszcze raz przypominamy, że obchody ku czci błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego także w Radiu Warszawa i Katedrze Warszawsko-Praskiej. W poniedziałek od godziny 16 zapraszamy do zwiedzania naszej rozgłośni o 18 msza święta, po niej spotkanie na podwórku redakcji.
10: To są wiadomości z życia Kościoła.
6: Nowy rok szkolny przyniósł uczniom i nauczycielom szereg zmian. Jedna z nich dotyczy organizacji lekcji religii. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że religia może być umieszczana w planach zajęć wyłącznie na początku lub na końcu dnia lekcyjnego i będzie odbywać się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Do nowych zasad odniósł się przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, biskup Wojciech Osial. W słowie skierowanym z okazji rozpoczęcia roku podkreślił, że decyzje MEN dotyczące lekcji religii są bardzo krzywdzące.
11: Ta sytuacja jest niedobra, jest krzywdząca dla uczniów uczestniczących w lekcjach religii, nauczycieli religii i wiemy, że te zmiany dokonały się z naruszeniem prawa. Biskupi z troską patrzą na tę sytuację, widzą problemy, z jakimi zderzają się nauczyciele religii i uczniowie, a wraz z nimi ich rodzice. Bardzo trudne są sytuacje, kiedy zajęcia z lekcji religii są umieszczane przed i po obowiązkowych zajęciach, kiedy klasy są łączone, to rodzi duże problemy.
6: Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zwrócił również uwagę na zbliżający się 16 tydzień wychowania, który będzie trwał od 13 do 19 września. Hasłem tegorocznego tygodnia to wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. Ma być on okazją do rozmowy o katechezie parafialnej oraz odpowiedzialności całej wspólnoty Kościoła za religijną formację dzieci i młodzieży.

0: Matko Jasnogórska, stajemy przed Tobą tego wieczoru z naszymi dzisiejszymi doświadczeniami. Jedni przeżyli ten dzień spokojnie, inni mogą powiedzieć, że wiele dziś się udało, ale pewnie wśród nas nie brak takich, którzy kończą ten dzień z poczuciem, że niewiele wyszło. Człowiek się starał, pracował, rozmawiał, próbował coś naprawić, a jednak wysiłek nie przyniósł spodziewanych owoców. Nie udało się porozumieć z drugim człowiekiem. Zabrakło cierpliwości, znowu wróciła ta sama słabość. Modlitwa była rozproszona albo nie było jej wcale. I człowiek ma ochotę powiedzieć, po co próbować jeszcze raz. W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Szymona Piotra w podobnej sytuacji. Całą noc pracował razem z innymi rybakami, a mimo wysiłku niczego nie złowili. Byli zmęczeni. Pewnie chcieli już tylko oczyścić sieci i odpocząć. A wtedy Jezus mówi do Piotra: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. Piotr mógł odpowiedzieć: Panie, próbowaliśmy już całą noc, nic z tego nie będzie. A jednak mówi: na Twoje słowo zarzucę sieci. Matko, może właśnie tego najbardziej potrzebujemy dzisiejszego wieczoru. Nie kolejnych wielkich słów, ale wiary, która potrafi powiedzieć Jezusowi: na Twoje słowo spróbuję jeszcze raz. Jeszcze raz porozmawiam z mężem albo z żoną. Jeszcze raz wybaczę czy poproszę o przebaczenie. Jeszcze raz spróbuję cierpliwie wychować swoje dziecko. Jeszcze raz będę się modlił za syna, córkę, wnuka czy wnuczkę. Jeszcze raz podejmę wysiłek, żeby nie odpowiedzieć złością na złość. Jeszcze raz otworzę Ewangelię, choć ostatnio jakoś się nie udawało. Jeszcze raz powierzę Bogu sprawę, której od dawna nie potrafię rozwiązać. Maryjo, Ty dobrze wiesz, że wiara nie zawsze oznacza, że od razu widzimy rozwiązanie. W Kanie zobaczyłaś brak wina i powiedziałaś sługom: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Nie powiedziałaś im, jak Jezus rozwiąże problem. Poleciłaś im zaufać Jego słowu. Pod krzyżem również nie mogłaś po ludzku ocalić swojego syna, a jednak trwałaś przy nim. Nie uciekłaś wtedy, gdy wszystko wyglądało jak przegrana. Naucz nas takiej wiary. Na początku września szczególnie powierzamy Ci dzieci i młodzież rozpoczynające nowy rok nauki. Dla jednych jest to czas radości i nowych planów, dla innych może czas obaw, samotności albo trudnych doświadczeń. Prosimy Cię za rodziców i nauczycieli, aby umieli mądrze prowadzić młodych. Prosimy, aby w szkołach nie zabrakło prawdy, szacunku i dobra. Początek września jest także czasem pamięci. Wracamy myślą do września 1939 roku i do tragedii wojny, która przyniosła naszej ojczyźnie tyle cierpienia. Dziś patrzymy również na Ukrainę i miejsca na świecie, w których ludzie wciąż żyją przygnieceni brzemieniem wojny. Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za tych, którzy cierpią, za rodziny rozdzielone przez wojnę i za tych, którzy podejmują decyzje mające wpływ na losy narodów. Niech ludzkie kalkulacje nigdy nie staną się ważniejsze od ludzkiego życia. Powierzamy Ci także naszą ojczyznę. W pierwszym czytaniu święty Paweł przypomina nam, że mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Maryjo, naucz nas nie budować naszego życia wyłącznie na tym, co podpowiada świat. Naucz nas szukać mądrości w Bogu, bo człowiek może mieć wiele planów, wiele możliwości i wiele zabezpieczeń, a mimo to nie osiągnąć upragnionych celów. Potrzebujemy czegoś więcej niż własnej siły. Potrzebujemy zaufania Bogu. Matko Jasnogórska, oddajemy Ci dziś nasze puste sieci. To wszystko, co się nie udało. Nasze zmęczenie, nasze niewypowiedziane słowa, nasze konflikty, słabości i zaniedbania. Oddajemy Ci także to, czego nie potrafimy już naprawić własnymi siłami. A Ty prowadź nas do Jezusa. W tej godzinie apelu Jasnogórskiego powierzamy Ci, Matko Przenajświętsza, Ojca Świętego Leona, cały Kościół Powszechny, obecnego wśród nas, arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, ojca generała i ojca przeora naszego zakonu, wszystkich ojców i braci Paulinów. Polecamy Ci przybyłe grupy uczestników rekolekcji AA, pielgrzymkę z koniem łotów z diecezji sandomierskiej. Polecamy Ci grupę powołani dla powołanych, która dziś będzie czuwała przed Twoim obrazem. Polecamy parafię Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Wierzbnej diecezji świdnickiej, którą nawiedzasz w kopii swego wizerunku. Polecamy dobrodziejów Jasnej Góry, intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej i te wszystkie, z którymi przybyliśmy na ten apel. Rozważając różańcową tajemnicę cudów Kanie Galilejskiej, uczmy się czynienia wszystkiego, co mówi nam Boży Syn. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
3: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
9: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
10: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
11: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkiego do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: O błogosławieństwo apelowe prosimy arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego.
12: W poemacie Ewangelia pisał przed laty kardynał Karol Wojtyła. Prawda musi boleć, bo jest miarą prawdziwej wolności. I pytał dalej, czy więcej jest na naszych ulicach prawdy, czy coraz mniej? Czy jesteśmy prawdziwie wolni, budujący na prawdzie? Odpowiedzmy sobie na to pytanie.

Kończymy już transmisję Apelu Jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Ja zapraszam już teraz na modlitwę Różańcem Świętym. Modlimy się o 21:30, 512 700 444, 512 700 555. Teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Paweł Golec.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów. Natomiast twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego i wtedy, owe dni, będą pościli. Opowiedział im też przypowieść: nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego. Mówi bowiem: stare jest lepsze.
1: W dzisiejszej Ewangelii stykają się ze sobą dwa kierunki, jakby dwa sposoby szukania doskonałości. Sposób faryzeuszów, który na pierwszym miejscu stawia własne wysiłki, podejmowane wyrzeczenia i modlitwy, oraz sposób uczniów Jezusa, którzy jej źródło upatrują w byciu z Mistrzem. Pan Jezus nie unieważnia wysiłków podejmowanych przez człowieka. One są konieczne, są konkretnym wyrazem wierności Panu Bogu. Nie w nich jednak leży źródło świętości, ale w bliskości ze Stwórcą, w łasce, która pochodzi wyłącznie od Niego. Nie rezygnując z konkretnych praktyk duchowych, połóżmy siłę ciężkości naszej wiary w relacji z Chrystusem.

0: 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Rozpoczynamy zatem naszą modlitwę. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo, prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radę Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Winsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy uczyli się żyć w nowej relacji ze stworzeniem, chroniąc je w duchu sprawiedliwości oraz abyśmy w kontemplowaniu stworzenia odnajdywali drogę ku życiu bardziej harmonijnemu i pełnemu wdzięczności. Panie Jezu, napełnij moje serce miłością i empatią. Naucz mnie kochać tak bliźnich, jak Ty ich kochasz i być bardziej wrażliwym na ich potrzeby. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Bożą, dary Ducha Świętego dla Teresy, Adama, modli się rodzina. O zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy, Tadeusza, Bogumiłej, Włodzimierza, Ewy, Łukasza, Tomasza, Anety, Grzegorza, Beaty z rodzinami. Łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny. Przez wstawiennictwo Matki Bożej, świętej Rity i świętej Moniki, o łaskę nawrócenia i powrót do kościoła dla Macieja i Tomasza. O wszelkie łaski i miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha. O pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw Anny i Piotra. O pojednanie dla nich, o sakrament małżeństwa dla Zuzanny i dla Marcina. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość między nimi. O pomoc w egzaminach dla Bartosza, uzdrowienie mojej Alicji. O Boże prowadzenie, opiekę Maryi, dobre wybory, mądrość, światło Ducha Świętego dla Kacpra. Łaski Boże dla Lidii i Darka. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk. O uwolnienie z nałogu Krzysztofa i Janka. O uwolnienie z nałogu Emilii i Piotra. O radość życia wiecznego dla Kasi, opiekę dla męża, córek. Opiekę dla, o pracę bez mobbingu dla syna, modlą się rodzice. O zdrowie i potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Ani i Sławka, Darka i Justyny, Doroty i Waldka, Pawła i Magdy, dla księdza Piotra, wszelkie łaski. Modlimy się także o siłę i zdrowie dla Kasi, wszelkie potrzebne łaski dla małego Olafa, o łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Zygmunta w rocznicę urodzin oraz świętej pamięci Henryki, o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, w podziękowaniu za szczęśliwe narodziny Stefanii, z prośbą o potrzebne łaski dla całej rodziny. Modlimy się o łaskę zbawienia dla Czesława Zyglińskiego w dniu pogrzebu. Modlimy się także, jak zwykle, za dzieci poczęte, nienarodzone. Zapraszam do wspólnej modlitwy 512 700 444 512 700 555. A z nami jest Pani Barbara. Szczęść Boże, witam Pani Barbaro.
1: Szczęść Boże, witam.
0: Pomódlmy się zatem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie łudź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsze światła, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Ten jest Syn mój umiłowany. Takie świadectwo daje Ojciec o swoim Synu, na którego zsyła Ducha Świętego. Maryjo, niech moje życie ukryte w Twoim Synu będzie życiem Dziecka Bożego, Trójco Przenajświętsza. Przez chrzest święty otrzymałem Ducha Świętego, który zamieszkał w swojej świątyni, czyniąc mnie umiłowanym dzieckiem Boga. Uwielbiam Cię, Trójco Święta, w tajemnicy chrztu świętego. Proszę bardzo, Pani Barbaro.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Barbaro, za wspólną
1: modlitwę. Bóg zapłać, dziękuję, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444, 512 700 555, druga tajemnica, objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. A co mówi? Przekazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali. Tak samo przykazuje i tego najbardziej pragnie zarówno Jezus, jak i Maryja. Maryja, pozwól mi godnie wypełniać ten podwójny nakaz Jezusa. Wówczas objawi on we mnie swoją chwałę i prawdziwie będę jego uczniem. Razem z nami są Magdalena, Małgorzata, Zofia i Adrianna. Szczęść Boże, witam was.
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta

0: Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zofio, Małgorzato, Magdalena, Adrianna, Bóg zapłać za obecność i za modlitwę.
2: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
1: Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Trzecia tajemnica, ogłoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Jezus mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Chryste Królu, powołałeś mnie do swojego Królestwa, prawdy, życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Maryjo, Królowo, w Królestwie swojego Syna, okryj mnie swoją niewinnością, aby Król wejrzał na mnie z upodobaniem i by nie odrzucił mnie precz, a przygarnął. Pani Grażyna, modli się razem z nami. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
1: I zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Grażyno, pozdrawiam serdecznie.
3: Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444, 512 700 555. Czwarta tajemnica, przemienienie na górze Tabor. Twarz Jego zajaśniała jak słońce. Wszyscy potrzebujemy przemienienia. Dzięki wierze, nadziei.

0: miłości możemy z odsłoniętą twarzą wpatrywać się w jasność Pańską. Jezu, potrzebujemy Twojej miłosiernej pomocy. Pan Kacper modli się razem z nami. Szczęść Boże, witam.
1: Szczęść Boże.
0: Proszę bardzo.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Panie Kacprze, za wspólną modlitwę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiam.
1: Z Panem Bogiem.
0: Nocy. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555, dwa numery są do Państwa dyspozycji. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Gorąco pragnę spożyć tę paschę z Wami, zanim będę cierpiał. To jest ciało moje, które za Was będzie wydane i to czyńcie na moją pamiątkę. Jezu wiekuisty, kapłanie, Ty w wieczerniku spełniłeś boskie pragnienie, ustanowiłeś Eucharystię jako paschę nowego przymierza, którą jesteś sam, ale Twoje boskie pragnienie ciągle się przedłuża i tak będzie do końca świata. Tajemnicy ustanowienia Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kończymy dzisiejszą modlitwę Różańcem Świętym. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim modlącym się i zapraszam już jutro na godzinę 21.30. Za kilka minut na naszej antenie audycja Wolna Chata, a gościem Jacka Racińskiego będzie pani Monika. A my kończymy wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się. Samych radości. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Wolna chata, wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory, świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
1: Jak zawsze gorąco i serdecznie witam wszystkich, Jacek Racielski. Witam i zapraszam do udziału w naszej audycji. A dzisiaj w naszej wolnej chacie jest ze mną mój Państwa gość, a mianowicie Monika. Witam Cię, Monisiu.
2: Witam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo za gotowość, za otwartość, za chęć podzielenia się swoim doświadczeniem, dania świadectwa o swojej pracy nad sobą, zmianie. No właśnie, świadectwo. Zaczynamy nowy rok ramówkowy, rozpoczynamy kolejne spotkania. Będziemy zapraszać oczywiście tych, którzy już nas znają i słuchają. I się niektórzy są rozsłuchani w tych naszych spotkaniach, a niektórzy dopiero będą się tego uczyć, poznawać, zaczynać. Myślę, że też masz doświadczenie słuchania tych audycji, więc troszeczkę pewnie jesteś taką naszą krokową słuchaczką. A teraz będziesz też i panią z radia.
2: Tak, jak można się chyba domyśleć, jestem podekscytowana z tego powodu, aczkolwiek otwarta i gotowa też podzielić się tym, czego doświadczyłam i czego doświadczam teraz, tu i teraz.
1: No dobrze, to oczywiście bardzo ważne i będziemy chcieli do tego dotrzeć, ale zawsze jak zaczynamy nasze spotkania tutaj w Wolnej Chacie, to zapraszam na początek do takiego powiedzenia, podzielenia się ze słuchaczami, jak dzisiaj, z dzisiejszego momentu. Jesteś na drugim obrocie, w połowie drugiego obrotu, prawda? Więc już, jeśli chodzi o kroki, dość długo funkcjonujesz w tym procesie. Jakiś tam masz ogląd siebie, świadomość siebie. Pewnie coś jeszcze robiłeś też innego. Jak z tego poziomu, tego właśnie tej wiedzy, tego przeżycia, które masz w sobie, widzisz to swoje życie, szczególnie jego początek, tam gdzie, jak wiemy, no, najwięcej się zadziewa takich sytuacji, które mogą kłaść się później cieniem i utrudniać tam dalsze działanie. Jak myślisz, jak widzisz dzisiaj, co mogło być takim właśnie no, tym zasobem, który niestety wymagał później korekty?
2: To na początku kilka słów o mnie, o mojej historii. Teraz sobie tak pomyślałam, że rzeczywiście te dobre kroki, warsztaty no, wymagają powrotu do tych historii. I pamiętam, że nigdy nie była to przyjemna, można powiedzieć, sytuacja, bo pierwsza moja myśl, no przecież ja nic nie pamiętam, moje życie było takie zwykłe, tak, bo moja rodzina, moi rodzice w takim światowym ujęciu nie są wyjątkowymi osobistościami. I też rodzina, rodzeństwo, mogę powiedzieć, była, że taka zwyczajna, polska, przeciętna, tak? Katolicka, gdzie rodzice chodzili do kościoła, ale raczej no, nie zabraniali, nie przeszkadzali w jakimś takim aktywniejszym naszym udziale. To ja czy siostra byłyśmy tutaj bardziej aktywne i mówię o tym dlatego, że to jakoś też kształtowało moją osobowość, moje relacje w rodzinie i też w szkole, wśród znajomych. I ja tak, po tych latach warsztatów mogę powiedzieć, że byłam taką osobą zamkniętą, nieśmiałą.
1: Jakiś powód był.
2: Tak, był powód i to przez wiele lat myślałam o sobie właśnie tak, że jestem nieśmiała, że jestem pokorna, taka cicha, jak na przykład Maryja, że słucham ludzi, że no, czasami się zdarzały takie przykre emocje, ale tak przyjmowałam to, że to tak powinno być, że ja w takich sytuacjach to bym no, tak nie robiła, bo to kogoś mogę tym słowem, czynem, czy jakimś gestem urazić. I też no, byłam taka właśnie pokorna w moim myśleniu. I też bardzo, bardzo, teraz widzę, tak, zachowawcza, tak, i nie podejmująca działania, tak to już są moje refleksje. Była szkoła podstawowa, liceum, później studia, no i gdzieś tak cały czas trwałam w tej skromności też, tak to widziałam, nieśmiałości, ale też z czasem no, okazywało się, że te moje pragnienia, czy to relacji...
1: To, co było tłumione.
2: Tak, to było tłumione. No nic się w tym nie działo, tak? Nic się w tej dziedzinie nie działo. Ja jakoś trwałam cały czas, sobie myślę, teraz już wiem, tak, że w tych swoich strategiach, jakichś też maskach, lękach, tak, i znowu też pragnienia, tak, pragnienia relacji, rodziny, to tutaj nic się działo, mimo że nie wiem, byłam w duszpasterstwie akademickim, we wspólnotach różnych, nie izolowałam się w ten sposób, tak, czyli zupełnie.
1: Czyli ten początek gdzieś taki niezauważony, może jeszcze nawet do końca niewydobyty, co jest, skąd to się wzięło, no takim cieniem się położył dość konkretnym. Takiego zatrzymania, wycofania, takiej niepewności co do siebie, prawda? I jak to dzisiaj odkryłaś trochę? Wiesz może skąd to się wzięło? Co tak się tam takiego wydarzyło?
2: Tak, tak. Znowu tutaj już jestem na drugim obrocie. Niedługo będzie, no w zasadzie w tym roku jest 8 rok, jak jestem na dobrej drodze. I nie chciałabym nikogo zniechęcać, ale dopiero teraz, pracując, jakby krocząc na drodze.
1: To nie jest zniechęcanie, to jest tylko zachęcanie, żeby być permanentnie w tym procesie.
2: Tak. I ja też mówię to z zupełną szczerością i otwartością. No, dostrzegam to, że relacje w rodzinie, relacje między mamą, tatą, między rodzeństwem, tak, ja jestem drugą córką, tą środkową, no, miały tutaj wpływ, tak?
1: Nie były głębokie.
2: Tak, były głębokie i w sumie przez te lata do czasu rozpoczęcia warsztatów no, zupełnie były zakryte, zakopane. Tak.
1: Takie właśnie poprawnościowe, tak?
2: Poprawnościowe i no, też to moje takie wyparcie i nieczucie tego. Ja też na tych pierwszym obrocie, spotkaniach różnych, no takie moje częste doświadczenie, że ale ja nic nie czuję, ja nic nie pamiętam, pustka, to wiedziałam, ale z drugiej strony coraz bardziej doświadczałam no, tych pragnień, że mam pragnienia, a one nie były spełniane, wypełniane, tak? Że też takie to czego co słyszałam, że moje emocje są o mnie, tak? One z czasem, nawet właśnie na spotkaniach, powoli zaczynały się pojawiać emocje, no i też no, myślę, że też no, rozpoznanie, tak?
1: Tak, nie tyle one się zaczęły pojawiać, bo one zawsze były, tylko zaczęła się uświadamiać, dotykać ich, nie? Pozwalać sobie na to, żeby je przyjąć.
2: Tak, tak. I może rzeczywiście teraz, no, po tych 8 latach, no, mam głęboką świadomość, że tak powinno być. Że no, potrzebuję, no, ja potrzebowałam tyle czasu, żeby...
1: Tak jak teraz ty czujesz się lepiej ze sobą, nie?
2: Tak, żeby to wydostało się i myślę, że w taki bezpieczny sposób, tak?
1: No to ważne oczywiście, tak, gdzie, jak, przy kim. To jest na pewno bardzo istotne, bo gdyby nie było sprzyjających warunków, to pewnie nawet próba by zaowocowała cofnięciem się znowu, bo jednak ta strategia wycofania, tak, którą bardzo tam rozwinęłaś w swoim doświadczeniu, też takiego wycofania się z bliskich relacji międzyludzkich, prawda, nie? Głębiej to niebezpiecznie, no bo nie było tej głębokości w tej relacji rodzinnej, prawda? I to nie chodzi o to, że nie wiem, rodzice czy dom był B, tylko po prostu takie były warunki. Oni weszli w ten swój związek i swoją rodzinę z takimi możliwościami, które mieli i tyle, prawda? Natomiast to niestety odkłada się w nas jakimś tam właśnie cieniem, jak to mówimy, takim obciążeniem. O tyle w takiej sytuacji, jak mówisz o swoim doświadczeniu, trudnym do rozeznania, bo właśnie nie jest jakoś wyraźnie, nie zadziało się coś. Nikt mnie tam, nie wiem, nie krytykował, nie krzyczał, nie robił jakichś, nie wiem, wielkich krzywd. No pewnie jakieś tam krzyki i kary były, bo to zawsze tak jest, ale nie było to coś takiego spektakularnego, prawda? Więc wszystko było okej, okay, a okazuje się, że nie funkcjonuje tak jak przeciętny dorosły człowiek, tak?
2: Nie doświadczyłam właśnie gwałtownych sytuacji, ale też nie doświadczyłam tych dobrych, bliskich, bliskości.
1: No tak? właśnie, tak, nie było tej bliskości. No tak mówimy popularnie, że był chów, a nie było wychowu. Że było te wszystkie rzeczy takie potocznie rozumiane za obowiązki rodzinne są spełnione, a nie ma tego, tej bliskości, tego głębszej tej relacji, prawda? Tego dotykania emocji, no bo rodzice jak nie umieją sami swoich emocji przeżywać, to jak mogą pomóc w tym dziecku?
2: Też myślę, że mogę tak spokojnie teraz ze świadomością podzielić się, no, jakby relacjami z rodzeństwem, tak? Gdzie jestem w środku, starsza siostra bardziej aktywna w moim, zarządzająca całym rodzeństwem, a czasami miałam wrażenie, że też całą tutaj życiem rodzinnym gdzieś...
1: Jak przystało na bohatera rodziny.
2: Tak. To się działo, tak? I ja też gdzieś przyjmowałam to, że tak musi być.
1: Za chwilę powrócimy z naszego spotkania z moim Państwa dzisiejszym gościem Moniką.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim i Państwa dzisiejszym gościem Moniką. Podzieliłaś się bardzo fajnie, dziękuję, z nami swoim doświadczeniem, swoim długo niezauważanym trudem dzieciństwa, prawda? A wreszcie te przebijające się niespełnione pragnienia, prawda? Przebijające się te potrzeby niezaspokojone, które każdy z nas przecież ma, a jak ich nie zaspokajamy, to one się gdzieś tam przechowują, ale potem zaczynają z nami trząść, prawda? W jakimś tam momencie twojego życia zaczęły się przebijać do ciebie, tak? No i widziałaś, że coś tu jest nie tak, coś z tym trzeba zrobić. I co? I podejmowałaś jakieś działania przed krokami, czy dopiero kroki? I dlaczego kroki?
2: Tak sobie przypominam i takich typowo terapeutycznych, zorganizowanych zajęć, warsztatów, terapii nie podejmowałam. No to już było sporo czasu temu i to nie było dostępne aż tak w takim zakresie, jak teraz możemy jakby znaleźć, tak? Ale myślę, że na przykład uczestniczyłam w rekolekcjach, w grupach, no, związanych z kościołem.
1: Czyli trochę szukałaś takiego, takich miejsc, w których mogłabyś coś z tym zrobić, tak?
2: Gdzieś głównie, no to były rekolekcje, tak? Czyli sprawy, można powiedzieć, czy rozwój duchowy, ale tam też pojawiały się takie elementy rozwojowe, można powiedzieć. Ja też no, starałam się z tego korzystać, aczkolwiek no, po upływie i kiedy już czas minął, tak, młodość mija, ja nie czyja. Będąc w jednej wspólnocie, no ktoś powiedział mi o krokach, tak, że jest, są takie warsztaty, że warto. Ja wtedy pierwszy raz, jak usłyszałam, no to stwierdziłam, że to nie dla mnie. Takie rzeczy to nie, ale powiedziałam mojej siostrze jakoś tak przy okazji, no i ona skorzystała i zapisała się. Po czym...
1: Czyli siostra z zaskoczenia poszła wcześniej, tak?
2: Tak, tak.
1: To ta
2: tak.
1: Starsza siostra, tak?
2: Starsza siostra, tak. I ja myślę, że rok albo dwa lata temu, no przepraszam,
1: później.
2: Trwało to, myślę, że właśnie te jakieś dwa lata stwierdziłam, że jednak to dla mnie, tak? Bo ale...
1: Dojrzałaś do tego.
2: Tak, tak. Myślę, że siostra i też inne osoby z mojego kręgu też uczestniczyły wtedy i no, dzieliły się też, mówiły o tym, na czym polegają kroki, ten warsztat, jakie są owoce. Ja widziałam, jakby słuchając ich świadectwa, że no to jednak coś daje, tak, coś się zmienia i też konfrontowałam się ze swoim życiem i też właśnie uznałam, że no też potrzebuję coś zrobić, zmienić, tak, bo też ta no, pragnienie szczęśliwego życia, wpływu, tak, na życie, to wreszcie żyć, tak, to są słowa, które bardzo mnie zainspirowały, pociągnęły.
1: Czyli mimo tego, że miałaś jakąś niszę swoją, zajęłaś się czymś, coś tam robiłaś w tym życiu, miałaś jakąś pasję, to jednak nie do końca czułeś, że żyjesz.
2: Tak, dokładnie, że...
1: Taka bardziej wegetacja.
2: Wegetacja, że no jakby czas płynie, jestem starsza i takie doświadczenie, że to się dzieje. To się jakoś tam dzieje, a jestem wierna. Też w wymiarze zawodowym doszłam do takiego momentu, że no powinnam podjąć konkretne działania, tak? No bo czy awans zawodowy, czy chociażby no, takie pragnienie, potrzeba rozwoju. Gdzieś tam no, nie było perspektyw. I doświadczyłam, że nie ma wpływu na to, że to właśnie, jeszcze raz, dzieje się samo. Samo się...
1: Czegoś brakuje ci, tak, żeby podjąć takie świadome działania, tak?
2: Tak, to później mogę powiedzieć, że to było takie reaktywne życie, mhm. tak? Był jakiś bodziec, ja reagowałam, a nie byłam proaktywna, tak? Mhm. Że gdzieś tam właśnie usłyszałam te słowa.
1: Skakałaś jak piłeczka, ale nie byłaś tym, kto ją rzuca.
2: Tak, i też zrodziło się we mnie takie pragnienie, żeby no, mieć wpływ na swoje życie i wreszcie żyć, tak? Już właśnie wszystkie te wyobrażenia o życiu, które miałam, trochę je zostawiłam, żeby no, to pragnienie, myślę, że tam przebijało się bardzo mocno. No i już wiedziałam, gdzie wysłać, gdzie się zgłosić. Zapisałam się i no, czekałam, bo trafiłam na listę rezerwową i gdzieś tam później po roku, po pół roku rozpoczęłam warsztatę.
1: Okej. No i no miałeś jakieś doświadczenia, jak mówisz wcześniej, jakieś bycia w grupach, nie? Jakichś takich no, grupy, czy na rekolekcjach, czy grupy jakieś tam modlitewne, no też są tak grupami dzielenia, nie? Czyli tak uczymy się troszkę takiego, odbyłem takie doświadczenie obcowania, dzielenia się, ujawnienia siebie przed ludźmi, więc to na pewno było pomocne do tej pracy grupowej, bo warsztat jest taką formą pracy w grupie, nie? Może nie jest to jakaś forma terapeutycznej pracy grupowej, ale praca w grupie, nie? I jak ci się na tym warsztacie, jak się odnalazłaś?
2: Odnalazłam się bardzo szybko, chociaż no, muszę przyznać, że miałam wątpliwości, tak? Myślę, że takie kluczowe, że no, będę potencjalnie wystawiona na mówienie o rzeczach takich intymnych, może indywidualnych, osobistych, może to jest lepsze słowo, no, do innych ludzi i jak to będzie, tak? Ale zasady, tak, to, że wszystko to, co mówimy na spotkaniu, taki kontrakt był omówiony i pamiętam dokładnie to doświadczenie, czy taką myśl, że po dwóch, trzech spotkaniach po prostu to spotkania były priorytetem. Tak, że to po prostu...
1: To, co się tam działo, niezależnie tak. od tego, ile włożyłem, to jednak zawsze wynajmowałem,
2: tak.
1: nie?
2: Tak.
1: Bo
2: tak.
1: inni się dzielą, każdy ma inną oczywiście gotowość, inny poziom otwartości do dzielenia, ale z tego, co wiem, no, na swoich grupach, ale też i generalnie w naszych grupach warsztatowych, jednak ta gotowość do dzielenia jest dość bardzo wysoka, bardzo szybko się zaczyna to dzielenie.
2: Tak, dla mnie bardzo, bardzo ważne i do tej pory pamiętam to i ta zasada jest stosowana, że mówię to, co chcę. Tak, że tutaj mamy cały czas ten wybór, tą wolność, tak? I były momenty, kiedy mówiłam więcej, mówiłam mniej i też jakby obserwowałam, jak inne osoby się dzieliły.
1: Że bardziej adekwatnie, ile chcę, nie?
2: Tak, ile chcę, tak, dokładnie. Że no, mogę też nie powiedzieć, tak? Nie powiedzieć nic, powiedzieć, że nie chcę się dzielić i...
1: Ale pewnie miałeś też takie doświadczenia, może później było ich więcej, że nawet jeśli się nie chciałaś dzielić, to pod wpływem dzielenia innych, nie?
2: Tak.
1: Odpalało się, prawda?
2: Tak, to co tak naprawdę już usłyszałam na drugim obrocie, że to jest no, ta, terapeutyczna moc grupy, tak? To, że samo słuchanie też pomaga.
1: Uwalnia, tak?
2: Tak, uwalnia i czasami myślę, że też no, przygotowuje, tak, do tych kolejnych kroków. Może na początku tematu nie mam nic do powiedzenia, ale słuchając innych, to jest takie powolne dochodzenie do gotowości, tak, że ja mogę teraz, przychodzi ten moment i ja też mówię. Tak, mówię to, co mówię, co...
1: No i też takie doświadczenie, szczególnie na początku właśnie tych pierwszych grupach, w pierwszym obrocie, że słyszę czasami z zaskoczenia, że inni mówią o takich sytuacjach czy problemach, które ja ze wstydem ukrywam, bo jak to, przecież to na pewno tylko ja taki jestem, nie?
2: Tak,
1: a się okazuje,
2: tak,
1: że nie, tak, sami tak. Kosmici, nie?
2: Tak, to ja absolutnie potwierdzam, pamiętam cały czas ten komentarz i w formie, że i nikt trupem nie padł. Ja mówię tutaj pierwszy raz gdzieś, to jest też kwestia wypowiedzenia, tak? To jest moje doświadczenie rzeczywiście, że wypowiedzenie na głos i...
1: Zmienia stosunek do wydarzenia.
2: Tak.
1: No właśnie. No dobrze, czyli ten początek, ten przez siostrę, tak? Obserwacja osób, które są, a potem ośmielenie się i wejście własnemu w proces. A jakieś trudności były? Pamiętasz jakieś trudniejsze momenty na tym procesie tego warsztatu?
2: Na pewno to, o czym już wcześniej wspominałam, no, praca, znaczy własne jakby zmaganie się z tym, co czuję, czego nie czuję, czego doświadczyłam, czego nie doświadczyłam. To chyba, no to jest moje doświadczenie, tak? Że rzeczywiście...
1: No w tym takim małym kontakcie, przez brak tych uświadomień emocji, ten mały kontakt dotychczasowy ze sobą, no kiedy zaczynałem pracować, zapraszają do tego, żeby odkrywać, no jest takim trudem, mozołem takim nawet, nie?
2: Tak. Zawsze chętnie przychodziłam na spotkanie i gdzieś, tak jak wspominałam, to jest priorytet. Staje się naprawdę ważną częścią życia, programu.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy spotkanie z moim i Państwa dzisiejszym gościem Moniką. No już dużo wiemy o Tobie, dużo powiedziałaś o swoich przeżyciach, o takim zmaganiu się w tym procesie, tak? I takim, nie wprost o tym mówisz, ale słychać z takim trudem w niecierpliwości, w chęci uzyskania tych zmian, prawda? Mówię, że to było takie na końcu poprzedniego spotkania, wejścia, że ten czas, nie? Że ten proces był złożony w czasie i ten czas wcale tak szybko nie następował, prawda? No to jest pewnie też taka konsekwencja tego, że w Twoim przypadku, ale to myślę, że większość osób, które przychodzą na warsztat, chociaż rzeczywiście coraz więcej przychodzi osób młodszych, przychodzą w takim momencie życia, że już to życie jest, no, że tak powiem, dobrze rozkręcone, prawda? I kiedy się konstatuje, że ono mogło się inaczej kręcić, albo że nie wykręciło tego, co my byśmy pragnęli, chcieli, to zaczyna do nas docierać, no to jesteśmy troszkę sfrustrowani, prawda? Troszkę tacy zniesmaczeni. I wtedy tak zgorzniali może nawet trochę, prawda? I wtedy ta chęć, potrzeba, oczekiwanie jest takie większe, silniejsze. I często to się zdarza, no, szczególnie na pierwszych obrotach, że właśnie osoby przychodzące chcą szybkiej zmiany, szybkiego jakiegoś korzyści, szybkiej jakiejś zaowocowania. No a to, jak to się mówi w przysłowie, owoce nagle, to po diable, prawda? To tak nie działa. I to, co mówisz właśnie o tym twoim odczuciu w tym dzieleniu, w tym byciu w grupie, takiej wartości, mówisz, że to stało się jedną z najważniejszych sytuacji w danym momencie, prawda? Bo dopiero, gdy ten proces zacznie odkrywać prawdę o nas, to możemy coś z nią robić, nie? Jakieś efekty wyciągać. A jak nie odkrywamy, tylko byśmy chcieli zmiany, to byłaby kolejna skorupa.
2: Ja z tego, co pamiętam, pierwszy obrót zakończył się, może nie zakończył się, ja rzeczywiście miałam doświadczenie wpływu na swoje życie, tak, jakby...
1: Zaczęłaś odczuwać, że możesz coś z tym życiem robić, tak?
2: Tak, bardzo cenna była taka psychoedukacja podstawowa, tak, poznanie, zrozumienie, czym są emocje, nazwanie, przykłady, tak, doświadczenie.
1: Rozumienie siebie, prawda?
2: Tak. Także zakończył się pierwszy obrót, no i zaczęłam rzeczywiście wreszcie żyć.
1: Tak? Wdrażać w życie te zmiany.
2: Tak. Wdrażać w życie i mając w pamięci siebie, tak, przed
1: właśnie widziałaś, duży to
2: tak,
1: była duża jakość zmiany?
2: Zdecydowanie, tak, że no już nie byłam taką osobą cichą, zamkniętą, niewyrażającą siebie. Potrafiłam nawet wchodzić w takie sytuacje konfliktowe z pełną świadomością i przyznawałam sobie prawo, że ja tak mam. I też wiedza
1: taka
2: o tym,
1: uczciwość,
2: że...
1: wobec siebie. Ja się, tak, na coś nie zgadzam, to artykułuję, nie?
2: Tak, tak. I że ktoś może mieć inaczej i to jest w ogóle okej. Tak. Że tutaj i też w wymiarze takim zawodowym, tak sobie myślę, że najwięcej tutaj się działo. Aczkolwiek w wymiarze osobistym i relacyjnym tutaj były mniejsze sukcesy.
1: No ale też tak było w Twoim życiu, że tak, życie zawodowe zajmowało znaczącą, tak, część tego życia, prawda?
2: Tak. Gdzieś pracowałam dalej i też byłam otwarta, podejmowałam pewne działania, czy nowe właśnie grupy, wspólnoty, żeby też tutaj rozwijać
1: się. Ośmieliłaś się relacyjnie, tak?
2: Tak. I moja reakcja, moje zachowania były znowu jeszcze raz inne, tak? Widziałam tutaj postęp, aczkolwiek przyszedł taki moment, w którym doświadczyłam, że no jednak nie tak, nie mam takiego wpływu na to moje życie, jak bym oczekiwała. W takim ujęciu, no, znaczy bardzo zwyczajnym, tak? Gdzie znowu te pragnienia, których byłam świadoma, no okazało się, że się nie spełniają, że doświadczam wielkiego trudu. No i potrzebuję jeszcze raz przejść tą drogę, tak?
1: Czyli jest zmiana, ale ta zmiana jeszcze nie była satysfakcjonująca we wszystkich aspektach życia.
2: Tak.
1: Chociaż też myślę, bo to pamiętam, mówiłaś o tym, jeśli pozwolisz, to przypozwę, że właśnie taką zmianą, zauważyłaś tą zmianę, że będąc inną, wchodzącą w nowe relacje, te relacje wyglądały inaczej. Prawda?
2: Tak,
1: nie?
2: Tak,
1: że to takie
2: oczywiście
1: było znaczące, że one wyglądały po prostu inaczej.
2: Tak, dokładnie. Czyli ta praca, którą wykonałam na pierwszym kroku, ta moja zmiana, tak? No bo to ja mogę zmienić się tylko ja, nie inni, tak? To też przekłada się na inne relacje, inne funkcjonowanie.
1: Wnosimy co innego w relacje, prawda? Szerszy kontekst naszej osobowości, wtedy ona inaczej, ta relacja wygląda, nie? I ten lęk przed bliskością już nie jest tak silny.
2: Dokładnie. Myślę, że też cała ta wiedza, doświadczenie pierwszego kroku i też mojego pierwszego obrotu, tak, pomogła mi w ogóle podjąć decyzję, żeby no jeszcze raz przejść przez kroki.
1: Przez warsztat, bo kroki to robimy cały czas.
2: Tak, przez warsztat. Tak, drugi obrót, myślę cały czas o tym, że no, wiedziałam, że to nie jestem bezradna, tak? Gdzieś doświadczyłam bezsilności, że znowu reaguję tak, mam takie oczekiwania, ktoś tych oczekiwań nie spełnia. No to tak, tutaj przypomniałam sobie, też znowu widziałam, moja siostra znowu tutaj mnie poprzedziła w tej pracy.
1: No tak, siostra kończy.
2: Tak. I rozpoczęłam drugi obrót i mogę powiedzieć, że teraz to się dzieje.
1: No właśnie, a jaka różnica? No przecież to jest w końcu to samo, ten sam program. To jaka różnica tak z twojego punktu widzenia?
2: Tak, różnica jest taka, że pierwszy obrót to jest takie przygotowanie. To zresztą pamiętam z pierwszych spotkań z tobą, Jacku, i absolutnie to potwierdzam, że takie uświadomienie, tak, że rzeczywiście może takie łagodne wprowadzenie, pokazanie, jak można funkcjonować, a dopiero kolejne podejście i myślę, że nie ostatnie, tak? Do tych treści, do siebie też pozwala to tej zmianie zaistnieć rzeczywiście. No też jestem starsza, na innym etapie, kolejnym etapie życia swojego, tak? I to powoduje, że mam doświadczenie, doświadczam no, tych zmian głębiej.
1: To masz też doświadczenie procesu, wiesz już, jak ten proces wygląda, prawda?
2: Tak.
1: Więc bardziej jesteś świadoma tego, co się dzieje i co się będzie działo. Otwartość jest inna, nie?
2: Dokładnie, że
1: determinacja większa, nie?
2: Myślę, że gdzieś na pierwszym obrocie też była o tym mowa, ale teraz ze spokojem, takim doświadczeniem tego, przeżyciem, wiem, że moją trudnością, czy tym, co powodowało, że moje życie było takie, nie inne, było unieważnianie siebie. Niska w ogóle wartość swoja.
1: I udało to ci się nazwać na drugim obrocie, nie?
2: Tak.
1: To jest takie bardzo ważne, nie? Nazwanie tego, co jest tym istotą tego mojego trudu.
2: Tak, że teraz nawet czasami zdarza mi się całkiem niedawno, tak? Myśleć jak reagowałam i też, ale już zatrzymuję te myśli i no, wracam do tego, że jestem ważna, że jestem umiłowanym dzieckiem Boga. Tak, tutaj w kontekście...
1: Najukochańsze.
2: Tak. I to jest niesprawiedliwe. Mówiąc delikatnie, myślenie, że to była wielka niesprawiedliwość, którą sobie sama...
1: Krzywda, którą sobie wyrządzamy. Tak. Oczywiście nie mamy świadomości, że siebie krzywdzimy, ale to w konsekwencji tych właśnie doświadczeń z dzieciństwa ciągnie się, ciągle odrzucamy siebie, nie godzimy się na siebie, wymyślamy lepsze wersje siebie na siłę, a to wszystko jest nieprzyjęciem tej rzeczywistości, która we mnie jest.
2: Także jakby kolejny raz powtórzenie tych kroków sprawia, że no przyjmuję, właśnie jestem w stanie to przyjąć, zaakceptować, że właśnie moi rodzice byli tak, funkcjonowali jak...
1: Dali to, co mogli.
2: Tak. I już tutaj nie wchodzę w przeżuwanie tego jeszcze raz, tak? Tak było, tego nie zmienię.
1: Mogę... A akceptacja siebie, swojej historii uwalnia energię.
2: Tak. Tak,
1: i teraz mogę tutaj powiedzieć, że w tym okresie właśnie tej pracy obecnej na tym drugim obrocie uwolniłaś olbrzymi zasób energii i od niedawna jesteś właścicielką własnego domu.
2: Tak. Absolutnie tutaj daję świadectwo.
1: Dziękuję Ci bardzo za świadectwo, za gotowość, za otwartość. Dziękuję Państwu za Wasz czas, też za chęć słuchania naszych audycji. Także dziękuję Tobie, dziękuję Państwu, zostańcie z Bogiem. Wolna chata.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra.
2: Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
1: A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki.
2: Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich. Nie wymówią ich imion moje wargi.
1: Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.
2: Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje.
1: Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
2: Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
1: Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
2: Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
1: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciało moje
3: będzie spoczywać bezpiecznie.
1: Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
3: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
3: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
3: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni służyli Tobie ciałem i duszą, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, niebios Królowo, witaj, Pani Aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu.
2: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza. Proś Chrystusa za nami.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów. Natomiast twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego i wtedy, owe dni, będą pościli. Opowiedział im też przypowieść: nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego. Mówi bowiem: stare jest lepsze.
1: W dzisiejszej Ewangelii stykają się ze sobą dwa kierunki, jakby dwa sposoby szukania doskonałości. Sposób faryzeuszów, który na pierwszym miejscu stawia własne wysiłki, podejmowane wyrzeczenia i modlitwy, oraz sposób uczniów Jezusa, którzy jej źródło upatrują w byciu z Mistrzem. Pan Jezus nie unieważnia wysiłków podejmowanych przez człowieka. One są konieczne, są konkretnym wyrazem wierności Panu Bogu. Nie w nich jednak leży źródło świętości, ale w bliskości ze Stwórcą, w łasce, która pochodzi wyłącznie od Niego. Nie rezygnując z konkretnych praktyk duchowych, połóżmy siłę ciężkości naszej wiary w relacji z Chrystusem.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie po wakacjach w audycji Kalejdoskop historyczny. No i zaczynamy dzisiaj opowieść o historii polskiej, nie tak odległej, chociaż to już ponad 100 lat minęło, o największej, ostatniej bitwie kawaleryjskiej, jaka miała miejsce nie tylko na ziemiach polskich, ale także w Europie. 31 dzień sierpnia roku 1920. Gorące, rzeczywiście gorące i to w różny sposób rozumiane dni sierpnia 20 roku. Moim Państwa gościem jest człowiek od wielu, naprawdę wielu lat zaangażowany w popularyzację historii, wiedzy o Wojsku Polskim ze szczególnym uwzględnieniem właśnie historii polskiej kawalerii, tradycji jeździeckich, ułańskich, szwoleżerskich, najróżniejszych, pan Paweł Rożdżew-Swieński, którego bardzo serdecznie witam. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do audycji.
3: Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie ja również dziękuję za zaproszenie, bo temat kawalerii, czy jak ówcześnie nazwane jazdy
2: właśnie.
3: Cały czas jest taki bardzo żywy i ciągle odwołujemy się do naszych tradycji kawaleryjskich, bo one stanowią takie jakieś nasze clue, począwszy od husarii, potem przez szwoleżerów Napoleona, skończywszy na wojnie 20 roku i ostatniej kampanii konnej 1939.
2: Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie, opowiadając o tej bitwie kawaleryjskiej, czy przy okazji tej bitwy, powiedzieli trochę mniej o samych faktach, suchych faktach historycznych, o tym, co mogą historycy wyczytać z zachowanych źródeł, pamiętników, raportów wojskowych i tak dalej. Natomiast nieco więcej, korzystając z pańskiego doświadczenia, pan jest rekonstruktorem historycznym, zajmował się pan badaniem tego, jak wyglądało życie ułańskie, właśnie więcej na temat tej bitwy, ale z perspektywy końskiego siodła, końskiego grzbietu, tego, kto w tym siodle siedział. Niemniej od tej faktografii tak do końca nie uciekniemy. Ja użyłem tego określenia największa, ostatnia bitwa kawaleryjska, czy w ogóle wielka bitwa kawaleryjska, jaka się odbyła w historii świata. No i tutaj chciałbym zapytać, czy my trochę się nie rozpędzamy, bo mamy taką tendencję czasem do podawania pewnych faktów nieco na wyrost. Tak, Konstytucja 3 maja, druga na świecie. No okazuje się, że ona nie do końca była tak druga na świecie, były inne konstytucje. Czy rzeczywiście z bitwą pod Komarowem też tak jest, że to jest ostatnia wielka bitwa kawalerii?
3: No to jest pytanie, które zadaje bardzo dużo osób sobie, zwłaszcza jeśli patrzymy na historię kawalerii, nie tylko jako kawalerii polskiej, tak, ale również kawalerii całego świata. Ja nie stwierdziłbym autorytatywnie, że bitwa pod Komarowem była ostatnią wielką bitwą jazdy, tak, ponieważ jeszcze w II wojnie światowej obie strony frontu wschodniego, czyli Niemcy i Sowieci, bardzo dużo zaczęli od 1942 roku organizować formacji kawaleryjskich. Zresztą ilość kawalerii użytej przez Sowietów w 1939 roku przy napaści na Polskę przekroczyła wielokrotnie to wszystko, co zmobilizowali później w czasie II wojny światowej. Na pewno bitwa pod Komarowem była w mniemaniu żyjących kawalerzystów ich symbolem takiej bardzo skutecznej i wielkiej wygranej bitwy, bo chyba między innymi dlatego, że jednym z tych żołnierzy walczących ówcześnie był późniejszy pułkownik Krzyczunowicz z 8 pułku Łanów księcia Józefa Poniatowskiego, który miał doskonałe pióro i który, będąc między innymi redaktorem naczelnym przeglądu kawalerii broni pancernej w Londynie, bardzo mocno położył nacisk na tą bitwę. I pokazując ją jako przykład tego, że polska kawaleria ówczesna dała odpór wielkiej armii konnej Symeona Budzionnego.
2: No właśnie, i tutaj dochodzimy do przeciwników. Kto stanął naprzeciwko siebie? Nazwisko Budionny pojawia się przez cały rok 1920, pojawia się pod Krasnobrodem, pojawia się właśnie w tym miejscu. Natomiast kim ten pan był i czym była ta jego pierwsza armia konna?
3: No tak, Siemion Budzionny to przedwojenny i wojenny wachmistrz rosyjskiej kawalerii. Stopień wachmistrza to dość wysoki stopień podoficerski. Właściwie to już byli szefowie szwadronów w rozumieniu ówczesnej organizacji kawalerii. Człowiek, który kochał konie, kochał armię konną i nie pozwalał sobie na zmianę form walki. Czyli on ciągle jeszcze w 20 roku uważał, że duże masy kawalerii są w stanie dokonywać działań na poziomie operacyjnym, nie tylko taktycznym. Stąd zorganizowana przez niego armia konna, w początkowym okresie pierwsza armia konna, licząca prawie 30 tysięcy koni. To dzisiaj sobie możemy wyobrazić, nie wiem, jak to współczesnemu człowiekowi wytłumaczyć ilość 30 tysięcy koni. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że każdy koń powinien zjeść 3 kg owsa dziennie, jak jest 30 tysięcy, 3 razy 5, 15, to wychodzi 150 ton chyba owsa, tak? Na dzień albo 1500, jeśli dobrze liczę. Do tego trzeba, żeby taki owiec przewieźć, trzeba wchodzi takiego owsa na wóz 500 kilo, tak? To proszę sobie przeliczyć, ile trzeba wozów z samym owsem, żeby nakarmić taką ilość koni. Dodatkowo trzeba znaleźć 30 tysięcy mężczyzn, żeby usiedli na tych koniach i walczyli. To dzisiaj jest niewyobrażalną w ogóle liczbą, jeśli chodzi o zebranie takiej ilości zwierząt w jednym miejscu. I w jakiś sposób zapewnienie logistycznego ciągu działania tych poszczególnych formacji.
2: A jednak bolszewikom się to udało. Ja bym jeszcze na moment wrócił do samego Siemiona. Widzimy tą postać na zdjęciach. Rzeczywiście bardzo barwnie się prezentuje, z charakterystycznymi wielkimi wąsami. Często pojawia się w opracowaniach o nim taka informacja, że był kozakiem. Czy rzeczywiście był kozakiem?
3: Ja prawdę mówiąc dokładnie nie znam życiorysu Siemiona Budzionnego, bo on mnie interesował raczej z punktu widzenia tego, jak próbował dowodzić z tymi swoimi jednostkami, a próbował dowodzić niestety albo dla nas stety w sposób taki, że jak się uparł na jakiś kierunek działania, to myślał, że ten kierunek osiągnie i tak naprawdę z punktu widzenia operacji wojskowych, no to ta jego armia bardzo szybko się wykruszała. Co zresztą, będziemy jeszcze o tym mówić dalej, było przyczyną między innymi sukcesu polskiego pod Komarowem, bo ta armia, która rozpoczęła walkę z 30 tysiącami koni, już stoczyła ogromną bitwę między innymi z tymi samymi formacjami kawaleryjskimi.
2: Oni się znali tak naprawdę już,
3: które walczy będą pod Komarowem, pod Beresteczkim Brodami. O tym też wspomnimy, bo tam właściwie ci Sowieci i kawaleria Budzionnego utraciła prawie połowę swego stanu. Czyli pod Komarów doszło dużo mniej sił, niż było w początkowym elemencie działania w czerwcu 1920 roku. Co tylko było skuteczne, ponieważ nasza jazda też już była bardzo mocno przetrzebiona prowadzonymi walkami. I to był jeden z takich czynników, który pozwolił zebranie w jednym miejscu dużej ilości polskiej kawalerii pod Beresteczkiem Brodami, rozbicia częściowego tej, chociaż ta bitwa nie została oczywiście do końca ani wygrana, ani przegrana przez jedną ze stron, ale osłabiła znacznie Budzionnego. Potem on uparł się, żeby koniecznie zdobyć Lwów. Na szczęście również dla polskiej kawalerii, ponieważ kawaleria w walce o miasto nigdy za bardzo dobrze się nie spisze. Stąd też Lwów, który był broniony bardzo skutecznie, koło Lwowa też mamy do czynienia z tą słynną polską redutą
2: Zadworza,
3: polskich Termopil, tak? Gdzie od 300 kilkudziesięciu polskich żołnierzy odbijały się poszczególne pułki kawaleryjskie, rosyjsko-bolszewickie. I Budzionny również przegrał pod Lwowem. No i dopiero potem, proszony wielokrotnie o to, żeby ruszył na pomoc w kierunku północnym, tak, na Lublin, pomaszerował na ten Lublin, ale po drodze postanowił zawadzić o Zamość. I tak naprawdę to odbicie się od Zamościa i zamknięcie w kotle go 31 sierpnia spowodowało to, że nigdy już armia konna nie miała żadnej szansy, żeby ruszyć na pomoc swoim siłom, które walczyły na północy. I co jest dziwnego, bardzo tutaj, bo my żyjemy tutaj w takim przekonaniu ciągłego tego symbolu 15 sierpnia, czyli to śmierci księdza Skorupki i walk pod Warszawą. A bardzo ważne, te daty, o których mówię, są ciągle dalej niż 15 sierpnia. Była rozpoczęcie ataku na Lwów 18, prawda? Czy bitwa pod Konem 31, ale tych dat...
2: Czy jeszcze później bitwa nad Niemnem, która się toczy w ogóle we wrześniu.
3: Właśnie.
2: Będziemy sobie tą rozmowę kontynuować już za chwilę.
4: Znam ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Dzisiaj w Kalejdoskopie historycznym, przypominam, rozmawiamy z Pawłem Rożdestwieńskim o bitwie pod Komarowem, 31 dzień sierpnia 1920 roku i o tym w ogóle, jak walczyła wtedy kawaleria. Kawaleria polska, kawaleria bolszewicka. Przed chwilą powiedział pan, panie Pawle, dużo na temat zamiarów, jakie miała pierwsza armia konna, dowodzona przez Symiona Budionnego, dawnego wachmistrza carskiego i jeszcze. I wspomniał pan wcześniej, że to było pierwotnie, początkowo 30 tysięcy ludzi posadzonych na 30 tysięcy koni. Ogromna operacja logistyczna, dostarczenie chociażby jedzenia tym wszystkim stworzeniom czteronożnym, dwunożnym. Ale kim byli ci czerwoni kawalerzyści? Skąd oni się brali? Jakie było ich wyszkolenie? Jak nimi dowodzono?
2: No właśnie, tutaj ciągle też w naszej dyskusji na temat wojny 1920 roku bardzo łatwo popaść w taką manierę, że pokonaliśmy czerwoną bandę, która do niczego się nie nadawała.
1: Obdartusy
2: i tak dalej. Tymczasem te formacje, mimo że częściowo zdemoralizowane oczywiście i walczące w sposób taki troszkę jak wojny 30-letniej, czyli jak zobaczyli, że coś we wsi jest, to wszystko objedli, okradli, podpalili. Jednak w 1920 roku bolszewicy stworzyli armię, która była w stanie dojść aż prawie pod Toruń. Ja przypominam, bo ten główny kierunek działania, chcieli tam zdobyć rejon Brodnicy, Torunia i tak dalej. I była to armia, która była między innymi dowodzona przez oficerów carskich, których powołano do służby wojskowej już w 1920 roku i wcale nie była takim prostym przeciwnikiem, jak nam się wydaje. Zresztą jak obserwujemy te działania i szybkość operacji, którą wykonała armia bolszewicka w 1920 roku, to trzeba oddać jej, że to były już formacje zbrojne, które zdobyło dużo doświadczenia w walce z białymi oddziałami rosyjskimi i były zdeterminowane do tego, żeby ten teren Polski zająć. Tak? Takim klasycznym okrążeniem, bo jak obserwujemy te działania, to były takie wielkie właśnie kleszcze pierwsze, które szły na północ, żeby odciąć nas, żeby dotrzeć do Pomorza i do Niemców, tak, żeby zamknąć od północy. A drugie, to, o którym marzył właśnie front południowy bolszewicki, to było zdobycie Lwowa, a potem wbicie wielkich kleszczy i przyniesienie wolności bolszewickiej, wsparcia dla komunistów węgierskich. I to były jakby takie cele strategiczne ówczesnego działania, czyli rozmach tej ofensywy wcale nie ograniczał się tylko i wyłącznie do tego, żeby zająć tylko i wyłącznie teren Polski. Ale na drodze stanęli, i tu jest bardzo ciekawa sytuacja. Sami Rosjanie piszą o tym, że na drodze stanęła bardzo dobrze zorganizowana europejska armia polska, dowodzona między innymi, jak piszą, przez byłych carskich oficerów, poznańskich żołnierzy i pułki poznańskie, które uważane były za najbardziej elitarne w armii niemieckiej, no i oczywiście przez instruktorów francuskich, jak oni to określają, bo gro tych słynnych artyleryjskich polówek 75 i 155 była wspierana instruktażowo również przez żołnierzy francuskich. Ja tu nie wspomnę oczywiście o symbolach tamtej walki, jak eskadrze Coopera i tak dalej, czy ochotnikach amerykańskich, ale generalnie naprzeciwko Sowietom, którzy do tej pory walczyli z zdemoralizowanymi również częściowo oddziałami białymi, które nie były w stanie zjednoczyć się przeciwko bolszewikom, bo każdy z tych białych generałów uważał, że to on jest jedynym przedstawicielem rzeczywistym władzy rosyjskiej, trafiła wreszcie na armię, która była w stanie na przykład odnawiać swoje oddziały, czyli przesyłać szwadrony marszowe, uzupełniać armię, przesyłać jakieś zaopatrzenie, organizować się, mieć punkty etapowe, linie frontu. I to wszystko, co świadczy o tym, że armia i kraj pracuje. Jeśli w Rosji działania miały charakter takiej szeroko zakrojonej partyzantki, to w Polsce bolszewicy spotkali się po raz pierwszy z armią typu europejskiego, która choć nie wyposażona tak materiałowo jak wielkie armie I wojny światowej, była w stanie powstrzymać powstrzymać działania bolszewików. I z tego punktu widzenia to jest ciekawe, bo jak już rozmawiamy, bo to jest bardzo ciekawe w ogóle, bo jak rozmawiamy w ogóle o sytuacji ówczesnej, to podział był bardzo jasny. Byli bolszewicy i pozostali. Bo okazuje się, że na przykład w bitwie pod Komarowem walczyła bateria rosyjska po stronie Polski, która poddała się rano Polakom i od razu poprosiła przyłączenie do walki przeciwko bolszewikom. Że nieopodal w Zamościu walczyła 6. Dywizja Strzelców Siczowych ukraińska, pułkownika Marka Bezruczki, tak? Oraz 31. Polski Pułk Strzelców Kaniowskich, dowodzony zresztą przez słynnego później ówczesnego kapitana, później generała Mikołaja Bełtucia. Więc to było trochę tak, że po stronie polskiej walczyli wszyscy ci, którzy w jakikolwiek sposób chcieli odzyskać swoją tożsamość narodową albo odzyskać, żyć w kraju, w Rosji takiej, jak była inna niż wykonanie bolszewików, bo oni już w 20 roku byli w stanie pokazać, do czego ten kraj będzie dążyć. Bo chyba nie jest tajemnicą, że po stronie polskiej walczyła również brygada rosyjska, prawda, która chciała wywalczyć ewentualnie w przyszłości możliwość mieszkania w kraju rządzonym nie przez bolszewików. I to z tego punktu widzenia jest to ciekawe. Czyli jakby oddziały demokratyczne starły się po raz pierwszy z armią typu rewolucyjno-totalitarnego, gdzie bo do takiego systemu dążyła ówczesna Rosja bolszewicka. I z tego powodu warto to przypominać. I po raz kolejny, ja to ciągle powtarzam, te nasze opowieści o tych ludziach, którzy walczyli, o oficerach, o szeregowych, o podoficerach, pokazują bardzo często te wybory wojny domowej. Ponieważ po obu stronach walczyły często rodziny te same, które los rzucił w różne szeregi. I z tym powinniśmy cały czas mieć tego świadomość, tak? Że ta wojna była również dlatego taka krwawa, bo była wojną domową, czyli dotyczyła również tych emocji związanych z najbliższymi. I często o tym zapominamy, a nie powinniśmy, bo tak naprawdę mieliśmy nadzieję obronić naszą Rzeczpospolitą, ale mieliśmy też nadzieję, że obronimy wolność innych. Tego się nie udało w roku 20, ale przynajmniej w naszych rozważaniach na temat tego, czym jest Rzeczpospolita, czym jest nasze funkcjonowanie i czym jest jakiś nasz taki mit założycielski, to winniśmy pamiętać o wojnie 20 roku jako takim przykładzie tego, że spróbowaliśmy i się udało ocalić kraj, mimo wszystko, mimo takiej całej barwności postaw, poglądów, uzbrojenia, wyposażenia, tradycji. Przecież tam, jak się czyta książki, na przykład Mackiewicza, Lewa Wolna, się opisy tych poszczególnych oddziałów, tego, że dostawali karabiny amerykańskie, o których nie mieli pojęcia, jak je repetować, bo były inne niż dotychczas niemieckie na przykład, tak? Albo szukali...
1: Mundurów też była duża różnorodność.
2: Jeśli chodzi o mundury, zawsze to będę powtarzał. Nade wszystko chodziło o to, żeby był mundur. 30. po bitwie pod Komarowem generał Rummel w swoim sprawozdaniu napisał, że bardzo prosi o natychmiastowe przysłanie jak największej ilości spodni i butów, ponieważ część polskiej jazdy jeździ w kalesonach, nie mając spodni. Więc mówimy o takim poziomie dyskusji na temat umundurowania. O bitwie pod Niemnem mówiono, że ta strona wygra, która pierwszy dostarczy swoim żołnierzom buty. Mówimy o takim poziomie braków materiałowych i zużywania się tego materiału wojennego w czasie działań wojennych.
1: A gdy mówimy o tych ogromnych brakach materiałowych, o logistyce, która decydowała po obu stronach o zwycięstwie lub porażce, ja spotkałem się z taką tezą, że wojna 20 roku była ostatnią wojną, gdzie broń biała odgrywała jeszcze dość dużą rolę, nawet większą niż w I wojnie światowej, właśnie ze względu na te problemy logistyczne, problemy materiałowe po obu stronach występujące. Żołnierz po wystrzeleniu dwóch, trzech ładownic miał już tylko bagnet do działania. Podobnie kawalerzysta, który miał szable i lance i krótki karabinek z niewielką ilością amunicji. I zaraz sobie do tych walk na białą broń przejdziemy. Jak to tam pod Komarowem jak pan wcześniej mówił, w innych starciach między Polską a Czerwoną Jazdą.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W ostatniej już dzisiaj części Kalejdoskopu historycznego mówimy o starciach polskiej jazdy i czerwonej bolszewickiej jazdy podczas wojny 20 roku. Kulminacja, czyli bitwa pod Komarowem, 31 dzień sierpnia 1920 roku. Wspominał pan, panie Pawle, wcześniej o tym, jak barwna była ta armia 20 roku, barwna z konieczności, jak różne były rodowody tych formacji. Ja gdzieś spotkałem taki opis dywizji jazdy pułkownika Rumla, tej dywizji, która starła się pod Komarowem z bolszewikami. Było 6 pułków, o ile dobrze pamiętam. I taki opis, że wszystkie te pułki wyglądały jak od jednej matki, ale od różnych ojców. Z czego to wynikało?
2: No tak, oczywiście, bo tutaj w bitwie pod Komarowem wziął udział pierwsza dywizja jazdy ówczesnego pułkownika Juliusza Rumla. Ja go nazywam generałem, ponieważ...
1: Później został generałem,
2: oczywiście. Ale to nie tylko, bo to zwyczajowo na przykład taki... szybciutko zrobię na chwilę. W 14. Pułkiem Ułanów dowodził wtedy Michał Belina-Prażmowski w bitwie pod Komarowem. A on się wywodził w ogóle z artylerii konnej, ale i był porucznikiem. Ale jak w momencie przejęcia 27 sierpnia przez

0: XII i XIV. Pierwszy pułk ułanów krachowieckich, wywodzący się z armii carskiej. On właściwie wprowadził okutą czapkę okrągłą z daszkiem, z okutym daszkiem i kolorowym otokiem. Zasłynął w bitwie pod Krachowcami w 1917 roku. Potem 12 pułk ułanów podolski, rotmistrza Tadeusza Komorowskiego, później Bora Komorowskiego. 14 pułk ułanów jazłowieckich, wodząc się typowo z armii huzarów achtyrskich i armii rosyjskiej. 7 brygada jazdy, 9 pułk ułanów małopolski, mający swoje konotacje w armii austro-węgierskiej. 8 pułk ułanów rotmistrza Kornela Krzeczunowicza, oczywiście 8 pułk ułanów księcia Józefa Poniatowskiego, wywodzący się od 1784 roku pierwszego pułku ułanów austriackich, który de facto tego swojego złotego, koloru starego złota nigdy nie porzucił od początku do końca i wywodził się bardzo bezpośrednio z tak zwanych krakowskich paniczyków, tak? I drugi pułk szwalerów okitniańskich, pułk, który narodził się z drugiego pułku ułanów legionowych, pułku CK drugiej brygady, właściwie nie, może źle powiedziałem, drugiej brygady legionów, ale bardzo w odróżnieniu od pierwszego pułku ułanów legionowych w czasie I wojny światowej nawiązujący do kawalerii austriackiej, taki najbardziej elitarny, który wsławił się słynną szarżą 12 czerwca 1915 roku pod Rokitną. I każdy z tych pułków miał kadrę i kadrę podoficerską ukształtowaną gdzie indziej. W armii rosyjskiej, w armii, w wojskach legionowych, częściowo również tych oficerów, którzy żyli we Francji, a to wpływało. Na przykład w 14 pułku ułanów, czy 1 pułku ułanów, ciągle komendy bardziej zrozumiałe dla ułanów były komendami rosyjskimi, bo oni po prostu wywodzili się z armii carskiej. I tak jak jest tam opisane, że idą te pułki poszczególne, że ułani 14 kleli na swoje rzędy austriackie, bo nie umieli ich prawidłowo troczyć, że nie używali kłusem, tylko rysią takiej komendy, jeśli chodzi o czy inni obwieszeni manierkami, ładownicami, karabinami. Jedni chcieli walczyć szablą w ręku, drudzy lancą, trzeci woleli się śpieszyć i atakować przy pomocy ognia karabinku. Więc to wszystko wywodziło się z tego, że z tego konglomeratu roku 18 trzeba było utworzyć armię. I armię tworzono nie w ten sposób, że nagle formowano ogromne formacje.
1: Tylko po kawałeczku.
0: Po kawałeczku. Najsilniejszym elementem piechoty był batalion w organizacji, a w przypadku kawalerii szwadron. I te wszystkie szwadrony, które jeszcze dodatkowo wtedy były często finansowane w jakimś fragmencie przez jakieś osoby prywatne.
1: To, że dobrze są ubrani, to zasługa cioci Frani.
0: Właśnie.
1: Mówiła jedna z żurawiejek.
0: Tak,
1: z własnych pieniędzy księżna Czartoryska, tak?
0: Chyba tak.
1: Czy Radziwiłłowa czy wykładała pieniądze.
0: No tak, no. XIII nie jest głupi, wroga łupi, swoich łupi. Na przykład te dyskusje, które się wtedy rodziły, te tradycje, 13 pułk ułanów Wileńskiego, który przed chwilą wspominałem, który nawiązał w swoim otoku do carskiej, do carskiego oddziału, którego duże zapasy tego różowego materiału miał Miron, słynny czapnik Wileński. Więc to wszystko tworzyło to całe...
1: Niesamowicie barwny konglomerat, tak, który okazał się pod Komarowem zwycięski. Ja wszedłem sobie niedawno na hasło Bitwa pod Komarowem na rosyjską Wikipedię, żeby poczytać, co oni na ten temat piszą. No i piszą, że no błędy niestety fatalne, nie udało się. No my nie pobiedili. Ale o przyczynach tych, wśród przyczyn tej klęski, bo była to klęska, chociaż nie całkowity rozgrom, ale klęska, wymieniają między innymi to, że przeważająca większość żołnierzy czerwonych była uzbrojona w charakterystyczne szaszki, szable pozbawione całkowicie jelca, jakiejkolwiek gardy, kabłąga, nic takiego tam nie było. Natomiast Polacy w większości mieli szable z zamkniętą rękojeścią i co ciekawe, jest to wymieniane jako jedna z przyczyn, że Polacy, polscy kawalerzyści byli uczeni pierwszym cięciem rozbroić przeciwnika i dopiero zrzucić z konia. Czy rzeczywiście tak te walki wyglądały?
0: Niewątpliwie od czasu właśnie bitwy pod Beresteczkiem Brodami korzystano z wszelkich napoleońskich form działania kawalerii. To zresztą potwierdza pan profesor Juliusz Tym w swoich opracowaniach, że

0: tak naprawdę, nie dysponując innymi formami uzbrojenia niż jazda, trzeba było zorganizować grupę operacyjną jazdy po stronie polskiej, która byłaby w stanie walczyć przy pomocy kawaleryjskich metod z kawalerią bolszewicką. I to się udało, bo zorganizowano tą grupę operacyjną, to zaczęła działać już właśnie pod koniec lipca 1920 roku. I po prostu nasi żołnierze mieli nie tylko szable właśnie z rękojeźdźcami, ale mieli też bardzo dobrze, na przykład 14 pułkłanów, czy 1 pułkłanów krachowiecki władał lancami, które w wojskach bolszewickich były mniej popularne, choćby z tego powodu, że trzeba było mieć też jakąś logistykę czasami przechowywania tych lanc, prawda, albo nauczenia się władania tym. Trzeba powiedzieć, że Rosjanie mieli bardzo duże, zresztą Isaac Babel o tym pisze, problemy z karnością tych oddziałów swoich, ponieważ one generalnie bardzo łatwo podlegały takim elementom rozprzężenia w momencie, kiedy zdobywały coś, tak?
1: Zaczynały rabować.
0: Tak. Zresztą w październiku dywizja, w której był Isaac Babel, została w ogóle rozwiązana przez bolszewików z powodu stanu moralnego, nazwijmy, jeśli można bolszewików.
1: Panie Pawle, powoli zbliża się nasz dzisiejszy kalejdoskop do końca, a ja chciałbym jeszcze jedno pytanie zadać, już tak zupełnie na koniec. Jak dzisiaj wygląda pamięć o bitwie pod Komarowem?
0: Oczywiście pamięć o bitwie pod Komarowem jest ciągle bardzo żywa. I o czym świadczy choćby to, że znalazła się ta bitwa, nazwa tej bitwy na tablicach na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie, gdzie możemy przeczytać Komarów, Hrubieszów, 30 sierpnia, 1 września 1920 roku. Ale też warto, będąc w rejonie Zamościa, odwiedzić Wolę Śniatycką i zobaczyć pomnik chwały artylerii konnej w ulicy Śniatyckiej, który został odsłonięty 28 sierpnia 2022 roku w 102 rocznicę bitwy. Tam ten wielki, ogromny pomnik. Zresztą warto również tam spotkać Tomasza Dudka, człowieka, który ten pomnik, który jest ojcem tego pomnika, który oprowadzi po terenie tej bitwy, a czasami, może w przyszłym roku, jakby się udało odwiedzić Wolicę Śniatycką, żeby zobaczyć, jak wyglądają tam coroczne uroczystości i rekonstrukcja bitwy.
1: Połączone właśnie z inscenizacją bitwy. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję za tą opowieść, barwną opowieść o barwnej formacji, jaką była polska kawaleria w roku 20, no, która ostatecznie pobiła tego bolszewika konnego, budionnego pod Komarowem 31 sierpnia 1920 roku. Moim i Państwa gościem był pan Paweł Rożdżestwieński.
0: Dziękuję bardzo serdecznie i naprawdę zapraszam do badania roku 1920.
1: Ja również dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie w Kalejdoskopie Historycznym. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Kalejdoskop Historyczny.
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Krosno, 10 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli na lotnisku w Krośnie.
3: Pochylam się ze czcią nad tą bieszczadzką ziemią, która doznała w historii wielu cierpień wśród wojen i konfliktów, a dzisiaj jest doświadczana trudnościami, szczególnie brakiem pracy. Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. W chwilach wielkich zagrożeń, w momentach najbardziej dramatycznych w dziejach narodu, ta miłość, przywiązanie do ziemi, okazywały się niezmiernie ważne w zmaganiu o przetrwanie. Dzisiaj, w czasach wielkich przemian, nie wolno o tym zapominać. Oddaję dzisiaj hołd spracowanym rękom polskiego rolnika, tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty od 145 do 147. Centralna rola szkoły. Świat szkoły staje dziś wobec kilku wyzwań, których nie można odkładać na później. Pierwsze wyzwanie ma charakter społeczno-polityczny. Drugie wielkie wyzwanie ma charakter pedagogiczny. Wiele systemów kształcenia ma trudności z nadążaniem za tempem przemian i wspieraniem integralnego rozwoju uczniów. Rozwój technologii informatycznych i AI sprawia, że programy nauczania pomyślane dla innej epoki szybko stają się nieadekwatne, podczas gdy organizacja szkoły, przestrzeń, metody oceniania, a nawet sama postać nauczyciela domagają się ponownego przemyślenia w perspektywie wychowania naprawdę integralnego, otwartego na wszystkie wymiary osoby. Konieczne jest wspieranie stałej formacji nauczycieli przez cały okres ich kariery zawodowej, aby potrafili prowadzić twórczy dialog z nowymi technologiami, pomagając uczniom korzystać z nich w sposób odpowiedzialny, krytyczny i twórczy, a nie poddawać się biernie ich wpływowi. Trzecie wielkie wyzwanie ma charakter intelektualny i mądrościowy. Jeśli nie zachowamy czujności, może ukształtować się system wychowawczy pozbawiony miłości do prawdy, w którym nieustanny przepływ informacji zastępuje trud poszukiwania, refleksji i rozeznawania. Mnożą się wiadomości fragmentaryczne, ale coraz trudniej uchwycić rzeczywistość w jej całości, stawiać pytania o sens i rozwijać autentyczne myślenie krytyczne oraz twórcze. Wielu wychowawców dostrzega już oznaki możliwej dehumanizacji, której ludzie wiedzą wiele rzeczy, lecz z trudem nadają kierunek własnemu życiu, także z powodu niezdolności łączenia informacji i wiedzy oraz utraty horyzontu sensu. Należy promować prawdziwą higienę uwagi. Taki rytm życia, który obejmuje ciszę, pogłębione studium, lekturę i rozważną wymianę myśli. Bez tych elementów wewnętrzna wolność może ulec osłabieniu. Nauka społeczna Kościoła wzywa rodziny, szkoły, wspólnoty chrześcijańskie i instytucje publiczne do odnowionego przymierza wychowawczego. Staje się ono konkretne wtedy, gdy podstawowe zasady przekładają się na cele wychowawcze. Wychowywać do wstrzemięźliwości i poczucia ograniczoności. Wychowywać do uznania prawa drugiego człowieka i tych, którzy przyjdą po nas, do korzystania z dóbr, które zostały nam dane lub które ludzki geniusz czyni dostępnymi. Wychowywać do wolności i odpowiedzialności. Wychowywać do wrażliwości na transcendencję i na dobro wspólne. Szkoła nie jest powołana do tego, by podążać za tempem świata cyfrowego, lecz by ofiarować to, czego świat cyfrowy sam dać nie może, czyli wspólny czas na naukę i relacje godne zaufania.

0: Europy. To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 29 sierpnia 2026 roku. Odprawy katechetyczne w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Jeśli zapytamy, co my zawdzięczamy Panu Bogu, to trzeba odpowiedzieć prosto. Wszystko. Wszystko. Natomiast na płaszczyźnie relacji z drugim człowiekiem to jest cała przestrzeń spraw, które bez przerwy trzeba regulować, poprawiać, bardziej próbować zrozumieć. Mnóstwo jest tych spraw, które trzeba ogarnąć i właśnie, i to się dzieje w tym całym

0: chwycił sobą. I tutaj właśnie realizuje się ta cnota sprawiedliwości, żebyśmy budowali dobre relacje między nami, żeby człowiek w ten sposób był wynoszony, żeby mu nic nie zabrakło, co się mu słusznie należy.
1: Dobre słowo pasterzy.